0: Autopromocja.
1: Spotkajmy się w sobotę, w samo południe, na ubitej ziemi.
2: Na jakiej ubitej ziemi? Zapraszam na spotkanie na wygodnej kanapie, oczywiście z kawą i naszymi gośćmi.
1: Największe gwiazdy odwiedzą Radio Złote Przeboje. Już jutro o 12:00.
2: To będzie prawdziwy weekend jak marzenie. Marzena Rogalska. Zapraszam.
0: Autopromocja.

0: Jak lubicie się kochać? Spontanicznie? Intensywnie? Namiętnie i bez presji czasu? Maxi Gramax daje Wam swobodę działania już po 12 minutach. Zawsze, kiedy macie ochotę na zbliżenie. Nie czujecie już presji czasu i możecie maksymalnie szybko zacząć działać tak, jak lubicie i cieszyć się seksem. Maxi Gramax, bo lepszy seks to lepsze życie. Sprawdźcie sami.
1: Sildenafil w porównaniu z innymi substancjami zawartymi w lekach na erekcję bez recepty zaczyna działać szybciej. Maxi Gramax. Jedna tabletka powlekana zawiera 50 mg sildenafilu do stosowania u dorosłych mężczyzn z zaburzeniami erekcji, czyli niezdolnością uzyskania lub utrzymania erekcji wystarczającej do odbycia stosunku płciowego. Aby sildenafil działał skutecznie, konieczna jest stymulacja seksualna. Podmiot odpowiedzialny, zakłady farmaceutyczne Polpharma SA. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
0: Reklama.

0: A wiecie, że w czasie koncertu na Torwarze z Grzesiem, z Kawińskim i Waldkiem Tkaczykiem ten numer zaśpiewał Michał Szpaki. Było grubo, proszę Państwa, grubo, tak, do koncertu w Królowie Życia wrócimy jeszcze i będziemy mieli dla Was zaproszenie. A teraz chcieliśmy Wam przekazać z samego rana taką naprawdę bardzo ważną rzecz. Otóż trudno powiedzieć, jaki mamy dzień tygodnia.
1: A
0: czy to jest
1: mamy?
0: Drugi piątek, czy pierwsza sobota. Generalnie, jeśli chodzi o dzień w pracy, to jest dzień niepotrzebny. I na tym stajemy i witamy. Iwona Barańska,
2: dzień
0: Tomek
2: Plotkiewicz.
0: Dzień dobry, Jakim Piotrkiewicz. Witamy. No i mamy szóstą.
1: Mamy szóstą na zegarach, a więc zapraszamy na tylko te sprawdzone o poranku wiadomości Radia Złote Przeboje. Iwona Barańska.
2: Wiadomość, która rozgrzewa fanów tenisa. Maja Chwalińska w finale French Open. Śmiertelny wypadek na rysach. Druga osoba ciężko ranna. Co z paliwami po długim weekendzie? Mamy prognozy. Maja Chwalińska awansowała do finału French Open. W półfinale pokonała Rosjankę Dianę Schneider. To największy sukces Polki w karierze. Jednocześnie Chwalińska będzie czwartą polską tenisistką, która wystąpi w decydującym meczu singla w Wielkim Szlemie. Finał będzie jej 10. meczem na tym turnieju. W większości z nich, by grać dalej, 24-letnia Chwalińska musiała pokonać wyżej notowane rywalki.
3: Każdy mecz tutaj był bardzo wymagający dla mnie i musiałam naprawdę zagrać bardzo dobrze, żeby te spotkania wygrać.
2: W jutrzejszym finale Polka zmierzy się z Rosjanką Mirą Andrzejewą.
4: Słuchacie wiadomości w radiu Złote Przeboje.
2: Tragiczny wypadek na rysach w Tatrach wczoraj po południu w wyniku upadku z dużej wysokości. Jedna osoba zginęła, a druga jest w stanie ciężkim. Akcję ratunkową utrudniała pogoda. Z powodu gęstej mgły i niskiego pułapu chmur początkowo niemożliwe było wykorzystanie śmigłowca ratunkowego. Do poszkodowanych skierowano pieszą wyprawę ratowników. Po poprawie warunków śmigłowiec wystartował

0: z bazy w Zakopanem. Ratownicy przypominają, że w górach wciąż są trudne warunki. W wyższych partiach Tatr nadal zalega śnieg. Śnięte ryby w rzece Stobnica w miejscowości Ludcza na Podkarpaciu. Władze samorządowe zaapelowały do mieszkańców, by nie zbliżali się do rzeki i nie poili w niej zwierząt. Ale zagrożenia dla mieszkańców nie ma, bo woda pitna jest dostarczana ze studni głębinowych. Dotychczas nie ustalono źródła skażenia wody. Na koniec prognozy dotyczące cen paliw po długim weekendzie. Analitycy zwracają jednak uwagę, że to jest wróżenie z fusów, bo sytuacja na rynku paliw potrafi zmieniać się nawet kilka razy w ciągu dnia. Mówi Grzegorz Maziak, analityk z portalu epetrol.pl.
1: A to się szybko przekłada na stacje w Polsce, bo poprzez obowiązywanie tego mechanizmu maksymalnych cen, to przełożenie zmian z rynku hurtowego, które szybko odzwierciedlają zmiany na giełdach naftowych na świecie, widzimy też bardzo szybko przełożenie na stacjach, więc prognozy dłuższe niż jedno-dwudniowa są obarczone dzisiaj dużym ryzykiem.
0: Na razie ceny ropy na rynkach spadają, a dziś litr benzyny 95 kosztuje maksymalnie 5,94 zł, a oleju napędowego 6,40 zł.
2: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Złote Przeboje w drodze.
3: Korzystając z tego, że o tej porze jeszcze wielkiego ruchu nie ma, no to powiedzmy, że tuż przed długim weekendem zakończyła się pierwsza część remontu ulicy Poznańskiej w Legnicy. Niespełna 1,5-kilometrowy odcinek od skrzyżowania z Rzeszotarską do granic miasta. Jest już nowa nawierzchnia i oznakowanie poziome.

0: Legnicy.
1: Piątek zaczynamy od 15 stopni, a maksymalnie dzisiaj w Legnicy 21. Do południa pochmurnie, deszczowo jeszcze może być, a po południu też raczej z przewagą chmur, ale już możliwe przejaśnienia, a deszczu być nie powinno. Wiatr raczej słaby, ciśnienie umiarkowane, ale powoli będzie szło w górę.
0: Radio Złote Przeboje 90 FM.

0: To jest Radio Złote Przeboje na Dzień Dobry.
1: Dzień dobry, po szóstej zajmiemy się środowiskiem i okaże się, czy aby na pewno przebywamy w środowisku przyjaznym, miłym i swobodnym.
2: Po szóstej też sprawdzimy, czy oprócz nas ktoś jeszcze jest dzisiaj w pracy, czy pracuje, czy jest w robocie, co robi, po co robi. Po prostu zaczniemy poczet frajerów, przepraszam, poczet muszkieterów polskich. To jest Radio Złote Przeboje na Dzień Dobry, gra nam Michael Jackson, 4 po 6.

0: Adel, Kraftwerk, ja. W radiu Złote Przeboje. Na dzień dobry, w piątek, piąteczek, piątunio, piątolongo, 6.11 na zegarach, piąty dzień czerwca mamy dzisiaj, no i czas zajrzeć do kalendarza.
1: Obchodzimy dzisiaj Światowy Dzień Środowiska.
2: No my dbamy o środowisko, żeby mieć dobry klimacik.
0: Klimacik.
3: Zawsze, zawsze, absolutnie, ale sprawdźmy jednak, czy fauna i flora to już się budzi do życia. Przed nami apel poranny. Dzwońcie, kochani, dajcie znać, czy już jesteście gotowi do pracy, czy jednak ciągle w lesie. Obstawiamy to drugie oczywiście. 22, 4, 4 i 3, 0. Czekamy na wasze telefony i gramy Beyoncé z Jane.

0: gramy na bogato w piątkowy poranek. Nie dość, że hit Hunter to jeszcze And the Pleasure Company. Na dodatek Revolution in Paradise w Radiu Złote Przeboje. Na dzień dobry, 19 po 6.
1: No i mamy ten piątek, który może być sobotą, równie dobrze niedzielą albo jakimkolwiek innym dniem tygodnia. Ważne, że niektórzy o tej porze jeszcze śpią i tylko niektórzy poszli do pracy. A już za chwilę taki filantrop ludziom. Killer, Jurek Killer, nasz dobry, miły w wykonaniu elektrycznych gitar. Bądźcie blisko.
2: Radio Złote Przeboje.

0: Autopromocja.
1: Szpinak na talerzu, leżakowanie w przedszkolu czy bezczynne siedzenie w domu. Kiedyś to wszystko brzmiało jak koszmar, a dziś jest całkiem fajne. Powiedz, co było dla ciebie nie do zniesienia, ale z czasem stało się przyjemne. Wejdź na złoteprzeboje.pl, zgłoś się do zabawy i zgarnij 500 zł. W nowym konkursie Złote Dziecko. Nie zwlekaj, nasza nagroda być może czeka właśnie na ciebie. Najbliższa okazja na wygraną już dziś po 9:00.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Chodź, idziemy do Alei Bielany. Jest tam Pipi Pończoszanka.
3: Mamo, a kto to Pipi?
2: Jak to kto? Moja ulubiona bohaterka z dzieciństwa. Najsilniejsza dziewczynka na świecie.
4: Od 1 do 13 czerwca możesz ją poznać w Alei Bielany. Statek Chopetosa, garderoba Pipi, naleśnikowe rzutki i więcej. W Dzień Dziecka i weekendy dodatkowe atrakcje. Wstęp wolny.
3: To może pójdziemy?
2: Już idziemy.
4: Odwiedź świat Pipi w Alei Bielany.
5: Nerwowość, mrowienie kończyn, zaburzenia snu. To mogą być objawy niedoboru magnezu. Jest na to lek Neomag B6 z najwyższą dawką cytrynianu magnezu. Lek Neomag B6 szybko przywraca prawidłowy poziom magnezu, redukując nieprzyjemne dolegliwości. Lek Neomag B6. Magnez o szerokim zakresie działania. Tabletka zawiera 100 mg jonów magnezu w postaci cytrynianu magnezu oraz 10 mg pirydoksyny chlorowodorku. W niedoborach magnezu Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
6: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
7: Pięknej pogody życzy Fakro, producent markiz i rolet chroniących przed upałem. Partner piłkarskiej reprezentacji Polski. www.fakro.pl.
8: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
9: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
8: TravistoFast i Travisto.
9: Aflofarm. Reklam.

0: Breaking Up My Heart śpiewa Shakin' Stevens w Radiu Złote Przeboje na dzień dobry, 6:31 na zegarach. Wczoraj był weekend, dzisiaj jest weekend, jutro będzie weekend. Takie rozwiązanie zdecydowanie nam się podoba.
1: Oj, tak,
0: akceptujemy,
1: tak,
0: jesteśmy za. A wam, jak się wstaje? 22:44:30.
2: Dzień dobry, praca nie praca, ale jadę na rehabilitację do Bydgoszczy. Stanisław, sołtys, coś na... Pozdrawiam, do widzenia.
1: Do widzenia, dziękujemy. Słuchajcie, mamy drugi dzień długiego weekendu, a niektórzy już potrzebują rehabilitacji.
3: Szacun,
1: absolutnie. Macie zdrowie, kochani. 22:44:30 to jest telefon do nas. Telefon dla spóźnionych na apel poranny. Gdybyście chcieli się jeszcze czymś pochwalić, jesteśmy otwarci. Jak dyskont, czyli od 6 rano. To jest Radio Złote Przeboje na dzień dobry. 2 minuty po 6:30.

0: Państwu, mamy Krzysztofa i Misza, a Norwegowie mają swojego wiecznie młodego i młodniejącego Mortena Harketa. Morten Harket i koledzy z AH w Radiu Złote Przeboje na dzień dobry. Tak was budzimy w piątkowy poranek w środku długiego weekendu za 27.
1: Niezwykły przypadek Krzysztofa i Misza, Benjamina Batona, Mortena Harketa. No dzieją się na świecie rzeczy ciekawe. Kochani, Perfect Bujanie w obłokach, czyli kawałek idealny na środek długiego weekendu. Jeśli ktoś trafił do pracy, niech sobie posłucha Bujania w obłokach. No i rzeczywiście poczuje się jakby tak o niebieskich migdałach myślał o tej porze. Polecamy się.

0: Autopromocja.
1: Dla wielu osób sobota to czas relaksu. Są też tacy, którzy uważają, że sobota to czas zabawy i czas spotkań. A w radiu Złote Przeboje sobota to czas gwiazd.
2: Zapraszam na spotkanie z muzyką, którą kochacie. Mam dla was doskonale znane piosenki i ciekawostki, o których nie mieliście pojęcia.
1: Czas gwiazd. Już jutro od 18:00.
2: Zapraszam. Mariusz Stelmaszczyk.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
4: Barbara, kupiłem taniej!
5: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład srebrna lodówka Haier, podajnik zimnej wody. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2999 zł. Teraz za jedyne 2699 z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
6: Wyprzedaż WISK zaczyna się teraz. Fantastyczne oferty. Rabat do 70%. Oferta ważna od 3 do 28 czerwca. WISK.
7: Scandinavian Sleeping and Living.
8: To na BP wraca, temu się opłaca. Z aplikacją BP Mi tankuj taniej aż o 35 groszy za litr benzynę bezołowiową 95 lub olej napędowy. Aktywuj co tydzień kupon w aplikacji BP Mi i korzystaj z rabatów w dowolnym dniu tygodnia. Wracaj po rabaty na BP. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką z całej sieci. Olej napędowy 4,94 za litr, benzyna bezołowiowa 95, 4,72 za litr.
9: A topowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
10: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanu miejscowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
11: Pięknej pogody życzy Fakro, producent markiz i rolet chroniących przed upałem. Partner piłkarskiej reprezentacji Polski. www.fakro.pl.
0: Reklama.
1: Złote przeboje w drodze.
12: Jeszcze do 12 czerwca mają potrwać utrudnienia na S3 pomiędzy Legnicą a Lubinem, w Kochlicach dokładniej, polegające na tym, że jest zwężona jezdnia, a prędkość ograniczono do 40 km na godzinę. Do 12 czerwca, czyli jeszcze przez tydzień.
1: Radio Złote Przeboje, 90 FM.
13: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Heparizen stosowanego przy stanach zapalnych żył kończyn dolnych.

0: Sponsorem programu była firma Ziaja, producent leku Heparizen stosowanego przy stanach zapalnych żył kończyn dolnych.
1: Mamy godzinę 7, w kalendarzu jest 5 czerwca i to jest piątek. Przed nami wiadomości Radia Złote Przeboje. Iwona Barańska.
2: List Zełenskiego do Putina. Chce rozmów o pokoju. Chińskie auta podbijają polski rynek. Czerwcowy weekend z deszczem, ale z przyjemną temperaturą. Prezydent Ukrainy proponuje Putinowi spotkanie. Wołodymyr Zełenski napisał list otwarty do prezydenta Rosji, w którym apeluje o ustalenie miejsca i terminu. Rozmowy między przywódcami mają dotyczyć zakończenia wojny w Ukrainie. To dobry pomysł, komentuje prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump. Cieszę się, że być może rozmawiają o tym, żeby się spotkać. Myślę, że mieliśmy w tym duży udział. Byłoby świetnie, gdyby się spotkali. Powinni to zrobić. Władimir Putin przekazał, że Rosja nie wyklucza podpisania pokojowego. Żeby tak się stało, Ukraina musi zgodzić się na kompromis. Trwa wyjaśnienie przyczyn katastrofy śmigłowca w Małopolsce. Zginął w niej 30-letni pilot. Wrak maszyny znaleziono wczoraj rano na zboczach góry Lubogoszcz w Beskidzie Wyspowym. Kontakt z pilotem urwał się w nocy. Wtedy też ruszyły poszukiwania. Akcja była bardzo trudna ze względu na gęstą mgłę, mówi rzeczniczka małopolskiej policji, inspektor Katarzyna Cisło.
3: Pieszo szukaliśmy tego śmigłowca. Znajdował się on na zboczu góry Lubogoszcz. To taki teren bardzo trudno dostępny, stromy, zalesiony.
2: Przyczyny wypadku ustalają prokuratura i Państwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych. Chińskie samochody szturmem zdobywają polski rynek. Jak pisze Rzeczpospolita, już ponad co ósme nowe auto sprzedane w tym roku pochodzi z Chin. O sukcesie decydują przede wszystkim niższe ceny, które skłaniają wielu kierowców do zakupu nowego auta zamiast używanego. Długi weekend z deszczem dziś ma padać prawie w całej Polsce. Na pocieszenie do niedzieli będą nam towarzyszyć całkiem przyjemne temperatury, mówi synoptyk Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej Przemysław Makarewicz.
4: Temperatura wyniesie od 20 stopni na krańcach wschodnich i nad morzem do 21-23 w centrum i 26 na zachodzie i na południowym zachodzie.
2: Sobota i niedziela nadal ze zmienną pogodą i przelotnymi opadami deszczu.
5: Radio Złote Przeboje. Boje. Tylko sprawdzone wiadomości. Sport w 30 sekund.
6: Michał Waszkiewicz, dzień dobry. Trwa piękny sen Mai Chwalińskiej, Polka, która rozpoczynała wielkoszlemowy French Open od eliminacji. Zagra jutro w Paryżu w wielkim finale. W półfinale pokonała po zaciętym meczu Diany Schneider 7-6, 6-4. O tytuł jutro o 15 zagra z Milą Andrijewą. Turniej piękny, ale występ Polaków słaby. Na Mistrzostwach Świata w koszykówce 3-3 w Warszawie nasze drużyny zawiodły. Najpierw z grupy nie wyszły Polki, a wczoraj oba mecze przegrali Polacy, którzy fazę grupową zakończyli na ostatnim miejscu. Najpierw przegrali z Czechami 15-21, a potem z USA 14-21.
5: Radio Złote Przeboje.
0: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.

0: Złote przeboje w drodze.
1: O tej porze Jawor, bo i tam prac drogowych i utrudnień dla kierowców nie brakuje, a mamy je między innymi na ulicach Daimlera, Krzywoustego, Wrocławska, do tego także Kuziennicza, ulica Broniewskiego i ulica Struga.
2: Sponsorem programu był producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
0: Pogoda w Legnicy.
1: 15 stopni teraz w Legnicy, maksymalnie po południu 22. Popołudnie generalnie ma być nie dość, że cieplejsze, to i ładniejsze, więcej przejaśnień w prognozach, a nawet słoneczne chwile. Do południa raczej chmury mają się kręcić i niebo zakrywać, a nawet deszcz jeszcze może się pojawiać. Przynajmniej wiatr nie powinien przeszkadzać, więc i temperatura odczuwalna, taka sama jak ta na termometrach.
0: Radio Złote Przeboje, 90 FM.
3: Dzień dobry, po siódmej odpowiemy na odwieczne filozoficzne pytanie, czyli co robimy w pracy w środku długiego weekendu. A nie, to jest żart. Pytanie brzmi, po co żyje człowiek?
4: Po siódmej też odpalimy naszego gogla mogla w środku długiego weekendu. To jest Radio Złote Przeboje na dzień dobry. No jest piątek. Jest piątek, który może być sobotą równie dobrze, jak komu wygodnie. Pięć po siódmej gramy Rickiego Martina, La Copa de la Vida.

0: Ten głos, łagodzi nawet poranny, długo weekendowy ból głowy. Celine Dion, a dzień dobry w radiu Złote Przeboje. 12 minut po godzinie 7, teraz to nas dopiero rozboli. Gdyż będziemy, uwaga, filozofować będziemy i w porannym programie odpowiemy na odwieczne pytanie, po co żyje człowiek?
1: Według Arystotelesa człowiek żyje po to, żeby dążyć do pełni szczęścia.
0: Ładne.
1: Według egzystencjalizmu, żeby stworzyć własny sens.
0: Też.
1: A według stoicyzmu, żeby żyć w zgodzie z naturą i rozumem.
2: Chociaż chcemy jeszcze dodać, że człowiek nie żyje po to, żeby jeść. Człowiek je, żeby nie pić na pusty żołądek, o czym przypominamy w środku długiego weekendu.
1: Proszę cię
2: i na szczęście
1: Tomek.
2: Jest z nami doktor, to chciałem powiedzieć, a nawet
0: tak
2: Spin Doctors.
0: Tak jest.
2: Spin Doctors, ten zespół gra już teraz. Tu Princess w Radiu Złote Przeboje. Na dzień dobry, 13 po 7.

0: wokół Sandry pojawiły się ostatnio jakieś zawirowania i konflikty, jak czytamy, a zaraz potem przeczytaliśmy, okazało się, że chodzi o Sandrę Kubicką i Staniszewską. No my znamy tylko Sandrę Lauer Kretu, która zaśpiewała tam w radiu Złote Przeboje na Dzień Dobry Everlasting Love i fajnie było, ale no powiedzmy szczerze, podziwiamy też Sandrę Bullock.
1: No tak, tak, tak, niezmiennie, 21 minut po godzinie 7, za 10 minut wszyscy razem odpalimy piątkowe Google Mogle, czyli poprosimy internet, żeby dokończył wylosowane pytanie. Pobawcie się w to razem z nami.
2: To jest Radio Złote Przeboje.

0: autopromocja.
1: W biurze, za kółkiem lub w sklepie. Prowadząc autobus, rozmawiając z klientem czy walcząc z deadline'ami. Niezależnie od tego, gdzie pracujesz i co robisz, zasługujesz na odrobinę wytchnienia. W końcu robota nie zając. Słuchaj Radia Złote Przeboje po 10:00. Podziel się z nami swoją historią z pracy i zgarnij nagrodę. Razem sprawimy, że dzisiejsza przerwa w pracy będzie jeszcze przyjemniejsza.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Halo, Kacper? Jak wycieczka rowerowa?
3: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
2: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
3: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
2: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
4: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
5: Co za dzień.
6: Co się stało?
5: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
6: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
5: Meliski?
6: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
5: Czyli to takie pastylki antystresowe?
6: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
5: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
6: Na mnie i na Meliski.
7: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
8: Są rzeczy, które po prostu muszą występować w duecie. Kawa i dobra książka. Czy słońce i plaża.
9: Tak samo w moim domu. Najlepszy duet to markiza zewnętrzna, która ogranicza nagrzewanie, i roleta wewnętrzna, która zaciemnia poddasze.
8: Niektóre rzeczy po prostu lepiej działają razem. Kup zestaw markizy i rolety na okno dachowe Velux i zaoszczędź 10%. Dowiedz się więcej na velux.pl.
10: Magazyn energii, fotowoltaika, pompa ciepła, klimatyzacja. Tyle wyborów naraz?
11: Jak to? Dla mnie wybór jest tylko jeden. Tauron. W Tauronie masz fachowe doradztwo, darmową wycenę i kompleksowy montaż każdego z tych urządzeń. Całość idealnie dopasowana do Twoich potrzeb.
10: No to wszystko jasne. Jasne, że z Tauronem.
11: Zaplanuj swój dom z Tauronem. Wejdź na tauron.pl/zaplanujdom.
12: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
13: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
14: Bo w Media Expert taniej masz.
15: Pięknej pogody życzy Fakro, producent markiz i rolet chroniących przed upałem. Partner piłkarskiej reprezentacji Polski. www.fakro.pl.
16: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody. Skoda.
0: Reklama.

0: Gogle Mogle, czyli pytać każdy może.
1: W środku długiego weekendu zapraszamy was do zabawy, do której możecie dołączyć. Uwaga, mamy tutaj taką szklaną kulę, a w niej karteczki z pytaniami i zanim wylosujemy karteczkę, to każdy wyjmuje swój telefon albo laptopa, albo tableta, co tam macie z internetem i przygotowuje swoje Gogle Mogle.
2: Tak, tak. No i teraz uwaga, wylosowało się nam pytanie... Czy Justyna Steczkowska?
1: Ciekawe.
2: No to teraz tak, każdy po kolei, każdy z nas i państwo, słuchacze kochani też, wpisujemy w tego Gogla naszego, czy Justyna Steczkowska. Okej, okay. I czytamy, co nam podpowiada wyszukiwarka.
3: Czy Justyna Steczkowska jest najstarsza z rodzeństwa?
4: Czy Justyna Steczkowska wygrała Taniec z Gwiazdami?
1: Wygrała? Czy, uwaga dalej, lecimy, czy Justyna Steczkowska jest córką księdza? Serio.
2: No to teraz ja, czy Justyna Steczkowska ma dzieci?
1: No, dobre pytanie. I teraz już ostatnie, uwaga, czy Justyna Steczkowska ma doczepy?
5: To coś jak na sali, nie?
0: Gogle Mogle, czyli pytać każdy może.

0: Autopromocja.
1: Szpinak na talerzu, leżakowanie w przedszkolu czy bezczynne siedzenie w domu. Kiedyś to wszystko brzmiało jak koszmar, a dziś jest całkiem fajne. Powiedz, co było dla ciebie nie do zniesienia, ale z czasem stało się przyjemne.
2: Wejdź na złoteprzeboje.pl, zgłoś się do zabawy i zgarnij 500 zł.
1: W nowym konkursie Złote Dziecko. Nie zwlekaj, nasza nagroda być może czeka właśnie na ciebie. Najbliższa okazja na wygraną już dziś po 9:00.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Każda kultura ma swój sposób na relaks. W Skandynawii jest hygge, w Hiszpanii siesta, a w Anglii filiżanka herbaty z mlekiem. My w Toyocie mamy zupełnie nową metodę na święty spokój. Jest nią gwarancja relaks. Oznacza zwykle rok nowej gwarancji w poczuciu pełnego relaksu. Uzyskasz ją po przeglądzie relaks w serwisie Toyoty, a przy kolejnych przedłużysz jej ważność. Szczegóły w salonach Toyoty.

0: wieprzowa. Cena sprzed obniżki 21,49, teraz tylko 9,99 za kilogram. Tak, tylko 9,99 za kilogram karkówki. A soczysty filet z piersi kurczaka, cena sprzed obniżki 19,99, teraz jedynie 14,99 za kilogram.
1: Danie tutaj jest 100-krotka.
2: Pół w dół z MediaMarkt. W zestawie taniej o 50% ceny najtańszego produktu, dobierając co najmniej jedną gwarancję plus do koszyka. Szczegóły w regulaminie i w sklepach. MediaMarkt.
3: Odkryj zachwycające SUV-y Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem, korzyścią do 20 450 zł w kredycie 0,49%, RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
4: Pięknej pogody życzy Fakro, producent markiz i rolet chroniących przed upałem. Partner piłkarskiej reprezentacji Polski. www.fakro.pl.
5: To ostatni dzwonek. Zmień marzenia w wakacyjną przygodę. Fortin T5 dostępny od ręki już za 57 950 zł w kredycie 50/50 z RRSO 0%. Fortin, napędzany potrzebami rodziny.
6: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład kapsułki do prania Persil 35 prani w nowej cenie regularnej 42,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
7: Lidl, to się opłaca.
8: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
9: Barbara, kupiłem taniej!
10: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład lekki odkurzacz pionowy Tefal. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 698 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
11: Reklama. Złote przeboje w drodze.
12: Co prawda jesteśmy w środku długiego weekendu, no ale nie każdy dzisiaj ma wolne, jak słychać, ja na przykład. Najwięcej aut w Legnicy na skrzyżowaniach Piastowska-Chojnowska, a także Pocztowa, Libana, Kolejowa, Kartuska. Może lepiej niż zwykle, ale jednak ruch jest.
11: Radio Złote Przeboje 90 FM.

0: Gramy temat. Dzwońcie.
1: Tak się od samego rana zastanawiamy, czy macie długi weekend, czy jednak tak jak my jesteście na posterunku, chciał, nie chciał. Oto jest pytanie tego poranka. Kto i dlaczego zameldował się w pracy w środku długiego weekendu? 22, 4 czwórki i 3 zera.
2: Codziennie rano musimy niestety jeździć nabijać kebaby, robimy je samo ręcznie, Jesteśmy na posterunku.
3: No ja dzisiaj nie mam wolnego weekendu, bo jestem w pracy. Pracuję jako ochroniarz, także muszę dzisiaj pracować. No niestety.
4: Od 3:30 jestem w pracy i kłania się łódzkie MPH.
5: Nie ma świętowania po polsku bez kebaba, dlatego doceniamy ten pierwszy głos. A wy, czy macie długi weekend, czy jednak tak jak my jesteście w robocie? Co robicie i dlaczego musicie? 22, 4, 4 i 3, 0 i poranek małpa złoteprzeboje.pl. Adres mailowy za najmniej potrzebne przebywanie w pracy lub też bardzo zupełnie niepotrzebne. Wyślemy wam do pracy albo do domu złotą kawę porannego programu z prowadzącymi na pudełku 2-2, 4-4 i 3-0.
0: Mamy temat. Dzwońcie.

0: prawdziwe muzyczne bajery od samego rana, czyli Mary Mary w Radiu Złote Przeboje na dzień dobry za 4 minuty 8. Teraz uwaga, uwaga, będziemy się chwalić, bo jest za co chwalić Chwalińską, bo sama się nie pochwali, bo jest skromna. No
1: właśnie. Paryski sen naszej tenisistki trwa. Maja Chwalińska w finale French Open. I o tym historycznym sukcesie więcej będzie w wiadomościach o 8.
2: Radio Złote Przeboje.

0: limuzynę w ofercie Business Edition, dostępną w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
1: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Bo w Media Expert taniej masz.
3: Od środy nowa oferta. Od środy w Kauflandzie wszystkie kiełbasy pakowane Morliny od 50% taniej. Tak, wszystkie kiełbasy pakowane Morliny od 50% taniej. A wszystkie makarony Barilla, kup jedno opakowanie z Kaufland Card Extra, drugie tańsze gratis. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
4: Jak mistrzowski wybór, to Allegro. Rozegraj to po swojemu. Zobacz najlepszą reprezentację produktów w każdej kategorii. Od elektroniki przez sport, aż po supermarket. Ustrzel najlepsze oferty w niskich cenach. Jak tak, to Allegro.
5: Reklama.
6: Mamy godzinę 8, jest piątek, 5 dzień czerwca. Przed nami wiadomości radia Złote Przeboje. Iwona Barańska.
7: Polka o krok od wielkiego triumfu w Paryżu. Jutro Maja Chwalińska zagra w finale French Open. Donald Tusk chce pomnika Tadeusza Mazowieckiego przed kancelarią premiera. Unia Europejska naciska na Niemcy w sprawie zniesienia kontroli granicznych. Powtórzmy to po raz kolejny. Maja Chwalińska w finale French Open. Nasza tenisistka w dwóch setach ograła Rosjankę Dianę Schneider i awansowała do najważniejszego meczu turnieju. Zmierzy się w nim jutro z kolejną Rosjanką, 8 w światowym rankingu, Mirą Andrzejewą.
8: Na pewno spodziewam się piekielnie ciężkiego meczu. Ona jest zawodniczką stopu, gra niezwykle solidnie i bardzo lubię też ją oglądać na korcie. Tak naprawdę nic się nie zmienia. No, trzeba zagrać najlepszy tenis, jaki tylko potrafię i zobaczymy, na ile to wystarczy.
7: Mówiła Chwalińska, która już teraz może pochwalić się gigantycznym awansem w światowym rankingu. W wirtualnym zestawieniu przesunęła się aż o 93 miejsca. Zajmuje obecnie 21. lokatę. To oczywiście najlepszy wynik w jej karierze. Donald Tusk chce, by przed kancelarią premiera stanął pomnik Tadeusza Mazowieckiego, pierwszego niekomunistycznego premiera w powojennej Polsce. Odsłonięcie pomnika mogłoby nastąpić w przyszłym roku, 4 czerwca.
9: W przyszłym roku będziemy obchodzić setne urodziny pana Tadeusza. Postawmy mu pomnik. Tu, przed kancelarią premiera. Jego kancelarią. A 4 czerwca 27 roku niech przejdzie wielki marsz patriotów. Właśnie pod tym pomnikiem.
7: Premier Donald Tusk do honorowego Komitetu Budowy Pomnika Tadeusza Mazowieckiego zaprosił wszystkich byłych szefów rządu. Unia Europejska naciska na Niemcy, by zniosły kontrole graniczne. Chce tego także m.in. Polska. Według MSWiA powód wprowadzenia kontroli, czyli nielegalna imigracja ze wschodu, został już przez polski rząd praktycznie zlikwidowany. Niemcy wprowadziły kontrolę blisko 2 lata temu. Zmianę zasad rekrutacji na kierunek lekarski zapowiedział Uniwersytet Jagielloński w Krakowie. Dotychczas wymagał od maturzystów 3 przedmiotów zdanych na poziomie rozszerzonym – matematyki, biologii i chemii. Za rok wynik z matematyki nie będzie wymagany. Uczelnia tłumaczy zmianę tym, że w obecnej rekrutacji traci wielu zdolnych i potencjalnie dobrych studentów, ponieważ większość uczelni medycznych bierze pod uwagę 2 rozszerzenia. A według pracowników Wydziału Lekarskiego to biologia i chemia mają większe znaczenie niż matematyka na studiach medycznych.
10: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Złote Przeboje w drodze.
11: O godzinie 8:00, jak zwykle w Letnicy, największy ruch na drodze krajowej 94. Od rejonu dworca PKP do Skłodowskiej, dalej od Senatorskiej do Złotoryjskiej, a także na Chojnowskiej od Marynarskiej do Piastowskiej mniej więcej.

0: Legnicy.
1: Do południa pochmurnie i jeszcze może być nawet deszczowo. Po południu trochę przejaśnień, a nawet kilka w pełni słonecznych godzin, tak już po 18. Jeszcze zdążymy, słońce zachodzi po 21 już. 21 stopni maksymalnie w Legnicy, a na razie na termometrach 14.
0: Radio Złote Przeboje, 90 FM.

0: To jest Radio Złote Przeboje na Dzień Dobry.
1: Dzień dobry. Po ósmej z okazji nadziei na gorące lato powiemy wam, co jest na topie, jeśli chodzi o kąpielowe stroje plażowe. Zrobimy to prędko.
2: Zanim się okaże, że jednak nie będzie gorąco, a oprócz tego sprawdzimy, co nas smuci, jeśli akurat nie cieszymy się długim weekendem. To jest Radio Złote Przeboje na Dzień Dobry. W piątkowy poranek gra Pointer Sisters. 4 po 8.

0: całkiem przyjemne dźwięki sączą się z głośnika Radia Złote Przeboje. Na dzień dobry, to duet Charles i Ed, 11 po 8. Ponieważ idą wakacje, to mamy wiadomości słoneczne i plażowe. Jeśli chodzi o stroje kąpielowe, to w tym roku, uwaga, wraca moda z lat 90.
1: Czyli odważne wycięcia i fasony podkreślające kobiecą sylwetkę. A oprócz tego można dowolnie miksować górę i dół, czyli cokolwiek wyciągniecie z walizki, będzie okej.
2: Okay. Super, no.
1: Ale najlepiej zastosować minimalizm, jak najmniej krzykliwych kolorów oraz im mniej zakryte, tym stylizacja lepsza.
2: No i to jest właśnie tak zwany paradoks listka figowego. Niby figę zasłania, ale jednak figę widać. Mimo wszystko mały apel, precz z parawanami. Tu Radio Złote Przeboje na dzień dobry. Jest 12 minut po godzinie 6, a za chwilę usłyszymy głos Tiny Turner. What you get is what you see.

0: Girl. Właśnie w takim rytmie, w takich podskokach, żwawo, z uśmiechem ruszamy do pracy. A nie, zapomniałem, przecież jest środek długiego weekendu. Nie musimy. Dopiero 19 po 8 Billy Joel zagrał w radiu Złote Przeboje na dzień dobry.
1: No tam niby nie musimy, ale za 10 minut to będzie złota kawa naszego porannego programu w prezencie. Za opowieść kto i dlaczego zameldował się w pracy w środku długiego weekendu.
0: No właśnie.
1: Będzie dla kogoś, kto się zameldował zupełnie niepotrzebnie. 22 4 4 3 0. Telefonujcie, macie jeszcze 10 minut.
2: Radio Złote Przeboje.

0: Autopromocja.
1: Ikony popu. Rocka. I disco. Mogą zamieszkać w Twoim telefonie. Wystarczy, że zainstalujesz aplikację Radia Złote Przeboje. To zajmuje ledwie chwilę i nic nie kosztuje. Pobierz, włącz, słuchaj i bądź z nami bez przerwy.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Halo, Kacper? Jak wycieczka rowerowa?
3: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
2: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
3: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
2: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
4: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
5: Widzę, że Hanie coś gryzie. Komar. Zaraz część posmarujemy.
6: Lepiej zastosuj żel antylukoszenia. Komary, meszki i inne owady wprowadzają do organizmu toksyny. Twój preparat tylko łagodzi swędzenie, ale toksyny pozostają. Antylukoszenia działa inaczej. Usuwa toksyny z organizmu.
7: Czyli działa nie tylko na objawy, ale i na przyczynę.
8: Już nie swędzi.
9: Na ukąszenia wybieram antylukoszenia. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
10: Pół w dół w MediaMarkt. W zestawie taniej o 50% ceny najtańszego produktu, dobierając co najmniej jedną gwarancję plus do koszyka. Szczegóły w regulaminie i w sklepach. MediaMarkt.
11: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś z kuponem Lidl Plus. Nektarynki luzem, cena przed obniżką 19,99. A teraz 7,99 za kilogram. A borówki amerykańskie, cena przed obniżką 23,99. Teraz 11,99. A z kuponem Lidl Plus jeszcze taniej. 9,99 za opakowanie aż 400 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
12: Lidl, to się opłaca.
13: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za tę kontrolę odpowiada?
14: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
13: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
14: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej im. Niszka Lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
15: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
16: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
17: Barbara, kupiłem taniej!
18: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład telewizor LG 65 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2999. Z kodem rabatowym taniej o 500 zł. Media Expert.
19: Dziś w Wyborczej poradnik zdrowotny o andropauzie i menopauzie. Jak hormonalny kryzys wpływa na życie pary? Czy andropauza naprawdę istnieje? Jak badać testosteron i co się dzieje, gdy jego poziom spada? Poradnik dziś w Wyborczej.
0: Reklama.

0: Gramy temat. Dzwońcie.
1: A temat jest jakże bieżący, jakże bolesny. Kto i dlaczego zameldował się w pracy w środku długiego weekendu? Pod przymusem czy na ochotnika? To było pytanie tego piątkowego poranka i czas na podsumowanie.
2: Właściwie nie wiem, czy nie jestem w pracy, bo wstałem radosny, a tu pierwsze, co usłyszałem, dzisiaj będziesz trawę kusił.
3: Ja dzisiaj, mimo że mam wolne, to mam wrażenie, że mam jeszcze więcej pracy niż zwykle, bo dzisiaj jestem szoferką, kurierką, kucharką, sprzątaczką, praczką.
4: Jadę do pracy, bo umówiliśmy się, że spicy dzisiaj będą, a z 30 może będzie nas 5 osób. Robimy cudze na Chińczyka, z tego nie da się nie skorzystać.
5: Zalogowałem się w pracy pomimo długiego weekendu z racji tego, że studenci dzisiaj mają zaliczenia.
6: O tym niepotrzebnym przyjściu do pracy to chyba o mnie. Wstałam o 5, żeby otworzyć szkolną świetlicę. W razie jakby przyszło jakieś dziecko na dyżur.
7: Ale na wypadek braku dzieci czas wypełnić można parzeniem kawusi.
1: Tak, gdyż za ten ostatni głos cierpiętniczy jakże wysyłamy, i taki obolały, wysyłamy do pracy złotą kawę porannego programu i dziękujemy za wszystkie telefony od ludzi pracy i łączymy się oczywiście z wami w burzy.
8: Dziękujemy, a po długim weekendzie powrócimy do was z nowymi zapasami prezentów i tematów do dyskusji.
0: Mamy temat. Dzwońcie.

0: Genialny kawałek, po prostu aż człowiek ma ochotę spływać gdzieś. Ulubiona piosenka amerykańskich surferów, Kokomo i Beach Boys w radiu. Złote przeboje to dla tych, którzy trafili do pracy i z powodu właściwie tego, że nie wiedzą czym się zająć, surfują w telefonie, po sieci. Tu radio Złote Przeboje na dzień dobry, za 23 minuty będzie 9.
1: Oj, tam trafili do pracy, my już dobrze wiemy, że dzisiaj prawie nikt nie wyjechał na drogi, bo jest środek długiego weekendu, tak, ale jest. I tak za chwilę przejedziemy się naszym korkowozem, a potem wam zagramy Kasię Klik, lepszy model.
2: To jest radio Złote Przeboje.

0: Złap okazję w długi weekend i zgarnij voucher. Od piątku do soboty, 5 do 6 czerwca, zrób zakupy za minimum 95 zł i zgarnij voucher 15 zł. Wykorzystaj go na wakacyjne zakupy za minimum 95 zł od 1 do 31 lipca. Tak, przez cały lipiec. Nie przegap takiej okazji. Limit? Jeden voucher na transakcję. Akcja dotyczy jednorazowych transakcji. Standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie oraz na biedronka.pl.
1: Mercedes-Benz zaprasza do bezpłatnej rejestracji w programie Service Select. Jeśli twój Mercedes ma ponad 5 lat, uzyskasz rabaty do 25% na wybrane usługi w autoryzowanych serwisach. A jeśli w ciągu ostatnich 6 miesięcy kupiłeś 5-letniego lub starszego Mercedesa, możesz skorzystać z diagnostyki wraz z wymianą oleju i filtra już od 499 zł brutto. Szczegóły na mercedes-benz.pl Service Select.
2: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na 2 razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
3: Chodź, idziemy do Alei Bielany. Jest tam Pipi Pończoszanka.
4: Mamo, a kto to Pipi?
3: Jak to kto? Moja ulubiona bohaterka z dzieciństwa. Najsilniejsza dziewczynka na świecie.
5: Od 1 do 13 czerwca możesz ją poznać w Alei Bielany. Statek Chopetosa, garderoba Pipi, naleśnikowe rzutki i więcej. W Dzień Dziecka i weekendy dodatkowe atrakcje. Wstęp wolny.
4: To może pójdziemy?
3: Już idziemy.
5: Odwiedź świat Pipi w Alei Bielany.
6: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
7: Barbara, kupiłem taniej!
8: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP AMD Ryzen 7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3249 zł. Teraz za jedyne 2999. Z kodem rabatowym taniej o 250 zł. Media Expert.
9: A topowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
10: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu, stanu miejscowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
11: Złote przeboje w drodze.
12: O tej porze jeszcze przypomnienie o najważniejszych, największych pracach drogowych na ulicach Legnicy, a te mamy na Poznańskiej, na Powstańców Śląskich, Słoneczna także, Działkowa, no i też drogowcy na Pancernej.
11: Radio Złote Przeboje 90 FM.

0: Magna, zagraliśmy w radiu Złote Przeboje na Dzień Dobry, czyli wystarczająco silny kawałek Cher, wystarczająco, żeby poruszyć nawet tych, którzy nic nie robieniem świętują długi weekend. Za 11 minut będzie 9. No dobra, a teraz uwaga, smutasy, podamy wam najlepsze sposoby na smutki. Mhm. Najlepsze dla kobiet i najlepsze dla facetów. Jakie macie sposoby, Iwonko, powiedz?
1: No, my to mamy różne. Tam yoga, pilates, długie spacery, taniec, aromaterapia też, albo czas z rodziną, ze zwierzętami. Też ciepła kąpiel, ulubiona książka, wizyta w salonie piękności. No sporo tego. A wy, panowie, jak radzicie się sobie ze smutkiem?
2: My, faceci, mówimy komuś, że się smucimy i jak nam odpowiadają, żebyśmy się nie smucili, to my się potem nie smucimy. A dzisiaj... Proste, no nie? A dzisiaj to w ogóle się nie smucimy, tylko się uśmiechamy szeroko, bo mamy długi weekend i gramy jeszcze do tego Culture Club w Radiu Złote Przeboje na Dzień Dobry i nawet pogoda ma się podobno poprawić.
0: Za 10 minut.

0: za nami, czerwiec już leci, żebyśmy się jakoś specjalnie przegrzali w tej naszej Polsce, to nie możemy powiedzieć. Summer in the City zaśpiewał Joe Cocker, no a my za 4 minuty 9 zaglądamy do studia Meteo.
1: Dziś znowu burzowe popołudnie w części kraju, gdzie dzisiaj zagrzmi. Sprawdzimy za kilka minut w wiadomościach o 9. Posłuchajcie.
2: Radio Złote Przeboje.

0: programu był Erste Bank Polska.
1: Autopromocja.
2: Nuda, rutyna, apatia i marazm. To przeszłość. Pożegnaj monotonię i rusz się z radiem Złote Przeboje. Szukasz inspiracji na krótki wyjazd? Chcesz odkryć najciekawsze zakątki Polski? Słuchaj nas. W radiową podróż nie tylko palcem po mapie ruszamy już dziś o 14.30.
1: Autopromocja. Reklama.
3: Pół w dół z MediaMarkt. W zestawie taniej o 50% ceny najtańszego produktu, dobierając co najmniej jedną gwarancję plus do koszyka. Szczegóły w regulaminie i w sklepach. MediaMarkt.
4: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Filet z piersi kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 24,80, a teraz tylko 14,99 za kilogram. A brykiet do grilla z węgla drzewnego 2,5 kg. Teraz jedno opakowanie plus jedno gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
5: Lidl. To się opłaca.
6: Wyprzedaż w salonach Empik wystartowała. Odkryj setki produktów w niskich cenach już za 5, 10 czy 15 zł. Do tego aż 70% rabatu na drugą tańszą książkę z wybranej oferty. Wybieraj spośród kryminałów, literatury obyczajowej, książek dla dzieci i wielu więcej. A na

0: Silniejsza dziewczynka na świecie.
1: Od 1 do 13 czerwca możesz ją poznać w Alei Bielany. Statek Hopetosa, garderoba Pipi, naleśnikowe rzutki i więcej. W Dzień Dziecka i weekendy dodatkowe atrakcje. Wstęp wolny.
2: To może pójdziemy?
0: Już idziemy.
1: Odwiedź świat Pipi w Alei Bielany.
3: Reklama.
4: 5 czerwca, mamy dzisiaj w kalendarzu, to jest piątek, jest godzina 9:00, tylko sprawdzone wiadomości radia, Złote Przeboje, Iwona Barańska.
5: Jest list otwarty Zełenskiego do Putina i apel o rozmowy. Drogówka kontroluje kierowców na głównych trasach, trwa akcja Długi Weekend. Nadciągają burze, są alerty dla wschodniej Polski. Prezydent Ukrainy chce spotkania twarzą w twarz z Putinem. Wołodymyr Zełenski napisał list otwarty do rosyjskiego dyktatora, w którym wzywa do bezpośredniego spotkania na neutralnym gruncie. Według prezydenta Ukrainy Stany Zjednoczone są teraz w pełni skupione na wojnie z Iranem, dlatego potrzebne są bezpośrednie rozmowy na linii Kijów-Moskwa o zakończeniu wojny w Ukrainie.
6: Słuchacie wiadomości w radiu Złote Przeboje.
5: Trwa policyjna akcja Bezpieczny Długi Weekend. Drogówka rusza z kontrolami na najważniejszych trasach. Policjanci aż do poniedziałku będą pilnować bezpieczeństwa. Do dyspozycji mają m.in. nieoznakowane radiowozy z grupy SPID, mówi Krzysztof Dymura z Komendy Głównej Policji.
7: Bardzo mocno nasilamy służbę policyjną na wszystkich drogach tranzytowych, na drogach prowadzących do miejscowości turystycznych, ale również przez cały weekend będziemy bardzo mocno nadzorować zachowania kierowców.
5: Policjanci przypominają kierowcom również o przepisach, które weszły już w życie. Za najcięższe przewinienia na drodze nie będzie można zmniejszyć punktów karnych. Dziś znowu burzowo. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał rano ostrzeżenia pierwszego i drugiego stopnia dla wschodniej Polski. Alerty zaczną obowiązywać o 13:00. Burzom towarzyszyć będą bardzo silne opady deszczu, porywy wiatru do 80 km na godzinę oraz lokalnie grad. Trwa długi czerwcowy weekend, wiele osób z niego korzysta, tym bardziej, że majówka w tym roku była krótka. A co wolimy?
8: Wolicie majówki czy czerwcówki?
9: Czerwcówki, bo jest cieplej.
10: Majówki, bo grill, no.
11: Majówka to tak bardziej po górach może.
12: Majówka bardziej w domu, czerwcówka bardziej na wyjazd.
13: Czerwcówki, bo mam urodziny w czerwcu.
8: No, to wszystkiego najlepszego.
13: Dziękuję.
8: Woli pani majówki czy czerwcówki?
13: Czerwcówki. Zdecydowanie przez temperaturę i taką aurę już zbliżającego się lata.
5: Z turystami w Sopocie rozmawiał nasz trójmiejski reporter Paweł Radzewicz.
6: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Sport w 30 sekund.
14: Michał Waszkiewicz, zapraszam. Ona się nie zatrzymuje. Maja Chwalińska, absolutna rewelacja French Open i nowa ulubienica paryskiej publiczności, zagra jutro o wielkoszemowy tytuł. W półfinale Polka pokonała Dianę Schneider 7-6, 6-4. W finale jutro zagra z Mirą Andrijewą. Już tylko tydzień dzieli nas od rozpoczęcia mundialu. Większość zespołów sprawdza formę w meczach towarzyskich. Wczoraj Hiszpania zremisowała w La Coruni z Irakiem 1-1, a Francja przegrała w Nantes z Wybrzeżem Kości Słoniowej 1-2. W innych ciekawych meczach Szwecja, która wyeliminowała nas w barażach, zremisowała z Grecją 2-2, a Meksykanie pokonali gładko Serbię 5-1.
6: Pogoda.
5: Sporo chmur dzisiaj i niemal w każdym zakątku Polski może popadać deszcz. Na termometrach od 16 stopni w Poznaniu, 17 we Wrocławiu, 24 w Krakowie, do 25 w Warszawie i Rzeszowie. Jutro mniej deszczu, ale niedziela burzowa.
6: Radio Złote Przeboje, 90 FM.
4: Dzień dobry. No umówiliśmy się, że dzisiaj to już ostatni raz będziemy świętowali Dzień Dziecka, żeby nikt nam nie zarzucił, że mało poważni jesteśmy. No to kochani, szukamy w pamięci, czego nie lubiliśmy w dzieciństwie, a teraz okazało się fajne.
15: Fajne, fajne. Najfajniejsze wspomnienia nagrodzimy za niecałe pół godziny. W finale konkursu Złote Dziecko wręczymy komuś z was. Bardzo przyjemne. 500 złotych polskich. Słuchajcie radia Złote Przeboje na Dzień Dobry. Czekajcie na telefon. A my teraz gramy zespół Bon Jovi. 4 po 9.

0: Wow, to był przebój dla tych, którzy jakimś dziwnym zbiegiem okoliczności w wyniku niesprzyjających wydarzeń, serii niefortunnych zdarzeń znaleźli się dzisiaj w pracy. Relax, wyluzujcie, zróbcie kawusie, cappuccino, odpocznijcie, nie stresujcie się, dzięki temu czas popłynie swobodnie. No i ten spędzony dzisiaj w robocie czas minie niczym sen, jakiś złoty.
1: Tak jest i dobrze mu tak, tu radio złote przeboje. Na dzień dobry, a teraz będzie afirmacja. Jeśli kogoś coś gniecie i uwiera, to mamy utwór, który nazywa się Radosny. I rzeczywiście tak jest. A zaśpiewa wokalistka, która ma też na koncie już prawie 400 tekstów piosenek napisanych dla siebie i innych wokalistów. Patrycja Kosierakiewicz w Radiu Złote Przeboje. Na dzień dobry!

0: Złote dziecko.
1: Spanko o 21:00, tak zaraz po dobranocce, prawda? A może nie imprezowanie w piątkowy wieczór? Czego nie lubiliście w dzieciństwie, a dzisiaj uważacie to za fajne? Takie pytanie zadajemy w Radiu Złote Przeboje w tym tygodniu z okazji Dnia Dziecka.
2: I przez cały tydzień odpowiadaliście na to pytanie na stronie złoteprzeboje.pl. Najlepsze historie nagradzaliśmy 500 zł. Mamy jeszcze trochę kasy. Ostatki. Dzisiaj urzekła nas historia słuchaczki Joanny z Gliwic. Dzień dobry.
3: Dzień dobry, witam serdecznie.
1: Asiu, no to czekamy, zamieniamy się w słuch. Opowiadaj, czego nie lubiłaś w dzieciństwie, a dzisiaj uważasz to za fajne po prostu.
3: No na pewno to spanie po dobranocce, bo to były lata 80.
1: Dobra.
3: Więc wtedy nasi rodzice tego strasznie pilnowali.
2: Czy coś jeszcze?
3: Coś jeszcze, to na pewno na WF-ie były kiedyś te słynne skoki przez kozła, których wszyscy się bali, a teraz myślę, że to jest fajna forma sportu, do bycia sprawności ciekawych.
2: Bo wiesz, co to było, te skoki przez kozła? To było przygotowanie do skoków przez te palety, co są teraz w dyskontach zawalone.
3: Żeby tam chyba tak. Brakuje tego dzisiaj.
2: No właśnie. Słuchaj, chyba i prowadzący, i wielu słuchaczy może się podpisać pod tą twoją opowieścią. I za tę opowieść masz od nas 500 zł ostatnie.
3: Dziękuję. Bardzo dziękuję.
1: No to skocz sobie na zakupy, może być do dyskontu. To była Asia z Gliwic. Dziękujemy pięknie za wszystkie w ogóle zgłoszenia, za te wasze opowieści z dzieciństwa, a po długim weekendzie wrócimy do was z nowymi konkursami i nowymi prezentami.
0: Złote dziecko.

0: Autopromocja.
1: Rozpocznij niedzielę z wysokiego C.
2: W Złotej Piątce prezentujemy największe złote przeboje, które łączy wspólna historia. Wybieramy, odliczamy i prezentujemy je bez zawijania w sreberka.
1: W każdą niedzielę po 8:00.
2: Zapraszam, Kacper Sosnowski.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Czy da się zobaczyć zabytki Dolnego Śląska w czasie jednego spaceru? Da się! W Kowarach czeka atrakcja, gdzie w jednym miejscu zobaczysz ponad 90 miniatur. Idealne miejsce na rodzinny wypad i spokojne zwiedzanie. Park miniatur zabytków Dolnego Śląska w Kowarach. W jednym miejscu poznasz ponad 90 zabytków Dolnego Śląska, a po zwiedzaniu odpoczniesz w kawiarni. Park miniatur zabytków Dolnego Śląska w Kowarach serdecznie zaprasza. www.park-miniatur.com.
4: Na tani weekend wybieram Aldi. Od piątku do soboty lody Grycan. Różne rodzaje. Teraz w promocji 1 plus 1 gratis. Mieszaj dowolnie. A Dalmayr Classic Intense kawa mielona 500 gramów. Teraz w promocji jedno opakowanie plus jedno gratis. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
5: Co za dzień.
6: Co się stało?
5: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
6: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
5: Meliski?
6: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
5: Czyli to takie pastylki antystresowe?
6: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
5: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
6: Na mnie i na Meliski.
7: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
8: Barbara, a wiesz, że twoja mamusia ma smartfon o dużej wartości?
9: No co ty, Marian, stary jest, czas go wymienić.
8: A no widzisz, bo teraz w Media Expert odkupują stare smartfony i dają bonusy na nowe. Dodatkowo można dostać nawet 2000 zł.
10: Program odkupu dostępny w sklepach stacjonarnych. Warunki otrzymania bonusu znajdują się w regulaminie dostępnym u sprzedawcy i na mediaexpert.pl.
11: Bo w Media Expert taniej masz.
12: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
13: To przy okazji zjesz z nami.
12: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
14: Na wątrobę mamy suplement diety Hepaslimin.
13: Proszę, Hepaslimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
12: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
13: Ach, to tylko przy okazji.
12: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepaslimin.
15: Aflofarm. Hepaslimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji...
16: Castorama.
17: Teoria
16: i praktyka.
17: W teorii miała być jedna doniczka,
16: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 150 zł na kupon za każdy 1000 wydany na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 8 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
18: Kaufland jest
16: już 4 kategorie z laurem klienta. Od środy awokado Hass 2,49 za sztukę z Kaufland Card Extra. A schab wieprzowy bez kości z Lady 11,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 10 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
19: Widzę, że Hanie coś gryzie.
20: Komar.
19: Zaraz cześć posmarujemy.
20: Lepiej zastosuj żel antylukoszenia. Komary, meszki i inne owady wprowadzają do organizmu toksyny. Twój preparat tylko łagodzi swędzenie, ale toksyny pozostają. Antylukoszenia działa inaczej. Usuwa toksyny z organizmu.
19: Czyli działa nie tylko na objawy, ale i na przyczynę.
21: Już nie swędzi.
22: Na ukąszenia wybieram antylukoszenia. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
23: W Media Expert. Rowery Cross, Romet, Indiana. Górskie, miejskie, elektryki, trekkingowe i dla dzieci. Kup rower w promocji multirabaty. Drugi rower 30% taniej lub trzeci 55% taniej. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.

0: Chris Rea, to był w Radiu Złote Przeboje na Dzień Dobry. The Road to Hell, czyli ścieżka na hell. O tej porze pusta, gdyż wszyscy, którzy pojechali na długi weekend, śpią. I tu chcieliśmy przypomnieć, że będzie można nią dzisiaj w tym roku pojechać znowu w wakacje. Linią numer 666. Takie dobre wiadomości mamy dla was. Dziękujemy za dzisiaj.
1: Dziękujemy za piątkowy poranek. W środku długiego weekendu wystąpił przed państwem poczet frajerów, przepraszam, poczet muszkieterów polskich tutaj w pracy, walczących. Iwona Barańska, Piotr Jaworski, Piotr Jachim, Tomek Korkiewicz.
2: Dziękujemy.
1: A już teraz ona, która uwielbia być razem z nami, Gosia Kościelna.
3: A to prawda, i również z wielką radością dzisiaj usłyszałam mój budzik poranny i rączo pojechałam do pracy, aby być z wami w Radiu Złote Przeboje.

0: Perełeczka, coś wspaniałego. Wielki przebój Ewy Bem, Żyj kolorowo z roku 1980. Czy dziś uda nam się żyć kolorowo? Posłuchajmy, co się dzieje w naszym mieście. Radio Złote Przeboje, wiadomości już za 3 minuty o 10.
1: Radio Złote Przeboje.
2: Kraj, którego nocą pragniesz tak, jak ja, to niebo, to raj. Dalej, dalej, proszę, lecz, proszę, gnaj.
3: Radio Złote Przeboje.

0: programu był Erste Bank Polska.
1: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
2: Barbara, kupiłem taniej!
3: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Magnifica Plus. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2899 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł. Media Expert.
4: Co za dzień.
5: Co się stało?
4: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
5: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
4: Meliski?
5: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
4: Czyli to takie pastylki antystresowe?
5: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
4: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
5: Na mnie i na Meliski.
3: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
6: Pół w dół w MediaMarkt. W zestawie taniej o 50% ceny najtańszego produktu, dobierając co najmniej jedną gwarancję plus do koszyka. Szczegóły w regulaminie i w sklepach. MediaMarkt.
7: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser.

0: Dzieja. Mężczyzna ukradł towar o wartości prawie 1000 zł. Podczas legitymowania przedstawił fałszywe dane, podając się za swojego brata. A kiedy już ustalono jego prawdziwe imię i nazwisko, okazało się, że 31-latek z powiatu bolesławieckiego był poszukiwany do odbycia kary 3,5 roku więzienia. Od razu trafił za kratki. To było we wtorek, a w najbliższy poniedziałek rozpocznie się nabór wniosków do dolnośląskich małych grantów. Co najmniej 3-osobowe grupy mogą uzyskać do 8,5 tysiąca złotych. Na co?
1: Warsztaty, wyjazdy integracyjne, rewitalizację parków, projekty, które aktywizują, które działają dla dobra lokalnej społeczności.
0: Mówi wicemarszałek województwa Michał Rado. Nabór potrwa do 19 czerwca. A 14 wejdzie w życie nowy rozkład jazdy kolei dolnośląskich. I na przykład w soboty będzie jeździł pociąg z Wrocławia przez Legnicę i Lubin do Świnoujścia. Kursy w drugą stronę będą w niedzielę. A za godzinę będą kolejne wiadomości. Sprawdzimy zgłoszenia mieszkańców powiatu legnickiego do Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa.
2: Radio Złote Przeboje.
3: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki Grupa PSB i PSB Profi, oferujący bramy, drzwi, napędy i metalowe domki ogrodowe firmy Hermann.
2: Pogoda w Legnicy.
0: Jeszcze do 14 ma być pochmurnie i deszczowo, o czym już się przekonaliśmy. A później po południu nawet sporo słonecznych chwil, po 18 bezchmurnie i do 21 stopni maksymalnie. Na razie, póki te chmury i deszcz, to cały czas około 15 w Legnicy. Przynajmniej ładniej i też jeszcze cieplej zapowiadają się sobota i niedziela.
2: Radio Złote Przeboje, 90 FM.
3: Sponsorem prognozy pogody był właściciel marki Grupa PSB i PSB Profi, oferujący bramy, drzwi, napędy i metalowe domki ogrodowe firmy Hermann.
4: Dzień dobry, witam Was wszystkich w piątkowe przedpołudnie. Piątek specyficzny, ale jednak wielu z nas dzisiaj w pracy, tak jak my. Dlatego niedługo zaczniemy nasz cykl Robota nie zając, a wszyscy, którzy w pracy dzisiaj nie są, no to tym bardziej, mam nadzieję, zostaną z radiem Złote Przeboje.

0: Sobota nie zając.
1: No właśnie, dzisiaj jechałam do pracy 25 minut. Zwykle w piątek jest to około 50 minut, czyli długi weekend trwa, dużo miejsca na drogach, wiele osób dziś jest w środku swojego wypoczynku, ściskamy Was serdecznie. Jak jest u Was? Jesteście może w pracy, tak jak my tutaj w Radiu Złote Przeboje? A jeśli tak, to czy jest inaczej? Czy lubicie takie inne dni w pracy, gdy ludzi mniej? Ewentualnie, jeśli macie parking, to stoi pusty, stołówka, jeśli jest zamknięta. Jak Wam się dzisiaj pracuje w środku długiego weekendu? Ciekawa jestem, za najciekawsze odpowiedzi oddam po 12 naszą butelkę filtrującą z limitowanej edycji Radia Złote Przeboje. 2244430, można też napisać robota@złoteprzeboje.pl. Jak Wam się pracuje w środku długiego weekendu? 2244430.

0: Pharma.
1: Prawdziwy mężczyzna wie, jak dbać o zdrowie. Nie piję alkoholu i nie palę papierosów. Dbam o zdrową dietę. Jestem aktywny fizycznie. Regularnie odwiedzam urologa, nawet gdy nie mam żadnych objawów. Nie pozwól, by rak prostaty zadał cios poniżej pasa.
2: Każdego roku w Polsce diagnozę rak prostaty słyszy ponad 15 tysięcy mężczyzn. Co trzeci z nich umiera, bo zbyt późno zgłasza się do lekarza. Zachowaj czujność onkologiczną. Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.

Hart i Fergal Sharkey, dokładnie Sean Fergal Sharkey. W latach 70. i 80. piosenkarz pochodzący z Irlandii Północnej zdobył szeroką rozpoznawalność jako wokalista kapeli punkowej The Undertones. No i jak to się ładnie mówi, w efekcie narastających konfliktów i odmiennych aspiracji muzycznych zespół się rozpadł, a Sharkey postanowił w pełni poświęcić się solowej karierze i przełomem w tej karierze okazał się ten właśnie utwór przed chwilą w Radiu Złote Przyboje, A Good Heart, który niemal błyskawicznie urósł do rangi przeboju. No i co ciekawe, tę piosenkę napisała znana z lat 80. i 90. Maria McKee, znana też z anteny Radia Złote Przyboje. Mowa o autorce na przykład słynnego przeboju Show Me Heaven albo If Love Is a Red Dress z kultowego filmu Pulp Fiction. Przebój Good Heart napisała ona w wieku zaledwie 19 lat, po nieszczęśliwym rozstaniu. Jakie to w wieku 19 lat często się zdarza. No to teraz 10:31, Toni Braxton.

0: Autopromocja.
1: Żeby wiedzieć, trzeba słuchać.
2: Włącz Radio Złote Przeboje i przekonaj się, że dobrze wiedzieć.
1: Dobrze wiedzieć. Mamy dla Ciebie przydatne informacje dotyczące codziennych spraw.
2: Odpowiemy, doradzimy i pomożemy.
1: Włącz Radio Złote Przeboje dziś po 16 i dowiedz się.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Hej, leć do Auchan i zgarniaj znaczki Minecraft.
4: Bo teraz w Auchan za wydane 50 zł otrzymasz znaczek Minecraft i sticker Fixies. Zbieraj znaczki i odbieraj rabaty aż do 66% na wybrane produkty Minecraft. A do środy, 10 czerwca, dostaniesz dodatkowy znaczek przy zakupie wybranych rodzajów czekolady Wedel lub tuńczyka Lisner. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
5: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
6: Barbara, kupiłem taniej!
7: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład rower górski MTB Indiana. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1399 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
8: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
9: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Karkówka wieprzowa w marynacie Grill & Fun. Cena przed obniżką 28,99. Teraz tylko 7,99 za kilogram. I kiełbasa śląska Megapaka Peacock. Cena przed obniżką 22,90. Teraz tylko 6,90 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
10: Lidl. To się opłaca.
11: Widzę, że Hanie coś gryzie. Komar.
12: Zaraz część posmarujemy.
13: Lepiej zastosuj żel antylukoszenia. Komary, myszki i inne owady wprowadzają do organizmu toksyny. Twój preparat tylko łagodzi swędzenie, ale toksyny pozostają. Antylukoszenia działa inaczej. Usuwa toksyny z organizmu.
14: Czyli działa nie tylko na objawy, ale i na przyczynę.
15: Już nie swędzi.
16: Na ukąszenia wybieram antylukoszenia. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
17: Dziś w Wyborczej poradnik zdrowotny o andropauzie i menopauzie. Jak hormonalny kryzys wpływa na życie pary? Czy andropauza naprawdę istnieje? Jak badać testosteron i co się dzieje, gdy jego poziom spada? Poradnik dziś w Wyborczej.
18: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. A do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do września nie płacisz. RRSO 0%.
19: Bo w Media Expert taniej masz.
2: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
8: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanowiskowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
12: Pół w dół w MediaMarkt. W zestawie taniej o 50% ceny najtańszego produktu, dobierając co najmniej jedną gwarancję plus do koszyka. Szczegóły w regulaminie i w sklepach. MediaMarkt.
0: Reklama.

0: Słuchamy razem największych przebojów lat 80. i 90. i równocześnie dzielicie się ze wszystkimi przez radio Złote Przeboje. Jak wam się dziś pracuje w środku długiego weekendu?
1: W Krynicy Morskiej, mimo deszczyku troszeczkę, pracujemy, wozimy turystów po Zalewie Wiślanym, stateczkiem Krycynką. Mimo deszczu jest pięknie, ludzie są uśmiechnięci, szczęśliwi. Serdecznie pozdrawiamy z Krynicy Morskiej.
2: Jako świeżo upieczony tata, no pracuje mi się w trakcie długiego weekendu wyśmienicie. Nie widzę przestrzeni do odpoczynku, ale to dobrze. Taka praca nie powinna uciekać jak zając, a sprawia dużo radości, mimo tego, że czasami oczywiście, no są chwile takie, które powodują męczenie i frustrację, ale to wszystko wynagradza najedzone i przewinięte dziecko. Pozdrawiam serdecznie, Piotrek z Krakowa.
0: No i dzięki takiemu świeżo upieczonemu tacie można wreszcie jasno powiedzieć, że to też jest praca. Ściskamy bardzo gorąco. Gramy teraz tak, żeby wam się jeszcze lepiej pracowało. Kingston Town, dobre reggae w Radiu Złote Przeboje i UB40. Jak wam się dziś pracuje w środku długiego weekendu? Za najciekawszą odpowiedź oddam po 12 naszą butelkę filtrującą z limitowanej edycji Radia Złote Przeboje 2244 i 30.
3: Robota nie zając.

0: Erasure w Radiu Złote Przeboje. Za 3 minuty będzie 11. Najważniejsze wiadomości z naszego miasta i naszej okolicy. Dokładnie o 11 sprawdzimy też prognozę pogody, a potem wracamy do największych przebojów lat 80. i 90.
1: Radio Złote Przeboje.

0: Reklama.
1: Pół w dół w MediaMarkt. W zestawie taniej o 50% ceny najtańszego produktu, dobierając co najmniej jedną gwarancję plus do koszyka. Szczegóły w regulaminie i w sklepach. MediaMarkt.
2: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
3: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
2: TravistoFast i Travisto.
3: Aflofarm.
4: Chodź, idziemy do Alei Bielany. Jest tam Pipi Pończoszanka.
5: Mamo, a kto to Pipi?
4: Jak to kto? Moja ulubiona bohaterka z dzieciństwa. Najsilniejsza dziewczynka na świecie.
6: Od 1 do 13 czerwca możesz ją poznać w Alei Bielany. Statek Chopetosa, garderoba Pipi, naleśnikowe rzutki i więcej. W Dzień Dziecka i weekendy dodatkowe atrakcje. Wstęp wolny.
5: To może pójdziemy?
4: Już idziemy.
6: Odwiedź świat Pipi w Alei Bielany.
7: Reklama. Radio Złote Przeboje, czas na tylko sprawdzone wiadomości o godzinie 11.
8: Wiadomości z Legnicy.
9: Adrian Górny, legnicka policja.

0: legendy mieli ocaleć z zarazy w 1553 roku i podarował miastu obraz namalowany w 1931 przez niemieckiego malarza, a przedstawiający złotoryjski rynek z dorożkami i wieżą kościelną w tle. Akwarela trafi do Muzeum Złota. Więcej o kulturze usłyszycie po 15, a za godzinę usłyszycie o rozpoczynającym się remoncie kolejnej drogi w Środzie Śląskiej.
1: Radio Złote Przeboje.
2: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
1: Pogoda w Legnicy.
0: Najpierw dobre informacje dotyczące pogody. Trochę słońca jest w prognozach na popołudnie. Po 18 to nawet w pełni słonecznie powinno być i 21 stopni wtedy w Legnicy. Niezły wynik. Dobra też, nawet bardzo dobra jest jakość powietrza na wskaźniku przy Alei Rzeczypospolitej. A gorsze wieści są takie, że na razie jeszcze w najbliższych godzinach pochmurnie, a nawet deszczowo.
1: Radio Złote Przeboje, 90 FM.
2: Sponsorem programu był producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
3: Dzień dobry, dzień dobry. Kolejna godzina przedpołudnia piątkowego właśnie się rozpoczęła, 11:02. Gosia Kościelniak, zapraszam. Zaczniemy z Jennifer Lopez, Let's Get Loud. Dajmy troszkę głośniej, bo największy przyboj lat 80. i 90. cały czas w Radiu Złote Przyboje dla Was.

serce ze szkła Heart of Glass i Blondie w Radiu Złote Przeboje, 9 minut po godzinie 11. W tym roku, w 2026 roku, zespół Simply Red odpoczywa sobie od intensywnego koncertowania. No, główny powód jest taki, że mają za sobą wielką, wyprzedaną trasę jubileuszową z okazji 40-lecia istnienia zespołu Simply Red. Odbyła się ona, jak wiemy, w zeszłym roku, w tym ich występ w Krakowie, który to koncert osoby, które miały przyjemność na nim być, wspominają z niesamowitym entuzjazmem i zachwytem. Piękne macie to miasto, zachwycał się z kolei Krakowem Mick Hucknall podczas koncertu. Artysta zwiedzał Kraków z przyjemnością. No to posłuchajmy teraz Simply Red, a wy dzwonicie do Radia Złote Przeboje, żeby podzielić się tym, jak wam się pracuje w ten długi weekend. Specyficznie czy zupełnie normalnie? Jeśli jesteście w pracy, oczywiście 2, 2, 4, 4 i 3, 0.

0: autopromocja.
1: Nuda, rutyna, apatia i marazm. To przeszłość. Pożegnaj monotonię i rusz się z radiem Złote Przeboje. Szukasz inspiracji na krótki wyjazd? Chcesz odkryć najciekawsze zakątki Polski? Słuchaj nas. W radiową podróż nie tylko palcem po mapie ruszamy już dziś o 14:30.
0: Autopromocja.

0: Małta i nie zając.
1: No i jak wam się dzisiaj pracuje w środeczku długiego weekendu?
2: Dzień dobry. Moja praca, czy jest to długi weekend, czy jest to sobota, czy niedziela, zawsze jest taka sama, ponieważ pracuję w opiece przy osobach starszych. Cieszę się, że mogę swoją osobą nieść pomoc takim ludziom, którzy bardzo często są samotni i nie mają pomocy od osób bliskich. Cieszę się, że mogę pracować w takiej pracy. Serdecznie wszystkich pozdrawiam, tych, którzy dzisiaj pracują i tych, którzy mają wolne. Beata z Gdyni.
0: Robota nie zając.
3: Nic nie robię, a robię. Nadrabiam wszystkie zaległości z całego tygodnia, nawet miesiąca. Jest pracowicie, ale przy Radiu Złote Przeboje wszystko upływa bezstresowo, błyskawicznie i chyba jeszcze trochę wolnego mi zostanie. Pozdrawiam, Jola.
1: Tak różne miejsca, tak różne prace i tak różne zajęcia dzisiaj i wszyscy, którzy odpoczywają, niech też czują się przez nas serdecznie pozdrowieni. Największe przeboje lat 80. i 90. A jeśli chcecie jeszcze zadzwonić i powiedzieć, jak wam się dzisiaj pracuje w ten dziwny piątek w środku długiego weekendu, to telefon 22 44 i 30 do 12. Czekam i oddam za najciekawszą odpowiedź naszą butelkę filtrującą z limitowanej edycji Radio.

0: Mercedes-Benz zaprasza do bezpłatnej rejestracji w programie Service Select. Jeśli twój Mercedes ma ponad 5 lat, uzyskasz rabaty do 25% na wybrane usługi w autoryzowanych serwisach. A jeśli w ciągu ostatnich 6 miesięcy kupiłeś 5-letniego lub starszego Mercedesa, możesz skorzystać z diagnostyki wraz z wymianą oleju i filtra już od 499 zł brutto. Szczegóły na mercedes-benz.pl Service Select.
1: Wyprzedaż w salonach Empik wystartowała. Teraz aż 70% rabatu na drugą tańszą płytę CD i winyla z wybranej oferty. Miksuj je dowolnie między gatunkami. I do 70% zniżki na wybrane zabawki. Tak, aż 70%. A na Empik.com do 70% rabatu na artykuły do domu i ogrodu, kosmetyki, artykuły sportowe i elektronikę. Empik.
2: Co za dzień?
3: Co się stało?
2: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
3: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
2: Meliski?
3: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
2: Czyli to takie pastylki antystresowe?
3: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
2: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
3: Na mnie i na Meliski.
4: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
5: Pół w dół w MediaMarkt. W zestawie taniej o 50% ceny najtańszego produktu, dobierając co najmniej jedną gwarancję plus do koszyka. Szczegóły w regulaminie i w sklepach. MediaMarkt.
6: Wiesz, co jest najlepsze w dobrym katalogu wnętrzarskim? W pewnym momencie przestajesz go oglądać, a zaczynasz urządzać sobie życie. Nasz nowy katalog jest już online. Zajrzyj na domar.pl, a potem przyjdź do nas na Breniborską 14 we Wrocławiu. Bo inspiracje dobrze się ogląda, ale jeszcze lepiej ich dotknąć. Galeria Wnętrz Domar. Mój dom to ja.
7: Pięknej pogody życzy Fakro, producent marki z Irolet chroniących przed upałem. Partner piłkarskiej reprezentacji Polski. www.fakro.pl.
8: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
9: Od środy nowa oferta. Od środy w Kauflandzie pizza Feliciana Dr. Edgar 6,99 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Card Extra. A papier toaletowy Regina 16 rolek 15,99. Tak, papier toaletowy Regina 16 rolek 15,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
10: Dariusz Szpakowski prosto z Media Expert. Popatrzmy, widzimy zawodnika, który biegnie po sprzęt w supercenie, nie zatrzymuje się, bierze drugi, sięga po trzeci, tak, już ma czwarty i to nie koniec, ma piąty produkt za złotówkę i to jest to piękno, multirabatu w Media Expert.
11: Multirabaty w Media Expert, drugi produkt w promocji 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
12: Reklama. Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Heparizen stosowanego przy stanach zapalnych żył kończyn dolnych.

dzisiejszej nocy mogę zgubić serce, śpiewała Sissy Catch w roku 1985. Za 12 minut będzie południe, a przed nami on. Z wykształcenia był zecerem, czyli wysoko wykwalifikowanym pracownikiem składającym tekst na potrzeby druku typograficznego. Tak, tak. Był muzycznym samoukiem, który swoją karierę rozpoczął jako perkusista w amatorskich zespołach, ale też utalentowanym kajakarzem. Wystąpił w kilku produkcjach filmowych, no i także w Opolu, gdzie wykonał tę chyba swoją najsłynniejszą piosenkę. Radio Złote Przeboje.

0: Lenny Kravitz, niesamowity i I Belong to You, przebój z 1998 roku. Za 4 minuty będzie południe piątkowe i najważniejsze wiadomości z naszej okolicy i naszego miasta w Radiu Złote Przeboje. Zapraszamy.
1: To jest Radio Złote Przeboje.

0: Sponsorem programu była firma Ziaja, producent leku Heparizen stosowanego przy stanach zapalnych żył kończyn dolnych.
1: Autopromocja.
2: Spotkajmy się w sobotę, w samo południe, na ubitej ziemi.
3: Na jakiej ubitej ziemi?
4: Zapraszam na spotkanie na wygodnej kanapie, oczywiście z kawą i naszymi gośćmi.
2: Największe gwiazdy odwiedzą Radio Złote Przeboje. Już jutro o 12:00.
4: To będzie prawdziwy weekend jak marzenie. Marzena Rogalska. Zapraszam.
1: Autopromocja. Reklama.
5: Pięknej pogody życzy Fakro, producent markiz i rolet chroniących przed upałem. Partner piłkarskiej reprezentacji Polski. www.fakro.pl.
6: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
7: Bo w Media Expert taniej masz.
8: Czy da się zobaczyć zabytki Dolnego Śląska w czasie jednego spaceru? Da się! W Kowarach czeka atrakcja, gdzie w jednym miejscu zobaczysz ponad 90 miniatur. Idealne miejsce na rodzinny wypad i spokojne zwiedzanie. Park miniatur zabytków Dolnego Śląska w Kowarach. W jednym miejscu poznasz ponad 90 zabytków Dolnego Śląska, a po zwiedzaniu odpoczniesz w kawiarni. Park miniatur zabytków Dolnego Śląska w Kowarach serdecznie zaprasza. www.park-miniatur.com.
1: Reklama.
9: Zbliża się południe, zapraszamy na tylko sprawdzone wiadomości w Radiu Złote Przeboje.
10: Wiadomości z Legnicy.
11: Adrian Górny. Rozpoczął się remont ulicy Lipnickiej w Środzie Śląskiej. Chodzi o odcinek o długości prawie 800 metrów. Prace będą kosztowały gminę ponad 660 tysięcy złotych. Nowa nawierzchnia ma być gotowa do końca lipca. I będzie można komfortowo po niej jeździć rowerem też. A właśnie w podróż rowerową aż do Włoch wybrało się dwóch mieszkańców Lubina. Dzisiaj powinni już być blisko celu po pokonaniu ponad 1200 kilometrów. Mateusz Dziedzic i Konrad Czajkowski zbierają w ten sposób pieniądze dla podopiecznych fundacji Cancer Fighters. Każdy mieszkaniec Dolnego Śląska będzie mógł zgarnąć pieniądze na organizację festiwalu, wyjazd integracyjny czy odnowienie parku. W poniedziałek rozpocznie się nabór do dolnośląskich małych grantów, mówi marszałek województwa Paweł Gancarz.

0: dużo słońca przez cały dzień i 24 stopnie. Tak samo zresztą w niedzielę, no może troszeczkę więcej chmur wtedy, ale opady nie są zapowiadane. Czyli końcówka długiego weekendu jeszcze przyjemna.
1: Radio Złote Przeboje 90 FM.
2: Sponsorem prognozy pogody był właściciel marki Grupa PSB i PSB Profi, oferujący bramy, drzwi, napędy i metalowe domki ogrodowe firmy Hyrman.
3: No i już prawie 2 minuty po godzinie 12 mamy piątkowe popołudnie, a my, no co, w większości chyba nie jesteśmy w pracy, a może jest odwrotnie, właśnie dziś większość z nas pracuje, nie ma to znaczenia, ważne, że Radio Złote Przeboje cały czas dla Was gra największe przeboje lat 80. i 90. Można zabrać nasze radio ze sobą wszędzie i zawsze. Za chwilkę podkreślimy sobie dzisiaj nasze takie delikatne rozmowy o tym, co robicie i jak się dziś czujecie w ten dziwny piątek w pracy. A teraz Mr. Zub, oczywiście.

0: Sobota nie zając.
1: Rozmawialiśmy sobie dzisiaj o tym, jak się czujecie w pracy dzisiaj w ten dziwny piątek, w środku długiego weekendu, jeśli pracujecie. Dzwoniliście.
2: Dzień dobry, a robię naleśniki z serem na słodko i słucham przy okazji mojego ulubionego piosenkarza Phila Collinsa. Dziękuję wam za tę piosenkę. Miłego dnia życzę.
3: Cześć, witam wszystkich. Ja jestem nauczycielem. Dzisiaj jest dzień wolny od szkoły, ale są dzieci, które chcą się uczyć dodatkowo. Dlatego od samego rana mam zajęcia dodatkowe z dzieciakami, ale bardzo przyjemne. Pozdrawiam wszystkich.
1: No na te naleśniki to bym jeszcze na słodko miała ogromną ochotę. Bardzo serdecznie pozdrawiam. A butelkę filtrującą z naszej limitowanej edycji Radia Złote Przeboje dzisiaj oddam nauczycielowi, żeby dziadki nasze, młodzi obywatele, rzeczywiście nawet w wolne dni z radością uczyli się właśnie dodatkowo. Ściskam, pozdrawiam wszystkich. No i gramy!
0: Robota nie zając.

0: Autopromocja.
1: Wszystko, czego potrzebujesz, jest na wyciągnięcie ręki.
0: Radio Złote Przeboje to gwarancja miło spędzonego czasu.
2: Niezależnie od tego, gdzie jesteś i co robisz, serwujemy największe przeboje lat 80. i 90.
0: Mówimy o tym, co dzieje się dookoła.
2: Sprawiamy, że każdy dzień staje się po prostu lepszy.
1: Sprawdź sam. Włącz twoje radio Złote Przeboje i spędź

12.28, Radio Złote Przeboje, film Bodyguard. Zyskał mieszane recenzje krytyków, ale występ Whitney Houston w jednej z głównych ról stanowił jeden z najważniejszych momentów jej kariery. Do filmu nagrała, wszyscy to wiemy, swoje wykonanie piosenki Dolly Parton z 1973 roku I Will Always Love You i stało się ono czwartym najlepiej sprzedającym się kobiecym singlem w historii, a ścieżka dźwiękowa do filmu Bodyguard, w którym Whitney zagrała sławną piosenkarkę, jest nadal na pierwszym miejscu w rankingu najlepiej sprzedających się filmowych soundtracków w historii. No, muszę przyznać, że od czasu do czasu tęsknię za tym, żeby ten film obejrzeć jeszcze raz. Radio Złote Przeboje, I Will Always Love You.

0: Super. Super piątek i sobota w Kauflandzie. W piątek i sobotę boczek wieprzowy bez kości ze skórą w opakowaniu 9,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 4 kilo na osobę. A polskie ziemniaki wczesne tylko 1,99 zł za kilogram. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
1: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
2: Barbara, kupiłem taniej!
3: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartwatch Huawei Watch GT 5 Active. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 699 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
4: Castorama.
5: Teoria
4: i praktyka.
5: W teorii miała być jedna doniczka,
4: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 150 zł na kupon za każdy 1000 wydany na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 8 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
6: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody. Skoda.
7: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
8: Widaron.
7: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
8: Widaron.
7: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
8: Widaron.
7: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
8: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
9: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
10: Chodź, idziemy do Alei Bielany. Jest tam Pipi Pończoszanka.
11: Mamo, a kto to Pipi?
10: Jak to kto? Moja ulubiona bohaterka z dzieciństwa. Najsilniejsza dziewczynka na świecie.
12: Od 1 do 13 czerwca możesz ją poznać w Alei Bielany. Statek Chopetosa, garderoba Pipi, naleśnikowe rzutki i więcej. W Dzień Dziecka i weekendy dodatkowe atrakcje. Wstęp wolny.
11: To może pójdziemy?
10: Już idziemy.
12: Odwiedź świat Pipi w Alei Bielany.
13: Cześć, tu Przemysław Pełka, komentator Canal Plus. UEFA Champions League zostaje w Canal Plus na kolejne 5 lat. Więc dla kibiców mamy pakiet Super Sport. W pierwszym roku umowy 25% taniej niż w drugim. A jeśli chcecie nadrobić seriale, o których mówią wszyscy, to pakiet Filmy i seriale. W pierwszym roku umowy mamy aż 50% taniej niż w drugim. Przyjdź do salonu sprzedaży lub wejdź na canalplus.pl.
14: Skoczysz do Carrefoura?
15: Jasne! Grill wzywa! Węgiel drzewny lub brykiet z węgla drzewnego marki Carrefour 2 kg. Tylko 7,99 za opakowanie. Oferta ważna do 6 czerwca. Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy.
16: Dyskontowe asy w Netto. Teraz kiełbasa śląska z szynki Sokołów 500 gramów, 1 plus 1 gratis. A polski ziemniak wczesny Luz jedynie 2,99 za 1 kg, aż 50% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.

11 minut, będzie godzina 13. Badania wskazują, że mężczyźni mają zazwyczaj węższe grono bliskich znajomych niż kobiety. Badania pokazują też, że jakość męskich relacji przyjacielskich ma kluczowe znaczenie dla poczucia ich szczęścia, bo według badań, znowu podkreślam, mężczyźni otwierają się emocjonalnie w specyficznych okolicznościach, podczas wykonywania czynności, w podróży samochodem, przy wspólnej grze, rąbaniu drwa i tak dalej z innym mężczyzną. Męskie przyjaźnie realnie przekładają się na długość i jakość ich życia. Mężczyźni, którzy mają przyjaciół mężczyzn, lepiej sobie radzą ze stresem i mniej chorują. Ale w każdej przyjaźni są granice.

0: Ryan Ferry w Radio Złote Przeboje z jego wielkim przebojem z 1985 roku, a to brzmienie zawsze takie pełne powietrza i przestrzeni uwielbiam. Za 4 minuty będzie godzina 13, zapraszamy na wiadomości.
1: Radio Złote Przeboje.

0: autopromocja.
1: Nuda, rutyna, apatia i marazm. To przeszłość. Pożegnaj monotonię i rusz się z radiem Złote Przeboje. Szukasz inspiracji na krótki wyjazd? Chcesz odkryć najciekawsze zakątki Polski? Słuchaj nas. W radiową podróż nie tylko palcem po mapie ruszamy już dziś o 14.30.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Hej, leć do Auchan i zgarniaj znaczki Minecraft.
3: Bo teraz w Auchan za wydane 50 zł otrzymasz znaczek Minecraft i sticker Fixies. Zbieraj znaczki i odbieraj rabaty aż do 66% na wybrane produkty Minecraft. A do środy 10 czerwca dostaniesz dodatkowy znaczek przy zakupie wybranych rodzajów czekolady Wedel lub tuńczyka Lisner. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
4: 1, 2, 3, 4, 5% na koncie. Powiedz mi, co czujesz?
5: Czuję moc, a moje konto wypełnia zysk. To czas spokoju i korzyści.
6: Tę moc poczujesz w Alior Banku. Otwórz konto oszczędnościowe na start w aplikacji Alior Mobile i zyskaj do 5% w skali roku na 3 miesiące do 200 tysięcy złotych. Spełnij warunki określone w regulaminie promocji konto oszczędnościowe na start 9. edycja dostępnym na aliorbank.pl. Promocja obowiązuje do 30 lipca 2026 roku.
0: Reklama.
7: Piątkowe popołudnie, zbliża się godzina 13. Zapraszamy na tylko sprawdzone wiadomości. Radio Złote Przeboje.
8: Mocno zagrzmi są ostrzeżenia przed burzami na wschodzie kraju. Eksplozje morskich dronów w pobliżu rumuńskiego portu i więcej pociągów na wakacje. PKP szykuje nowe składy. Paulina Nawrocka, zapraszam. Są ostrzeżenia pierwszego i drugiego stopnia przed burzami. Obejmują wschodnią połowę Polski. Na północnym wschodzie to alerty drugiego, czyli średniego stopnia. Tam wiatr w porywach do 80 km na godzinę, a lokalnie grad. Alert w związku z burzami wydało również RCB. W południowo-zachodniej Polsce mogą z kolei pojawić się intensywne opady deszczu. W rumuńskim porcie w Konstancy doszło do eksplozji drona morskiego. W związku z incydentem uruchomiono tak zwany czerwony plan interwencyjny, czyli procedurę stosowaną w sytuacjach szczególnego zagrożenia. Według dotychczasowych informacji nikt nie został ranny. Służby znalazły kolejne drony z ładunkami wybuchowymi. Dodatkowo polska ambasada w Rumunii informuje o ewakuacji wybrzeża w Konstancy. Zaleciła stosowanie się do zaleceń i wytycznych służb porządkowych oraz władz lokalnych. Lekarze do końca czerwca w ramach Dni Walki z Chorobami Nowotworowymi będą zachęcać do badań profilaktycznych, takich jak mammografia, cytologia czy zwykła kontrolna morfologia krwi. W Polsce na badania profilaktyczne nadal zgłasza się niewielki odsetek osób, a wczesne wykrycie choroby jest bardzo ważne, mówi profesor Tomasz Nowikiewicz z Centrum Onkologii w Bydgoszczy.
9: Im mniej ta choroba

0: 8 minut.
1: Pendolino będzie można też pojechać z Bielska-Białej do Ustki. Wakacyjny rozkład jazdy zaczyna obowiązywać 14 czerwca. Typowo turystyczne połączenia ruszą 26 czerwca.
2: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
3: Dzisiaj w całej Polsce może przelotnie padać. We wschodniej połowie cieplej i możliwe burze. Od 25 stopni w Warszawie i Rzeszowie przez 16 w okolicach Kalisza do 19-20 stopni na krańcach zachodnich. Kolejna godzina popołudnia piątkowego właśnie się rozpoczyna, bo 2 minuty po godzinie 13 teraz. Gosia Kościelniak, zapraszam. Największe przeboje lat 80. i 90. cały czas nam towarzyszą. Weźcie Radio Złote Przeboje ze sobą, gdziekolwiek jesteście. Depeche Mode? Tak zaczniemy.

Król pozostaje jednym z największych symboli kariery Urszuli, no i jednym z najbardziej rozpoznawalnych przebojów PRL-u, jakbyśmy tego nie chcieli nazwać, chociaż dzisiaj trudno sobie wyobrazić, żeby mogła go zaśpiewać inna artystka niż Urszula, to takie były plany. Malinowy Król powstał w czasie, gdy budka suflera była zaangażowana we współpracę z Izabelą Trojanowską i właśnie jej zaproponowano tę piosenkę, ale ostatecznie pani Izabela nie zdecydowała się jej przyjąć. Powody tej decyzji nie zostały podane. Wiadomo tylko, że dzięki temu utwór trafił w ręce Urszuli i stał się jednym z jej największych przebojów. Można jedynie się domyślać albo wyobrażać sobie, jak potoczyłyby się losy tej piosenki, gdyby to Izabela Trojanowska zdecydowała się ją nagrać. Przypomina nieco klimatem słynny Moonlight Shadow Mike'a Oldfielda i był to pierwszy irlandzko brzmiący utwór Urszuli i budki suflera. A teraz 11 minut po 13 George Michael w Radiu Złoty Brzeg.

Ależ energię ma ten wielki przebój rysowany Tobie, Andrzej Piaseczny, który nie ukrywa, że jego muzyczne inspiracje są dalekie od chwilowych trendów i rzeczywiście ma swój styl. Prywatnie sięga głównie po muzykę klasyczną i po jazz. Nowości raczej sporadycznie słucha i mówił, pamiętam w rozmowie z nami, że ma chyba trochę staroświeckie, jakieś takie oldschoolowe podejście do muzyki i najchętniej włącza utwory z lat 70., bo tam było najwięcej melodii, i lat 80. także, a jednocześnie zaznacza, że nie chce wpisywać się w międzypokoleniowe narzekanie, bo nie o to chodzi, że kiedyś było lepiej. Po prostu, mówiąc, że Piaseczny, wiem, co mi gra w głowie i co jest mi najbliższe. No to teraz może coś tak, jeśli chodzi o te brzmienia dla Andrzeja, 78 rok i to Hold the Line, też kochamy ten zespół. Radio Złote Przeboje.

0: Jak mistrzowski wybór, to Allegro. Rozegraj to po swojemu. Zobacz najlepszą reprezentację produktów w każdej kategorii. Od elektroniki przez sport aż po supermarket. Ustrzel najlepsze oferty w niskich cenach. Jak tak, to Allegro.
1: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
2: Barbara, kupiłem taniej!
3: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 60 Fusion. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1199 zł. Teraz za jedyne 999. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Media Expert.
4: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
5: To przy okazji zjesz z nami.
4: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
6: Na wątrobę mamy suplement diety HEPA Slimin.
5: Proszę, HEPA Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
4: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
5: To tylko przy okazji.
4: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię HEPA Slimin.
7: Aflofarm. HEPA Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji.
8: Tankujesz na stacji BP? To się opłaca! Zatankuj z aplikacją BP Me i odbierz kupony o łącznej wartości 10 zł na pyszną kawę, hot doga albo ulubioną kanapkę w Wild Bean Cafe. Oraz na myjnie, żeby twój samochód znów lśnił. Prosto, szybko i wygodnie. Tankujesz, odbierasz i korzystasz. Bo pamiętaj, kto na BP wraca, temu się opłaca. Szczegóły na bp.pl.
9: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
10: Widaron.
9: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
10: Widaron.
9: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
10: Widaron.
9: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
10: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
11: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
12: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
13: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanowiscowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
14: Pięknej pogody życzy Fakro, producent markiz i rolet chroniących przed upałem. Partner piłkarskiej reprezentacji Polski. www.fakro.pl.
15: Chodź, idziemy do Alei Bielany. Jest tam Pipi Pończoszanka.
16: Mamo, a kto to Pipi?
15: Jak to kto? Moja ulubiona bohaterka z dzieciństwa. Najsilniejsza dziewczynka na świecie.
17: Od 1 do 13 czerwca możesz ją poznać w Alei Bielany. Statek Hopetosa, garderoba Pipi, naleśnikowe rzutki i więcej. W Dzień Dziecka i weekendy dodatkowe atrakcje. Wstęp wolny.
16: To może pójdziemy?
15: Już idziemy.
17: Odwiedź świat Pipi w Alei Bielany.
18: Hej, leć do Auchan i zgarniaj znaczki Minecraft.
19: Bo teraz w Auchan za wydane 50 zł otrzymasz znaczek Minecraft i sticker Fixies. Zbieraj znaczki i odbieraj rabaty aż do 66% na wybrane produkty Minecraft. A do środy 10 czerwca dostaniesz dodatkowy znaczek przy zakupie wybranych rodzajów czekolady Wedel lub tuńczyka Lisner. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.

0: Bardzo wam dziękuję za dzisiejszych kilka godzin wspólnych przy największych przebojach lat 80. i 90. Jerzy, dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Czy twoje buty dziś stukały tak, że słyszałeś echo pustki idąc do studia? Bo ja tak rano miałam.
1: Troszkę tak, słuchajcie, chociaż prawdę trzeba przyznać, że takie miejsca jak na przykład radio,
0: tak,
1: no to nie robi sobie wolnego absolutnie, także jakiś taki troszkę niemy tłumek zadba o wasze samopoczucie, niezależnie od tego, jak bardzo wy czujecie się dzisiaj z pewną pustką dookoła. O, niech tak będzie. Proszę bardzo, Madonno, proszę zadbać.

0: As Long As You Love Me i Backstreet Boys w Radiu Złote Przeboje, w którym już za chwilę wiadomości. Prawie 50 wypadków i 3 ofiary. Policja podsumowuje pierwszy dzień długiego czerwcowego weekendu i więcej na ten temat ku przestrodze u nas o 14.
1: Autopromocja.
2: Rozpocznij niedzielę z wysokiego C.
3: W Złotej Piątce prezentujemy największe złote przeboje, które łączy wspólna historia. Wybieramy, odliczamy i prezentujemy je bez zawijania w sreberka.
2: W każdą niedzielę po 8:00.
3: Zapraszam, Kacper Sosnowski.
1: Autopromocja. Reklama.
4: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od środy do soboty. Wszystkie chipsy, chrupki i prażynki. 2+1 gratis. Oraz ręcznik kuchenny Queen Total Absorption 70 metrów. 2+1 gratis. A to oznacza 7,66 za każde opakowanie przy zakupie 3 opakowań. Do tego wszystkie produkty Finish. Drugi tańszy produkt 70% taniej. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
5: Dziś w Wyborczej poradnik zdrowotny o andropauzie i menopauzie. Jak hormonalny kryzys wpływa na życie pary? Czy andropauza naprawdę istnieje? Jak badać testosteron i co się dzieje, gdy jego poziom spada? Poradnik dziś w Wyborczej.
6: Ekstra piątek i sobota z Kaufland Kart Ekstra.
7: Piątek i sobotę arbuz 2,99 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra. Tak, arbuz 2,99 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra. A żeberka ekstra mięsne z Lady 9,99 za kilogram. 4 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
8: Pięknej pogody życzy Fakro, producent markiz i rolet chroniących przed upałem. Partner piłkarskiej reprezentacji Polski. www.fakro.pl.
9: 1, 2, 3, 4, 5% na koncie. Powiedz mi, co czujesz?
10: Czuję moc, a moje konto wypełnia zysk. To czas spokoju i korzyści.
11: Tę moc poczujesz w Alior Banku. Otwórz konto oszczędnościowe na start w aplikacji Alior Mobile i zyskaj do 5% w skali roku na 3 miesiące do 200 tysięcy złotych. Spełnij warunki określone w regulaminie promocji konto oszczędnościowe na start 9. edycja dostępnym na aliorbank.pl. Promocja obowiązuje do 30 lipca 2026 roku.
12: Ale sztosy!
13: Ale co?
12: Nowe Ekspres Losy. To ja jeszcze dodam, że czerymany to wisienka na torcie wśród Ekspres Losów. Co za sztosy te Ekspres Losy! Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.
1: Reklama.
14: Sponsorem programu jest Zakład Kamieniarski Szwed Granit, producent nagrobków granitowych ze Strzegomia. szwed-granit.pl.
0: Mamy piątek, jest 5 czerwca. Tu Radio Złote Przeboje. Pora na wiadomości.
15: Trzy ofiary śmiertelne, długi weekend na drogach zbiera żniwo. Ceny paliw w górę, informuje Ministerstwo Energii. I Maja Chwalińska, która zbiera siły na finał, jutro zagra 10 mecz z rzędu. Paulina Nawrocka, zapraszam. Prawie 50 wypadków i 3 ofiary. Policja podsumowuje pierwszy dzień długiego czerwcowego weekendu. Mundurowi prowadzą na drogach wzmożone kontrole. Tylko wczoraj zatrzymali prawie 330 kierowców na podwójnym gazie. Warunki pogodowe dzisiaj nie będą sprzyjać kierowcom. Synoptycy ostrzegają przed burzami, które pojawią się w całej wschodniej połowie kraju. Głównym zagrożeniem będzie ulewny deszcz, mówi Agnieszka Prasek z IMGW.
16: Tu jednak lokalnie możliwy także grad oraz dość silny i porwisty wiatr.
15: Jutro będzie więcej słońca, ale też gdzieniegdzie popada. W niedzielę przez Polskę ponownie przejdzie front burzowy. Mamy też nie najlepsze wieści dotyczące paliw. Jutro ich ceny maksymalne pójdą w górę, o czym informuje Ministerstwo Energii. Litr benzyny 95 nie będzie mógł kosztować więcej niż 6 zł, czyli 6 groszy więcej niż dziś. Za 98 zapłacimy maksymalnie 6,63, czyli 11 groszy więcej, a za olej napędowy 6,48 to skok o 8 groszy. Rzecz jasna na litrze. Od poniedziałku będzie można zapytać szefa, ile zarabiają koleżanki i koledzy, a ten będzie musiał odpowiedzieć, ale bez nazwisk. 7 czerwca wchodzi kolejny etap przepisów o jawności wynagrodzeń, przypomina Joanna Ukrza z IFirma.
17: Dyrektywa przewiduje dostęp do informacji o średnich poziomach wynagrodzeń w podziale na płeć oraz kategorię pracowników wykonujących taką samą pracę lub pracę o tej samej wartości. W praktyce wzmocni to pozycję pracowników

0: Pogoda.
1: Burzowo dzisiaj w całej wschodniej połowie Polski, na Podlasiu, Warmii i Mazurach obowiązują nawet ostrzeżenia drugiego stopnia. Momentami też bardzo ciepło, 25 stopni w Warszawie, Lublinie i na Podkarpaciu. Długi weekend z największymi przebojami lat 80. i 90. Jerzy Telesiński, witam was serdecznie i zapraszam na...

0: Ka-ching.
1: Shania Twain w Radiu Złote Przeboje, jedna z największych gwiazd muzyki country, stanie się bohaterką filmu biograficznego produkowanego przez Sony Pictures. Będzie współproducentką filmu i w zasadzie to jest tyle, co w tej chwili wiadomo o zbliżającej się produkcji. Oczywiście, jak tylko dowiem się czegoś więcej, to wam o tym w Radiu Złote Przeboje powiem. Tymczasem facet, który napisał muzykę do 10 polskich filmów. Czekamy na filmową biografię Grzegorza Ciechowskiego.

0: Sponsorem programu był Zakład Kamieniarski Szwed Granit, producent nagrobków granitowych ze Strzegomia. szwed-granit.pl.
1: Reklama. 18,47,12.
2: Co liczysz?
1: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 25 milionów złotych.
2: To ja też chcę.
1: 24,30.
3: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 25 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
4: Widzę, że Hanie coś gryzie.
5: Komar. Zaraz część posmarujemy.
6: Lepiej zastosuj żel antylukoszenia. Komary, meszki i inne owady wprowadzają do organizmu toksyny. Twój preparat tylko łagodzi swędzenie, ale toksyny pozostają. Antylukoszenia działa inaczej. Usuwa toksyny z organizmu.
7: Czyli działa nie tylko na objawy, ale i na przyczynę.
8: Już nie swędzi.
9: Na ukąszenia wybieram antylukoszenia. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
10: Dziś w Wyborczej poradnik zdrowotny o andropauzie i menopauzie. Jak hormonalny kryzys wpływa na życie pary? Czy andropauza naprawdę istnieje? Jak badać testosteron i co się dzieje, gdy jego poziom spada? Poradnik dziś w Wyborczej.
1: Reklama.

0: Barry White w Radiu Złote Przeboje i jedna z najradośniejszych piosenek w historii soulu i disco. Obecny papież Leon jest fanem Barry'ego White'a. Jak powiedział Michael Bublé, który spotkał się z Ojcem Świętym niedawno. No dobrze, to my teraz z Rzymu wybieramy się na wycieczkę po najbliższej okolicy.
1: Rusz się z Radiem Złote Przeboje.
2: Siądź, luby gościu, nad mym brzegiem i odpocznij sobie. Tak mogłaby powiedzieć rusałka mieszkająca w jeziorze. Luby gość. Rusałki niestety nie istnieją, ale jezioro taka, ponieważ to jedno z najpiękniejszych na całych Kaszubach, to was tam dzisiaj zabieram. Godzina jazdy autem z Gdańska i parkujemy przy leśniczówce Mirachowo. Stąd ruszamy na 10-kilometrowy spacer wśród starych, pomnikowych, buków i dębów. Jeszcze takie w Polsce istnieją. Kierując się znakami na kamieniach, schodzimy w głęboką dolinę, pełną śpiewu ptaków i gęstej zieleni. Na jej dnie czeka ciemne lustro wody, w którym w dodatku można się wykąpać, o ile osiągnie przyzwoitą temperaturę. Trasa prowadzi lasami dookoła jeziora Luby Gość, a to, co po drodze zaskakuje najbardziej, to niewielkie piaskowcowe groty, zasłonięte naturalną kolumnadą, które znajdziecie powyżej północnych brzegów, powstały w wyniku eksploatacji tutejszych żwirów. Po zachodniej stronie jeziora koniecznie trzeba się wspiąć na Szczelinę Lechicką, bo to jeden z najpiękniejszych punktów widokowych na Kaszubach, a na wschodnim brzegu mieszka legenda. Uciekając przed niebezpieczeństwem, przerażona córka rybaka wpadła tutaj w ramiona ukochanego. Pamiątką po tym spotkaniu jest buk, którego cztery pnie ciasto oplatała niegdyś olcha. Uschła niestety biedaczka. Złośliwi mówią, że jej luby z nad jeziora Luby Gość zakochał się w polskiej piłce nożnej. Miast zwracać uwagę na ukochaną, czeka na sukces naszej reprezentacji. On wciąż żyje nadzieją. Ona już nie.
1: Rusz się z Radiem Złote Przeboje.

0: Rocka i disco mogą zamieszkać w twoim telefonie. Wystarczy, że zainstalujesz aplikację Radia Złote Przeboje. To zajmuje ledwie chwilę i nic nie kosztuje. Pobierz, włącz, słuchaj i bądź z nami bez przerwy.
1: Autopromocja. Reklama.
2: Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%. Jak tak, to Allegro.
3: Bo w Media Expert taniej masz.
4: Barbara, co ty tam tak w tym telefonie robisz?
5: Oszczędzam.
4: O, a ile?
5: 200 zł w apce Media Expert. Ty patrz, jakie fajne promki mają.
6: Kupuj szybciej, łatwiej i tak.

0: Wiesz, co jest najlepsze w dobrym katalogu wnętrzarskim? W pewnym momencie przestajesz go oglądać, a zaczynasz urządzać sobie życie. Nasz nowy katalog jest już online. Zajrzyj na domar.pl, a potem przyjdź do nas na Braniborską 14 we Wrocławiu. Bo inspiracje dobrze się ogląda, ale jeszcze lepiej ich dotknąć. Galeria Wnętrz Domar. Mój dom to ja.
1: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
2: To przy okazji zjesz z nami.
3: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
4: Na wątrobę mamy suplement diety HEPA Slimin.
2: Proszę, HEPA Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
3: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
2: To tylko przy okazji.
3: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię HEPA Slimin.
5: Aflofarm. HEPA Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji...
6: Chodź, idziemy do Alei Bielany. Jest tam Pipi Pończoszanka.
7: Mamo, a kto to Pipi?
6: Jak to kto? Moja ulubiona bohaterka z dzieciństwa. Najsilniejsza dziewczynka na świecie.
8: Od 1 do 13 czerwca możesz ją poznać w Alei Bielany. Statek Hopetosa, garderoba Pipi, naleśnikowe rzutki i więcej. W Dzień Dziecka i weekendy dodatkowe atrakcje. Wstęp wolny.
7: To może pójdziemy?
6: Już idziemy.
8: Odwiedź świat Pipi w Alei Bielany.
9: Castorama.
10: Teoria
9: i praktyka.
10: W teorii miała być jedna doniczka,
9: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 100%

0: regulamin w sklepach i na castorama.pl.
1: Dzień dobry, co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
2: Widaron.
1: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
2: Widaron.
1: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
2: Widaron.
1: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
2: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
3: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
4: Super, super, super piątek i sobota w Kauflandzie. W piątek i sobotę boczek wieprzowy bez kości ze skórą w opakowaniu 9,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 4 kilo na osobę. A polskie ziemniaki wczesne tylko złoty 99 zł za kilogram. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
5: Reklama. Sponsorem programu jest Zakład Kamieniarski Szwed Granit, producent nagrobków granitowych ze Strzegomia. Szwed-granit.pl.

The Hooters, czyli Eric Bazilian i Rob Heyman, poznali się na Uniwersytecie Pensylwanii w 71 roku. Występowali w zespole Baby Grant, a już w 80 roku założyli poważną grupę The Hooters, która taka bardzo poważna na początku nie była, bo panowie występowali tylko w klubach. No ale już po 5 latach, kiedy to nie było bardziej prestiżowej sceny, na której muzyk mógłby wystąpić, czyli Live Aid, czy to w Londynie, czy w Filadelfii, na koncertach występowała plejada muzycznych luminarzy, no to właśnie Hootersi otwierali tę amerykańską część wydarzenia.

0: Jestem kobietą, zaśpiewała Edyta Górniak, a jeśli mało nam dobrych wiadomości, to o 15:00 zajrzymy na korty w Paryżu. Zostańcie z Radiem Złote Przeboje na cały długi weekend.
1: Radio Złote Przeboje.

0: Sponsorem programu był Zakład Kamieniarski Szwed Granit, producent nagrobków granitowych ze Strzegomia. szwed-granit.pl. Reklama.
1: Pół w dół w MediaMarkt. W zestawie taniej o 50% ceny najtańszego produktu, dobierając co najmniej jedną gwarancję plus do koszyka. Szczegóły w regulaminie i w sklepach. MediaMarkt.
2: Odkryj mistrzowską taktykę zakupową w Carrefourze. Lody Grycan od 900 do 1100 ml, 16,90 za opakowanie przy zakupie dwóch. Oferta ważna do 6 czerwca. Cena przed obniżką 25,99. Carrefour. Tańsze zakupy na mecz.
3: Czy da się zobaczyć zabytki Dolnego Śląska w czasie jednego spaceru? Da się! W Kowarach czeka atrakcja, gdzie w jednym miejscu zobaczysz ponad 90 miniatur. Idealne miejsce na rodzinny wypad i spokojne zwiedzanie. Park miniatur zabytków Dolnego Śląska w Kowarach. W jednym miejscu poznasz ponad 90 zabytków Dolnego Śląska, a po zwiedzaniu odpoczniesz w kawiarni. Park miniatur zabytków Dolnego Śląska w Kowarach serdecznie zaprasza. www.park-miniatur.com.
4: Wyprzedaż Wisk zaczyna się teraz. Fantastyczne oferty. Rabat do 70%. Oferta ważna od 3 do 28 czerwca. Wisk.
5: Scandinavian Sleeping and Living.
6: Dyskontowe asy w Netto. Teraz kiełbasa śląska z szynki Sokołów 500 gramów, 1 plus 1 gratis. A polski ziemniak wczesny luz jedynie 2,99 za 1 kg. Aż 50% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
7: Barbara, wreszcie relaksik. Czas na promocję. Tańsze zakupy.
8: No wiadomo, Marian. Długi weekend mega okazji w Media Expert, nie?
0: Sponsorem programu jest Zakład Kamieniarski Szwed Granit, producent nagrobków granitowych ze Strzegomia. szwed-granit.pl.
9: Słuchacie Radia Złote Przeboje w długi weekend. Piątek, 5 czerwca i wiadomości.
10: Nowe informacje w sprawie eksplozji drona w Rumunii. To nie złota alga, mówią eksperci po badaniach Odry. Zajrzymy też na korty w Paryżu. Na finał French Open zjeżdża coraz więcej Polaków. Paulina Nawrocka, zapraszam. Ukraińska marynarka wojenna potwierdziła, że jeden z morskich dronów podczas operacji na Morzu Czarnym zgubił się i armia utraciła nad nim kontrolę. Miało się to wydarzyć, gdy Rosja zakłócała systemy radiowe i nawigacyjne. To prawdopodobnie ta jednostka trafiła do portu w Rumunii i eksplodowała po tym, jak włączyły się systemy bezpieczeństwa. Pozostałe dwa drony odnalezione przy rumuńskim wybrzeżu są nadal przedmiotem postępowań zarówno rumuńskich i ukraińskich służb. Ale z filmów i zdjęć publikowanych w mediach wynika, że to także ukraińskie drony Sea Baby. Badania wody w Odrze nie wykazały śladów tzw. złotej algi. Jak przekazał Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Szczecinie, próbki zostały pobrane po tym, jak wędkarze znaleźli w Odrze dziesiątki martwych ryb i skorupiaków. Prawdopodobnie zwierzęta padły z powodu wysokiego poziomu zasolenia wykrytego w wodzie, mówi rzecznik inspektoratu Michał Ruczyński.
11: Najważniejsza informacja na dzisiaj jest taka, że w tych próbkach wody nie ma złotej algi. Czyli generalnie nie ma tego, czego najbardziej się obawiano. Natomiast niepokojące były wskaźniki, jeśli chodzi o zasolenie wód Odry oraz zawartość tlenu rozpuszczonego w wodzie.
10: Po tym, jak poprawiła się pogoda i skończyła tak zwana cofka, która wpychała w głąb lądu słoną morską wodę, sytuacja powinna wrócić do normy. Dowódca 6. Mazowieckiej Brygady Obrony Terytorialnej, pułkownik Witold B., zawieszony w czynnościach służbowych. Jak poinformowała prokuratura okręgowa w Warszawie, oficer jest podejrzany o wyłudzenie nienależnych świadczeń z tytułu nieistniejącej rozłąki i przejazdów oraz z tytułu niedopłatnego zakwaterowania. Do zdarzeń tych miało dochodzić w długim okresie czasu. Fenomenalny Roland Garros w wykonaniu Maji Chwalińskiej sprawił, że do Paryża przyjeżdżają kolejni polscy kibice. Chcą z trybun kortu dopingować naszą 24-letnią tenisistkę.
12: Czekamy na więcej. Na pewno będziemy w sobotę kibicować. Do przodu Polska, jesteś super. Naprawdę to jest coś niesamowitego dla nas.
13: Maja, udowodniłaś, że można grać wielki tenis, nawet jeśli nie jest się na top 10-20. Dasz radę w finale, wygrasz.
10: Wielki finał French Open jutro o 15:00. Maja zagra z Rosjanką Mirrą Andrzejewą. Radio.

0: największych inscenizacji z XIII wieku w Europie. Muzeum Miedzi rozpoczęło sezon letni, a więc mamy nowe godziny otwarcia. Od środy do niedzieli można odwiedzać gmachy główne, Zamek Piastowski oraz Muzeum Bitwy Legnickiej. Jest też możliwość wejścia na wieżę zamku, no i podziwianie widoków z góry.
1: Radio Złote Przeboje, 90 FM. Pogoda.
2: Mamy ostrzeżenia pierwszego i drugiego stopnia przed burzami. Wschodnia część Polski, alert w związku z burzami wydało również Rządowe Centrum Bezpieczeństwa. A poza tym, jeśli chodzi o pogodę, no to maksymalnie dzisiaj 26 stopni w Warszawie, w Poznaniu i na Podkarpaciu. Legenda Eurodisco Fancy kończy karierę. Zaprasza na koncert w ramach One Last Time Tour. Artysta za miesiąc ma 80. urodziny. No to wszystkiego najlepszego od Radia Złote Przeboje. Jerzy Telesiński. Dzień dobry.

Ace of Base w Radiu Złote Przeboje. Ich droga do sukcesu była wyboista nie tylko ze względu na trudności w przebiciu się do głównego nurtu, ale wspomnieć warto, że Ace of Base dysponowali wtedy na początku skromnym budżetem opiewającym na kwotę 30 tysięcy koron szwedzkich, to jest dzisiaj około 12 tysięcy złotych. Mimo ograniczonych środków wydali swój debiutancki singiel trzykrotnie, dzięki czemu w końcu zwrócili na siebie uwagę. Bengelsi w Radiu Złote Przeboje, zapraszam na parkiet.

0: Sponsorem programu był Zakład Kamieniarski Szwed Granit, producent nagrobków granitowych ze Strzegomia. szwed-granit.pl. Autopromocja.
1: Wyjątkowe miejsce, niezwykły klimat i największe przeboje w nietypowych aranżacjach. Radio Złote Przeboje rozdaje podwójne zaproszenia na koncert Beata Kozidrak Unplugged. Zakochana w Lublinie. Wejdź do gry, wygraj i poczuj miłość od pierwszego brzmienia. Zgłoś się na złoteprzeboje.pl. Odpowiedz na pytanie konkursowe i zdobądź złoty bilet na Zakochaną w Lublinie. Nie zwlekaj. Najbliższa okazja na wygraną już w poniedziałek po 9:00.
2: Autopromocja. Reklama.
3: Wiadomo, że niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od środy do soboty. Świeży filet z piersi kurczaka Kraina Mięs Megapaka 14,99 za kilogram. Do tego z lady tradycyjnej świeże udo lub podudzie kurczaka 7,99 za kilogram. A ręcznik kuchenny Queen Total Absorption 70 metrów 7,66 za każde opakowanie przy zakupie 3 opakowań. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
2: Codziennie. Co masz?
4: Dla mnie hot dog i Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
2: Chips Lays? Dzięki.
4: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
2: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
4: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
5: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
6: Odkryj Volkswagena Polo ze światłami LED, cyfrowymi zegarami oraz multifunkcyjną kierownicą w standardzie. Ten kultowy model z zaskakująco bogatym wyposażeniem czeka na ciebie w atrakcyjnej cenie. Już od 65 990 zł. Wybierz miejskie auto, z którego nie chce się wysiadać. Szczegóły u partnera.
7: Volkswagen.
8: Cześć, tu Przemysław Pełka, komentator Canal Plus. UEFA Champions League zostaje w Canal Plus na kolejne 5 lat. Więc dla kibiców mamy pakiet Super Sport. W pierwszym roku umowy 25% taniej niż w drugim. A jeśli chcecie nadrobić seriale, o których mówią wszyscy, to pakiet Filmy i seriale. W pierwszym roku umowy mamy aż 50% taniej niż w drugim. Przyjdź do salonu sprzedaży lub wejdź na canalplus.pl.
9: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
10: Barbara, kupiłem taniej!
11: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung AI. Podajnik zimnej wody. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2597 zł. Teraz za jedyne 2297. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
12: Pięknej pogody życzy Fakro, producent markiz i rolet chroniących przed upałem. Partner piłkarskiej reprezentacji Polski. www.fakro.pl

to jest, słuchajcie, skomplikowana historia. Tę piosenkę najpierw nagrał Mick Jackson, brytyjski muzyk, którego wydawca na targach w Cannes bez jego wiedzy zaoferował zespołowi Jackson's Five tę piosenkę, zbieżność nazwisk przypadkowa, a że tłocznia, która produkowała singla Micka Jacksona, miała jakieś opóźnienia, no to ta jego wersja pierwotna i wersja zespołu z Ameryki niemal jednocześnie trafiła na listy przebojów, wywołując coś, co ówczesna prasa nazywała boogie wojną na popularność. Ta wersja, którą ja wam zagrałem z kolei, to wersja z 89 roku zespołu Big Fun. No, to ja dzisiaj tłumaczę, a w poniedziałek kartkówka, tak? Ale to jeszcze wcześniej obowiązkowa lektura, czyli Chłopcy z Placu Broni.

0: firma.
1: Mercedes-Benz zaprasza do bezpłatnej rejestracji w programie Service Select. Jeśli twój Mercedes ma ponad 5 lat, uzyskasz rabaty do 25% na wybrane usługi w autoryzowanych serwisach. A jeśli w ciągu ostatnich 6 miesięcy kupiłeś 5-letniego lub starszego Mercedesa, możesz skorzystać z diagnostyki wraz z wymianą oleju i filtra już od 499 zł brutto. Szczegóły na mercedes-benz.pl/Service Select.
2: Mistrzostwa świata w piłce nożnej. Największe widowisko roku. Gwiazdy i emocje na najwyższym poziomie. Na ekranie, w aplikacji i na sport.tvp.pl. Od 11 czerwca oglądaj wszystkie mecze mundialu tylko w Telewizji Polskiej.
3: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
4: Widaron.
3: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
4: Widaron.
3: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
4: Widaron.
3: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
4: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
5: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
6: Wyprzedaż w salonach Empik wystartowała. Odkryj setki produktów w niskich cenach już za 5, 10 czy 15 zł. Do tego aż 70% rabatu na drugą tańszą książkę z wybranej oferty. Wybieraj spośród kryminałów, literatury obyczajowej, książek dla dzieci i wielu więcej. A na empik.com do 70% rabatu na artykuły do domu i ogrodu, kosmetyki, artykuły sportowe i elektronikę. Empik.
7: Co za dzień?
8: Co się stało?
7: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
8: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
7: Meliski?
8: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
7: Czyli to takie pastylki antystresowe?
8: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
7: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
8: Na mnie i na Meliski.
9: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
10: Klimatyzacja, dobór urządzenia, sprawdzenie kosztów, ekipa montażowa. Tyle wyborów naraz.
11: Dla mnie wybór jest tylko jeden.
12: Tauron. Wybierz klimatyzację z Taurona. Wejdź na tauron.pl/klimatyzacja.
13: Pięknej pogody życzy Fakro, producent markiz i rolet chroniących przed upałem. Partner piłkarskiej reprezentacji Polski. www.fakro.pl.
14: Renu. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość. Ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Nawet do 1400 km zasięgu. Renault Captur Eco G z fabryczną instalacją LPG w cenie klasycznej wersji benzynowej. Już od 80 500 zł w finansowaniu Renault. Dostępne również w wersji Full Hybrid i tech samoładująca się hybryda. Szczegóły w salonach i na Renault.pl. Renault.
15: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Filet z piersi kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 24,80. A teraz tylko 14,99 za kilogram. A brykiet do grilla z węgla drzewnego 2,5 kg. Teraz jedno opakowanie plus jedno gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
16: Lidl. To się opłaca.
17: Odkryj zachwycające SUV Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem, korzyścią do 20 450 zł w kredycie 0,49%, RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody.
18: Skoda.
19: Reklama.
18: Sponsorem programu jest Zakład Kamieniarski Szwed Granit, producent nagrobków granitowych ze Strzegomia. szwed-granit.pl.

Włochy, Turcja, Grecja, Francja. To nie są moje plany urlopowe, tylko to są plany zespołu Pet Shop Boys. Miejsca, gdzie panowie niebawem zaśpiewają. Zazdroszczę i występującym pięknej objazdówki, ale przede wszystkim zazdroszczę tym, którzy koncertów będą słuchać.

0: Natalia Kukulska w biegu. Co prawda mamy długi weekend, ale niektórzy jednak w pracy. Jednych, drugich, trzecich, wszystkich serdecznie pozdrawiam i zapraszam na wiadomości Radia Złote Przeboje o 16. Będziemy w nich między innymi mówić o prawdziwym wysypie truskawek. Ceny spadają z dnia na dzień.
1: Radio Złote Przeboje.
2: Złoty przebój.

0: Sponsorem programu był Zakład Kamieniarski Szwed Granit, producent nagrobków granitowych ze Strzegomia. szwed-granit.pl.
1: Autopromocja.
2: Pomogą się rozbudzić i uratują każdy poranek. Włącz radio Złote Przeboje, zanim zacznie świtać i zacznij z nami dzień.
3: Mamy mnóstwo energii i nie zawahamy się nią podzielić.
4: A każdą minutę poranka przyprawimy szczyptą humoru.
5: Powiemy o wszystkim, co musisz wiedzieć.
6: I zagramy największe przeboje lat 80. i 90.
2: Złote Przeboje na dzień dobry. Słuchaj nas już od poniedziałku od 6.
1: Autopromocja. Reklama.
7: Buł w dół w MediaMarkt. W zestawie taniej o 50% ceny najtańszego produktu, dobierając co najmniej jedną gwarancję plus do koszyka. Szczegóły w regulaminie i w sklepach. MediaMarkt.
8: Na tani weekend wybieram Aldi. Od piątku do soboty lody Grycan. Różne rodzaje. Teraz w promocji 1 plus 1 gratis. Mieszaj dowolnie. A Dalmayer Classic Intense kawa mielona. 500 gramów. Teraz w promocji jedno opakowanie plus jedno gratis. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
9: Odkryj Volkswagena Polo ze światłami LED, cyfrowymi zegarami oraz multifunkcyjną kierownicą w standardzie. Ten kultowy model z zaskakująco bogatym wyposażeniem czeka na Ciebie w atrakcyjnej cenie. Już od 65 990 zł. Wybierz miejskie auto, z którego nie chce się wysiadać. Szczegóły u partnera.
10: Volkswagen.
11: Widzę, że Hanie coś gryzie. Komar.
12: Zaraz część posmarujemy.
13: Lepiej zastosuj żel antylukoszenia. Komary, meszki i inne owady wprowadzają do organizmu toksyny. Twój preparat tylko łagodzi swędzenie, ale toksyny pozostają. Antylukoszenia działa inaczej. Usuwa toksyny z organizmu.
14: Czyli działa nie tylko na objawy, ale i na przyczynę.
15: Już nie swędzi.
16: Na ukąszenia wybieram antylukoszenia. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
17: W Media Expert rowery cross, Romet, Indiana, górskie, miejskie, elektryki trekkingowe i dla dzieci. A do tego na rowery objęte akcją do 50 rat 0% i pół roku nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Reklama.
0: Sponsorem programu jest Zakład Kamieniarski Szwed Granit, producent nagrobków granitowych ze Strzegomia. szwed-granit.pl.
3: Słuchacie Radia Złote Przeboje, jest piątek, 5 czerwca, a na naszej antenie tylko sprawdzone wiadomości.
18: 5-latka wypadła z 11 piętra wieżowca we Włocławku. Ukraina wymieniła z Rosją jeńców wojennych. Powiemy też o prawdziwym wysypie truskawek. Ceny spadają z dnia na dzień. Paulina Nawrocka, zapraszam. Dramat we Włocławku. 5-letnia dziewczynka wypadła z okna na 11 piętrze wieżowca. Dziecko śmigłowcem zabrano do szpitala w Bydgoszczy. Dziewczynka przebywała z 21-letnią matką, która była nietrzeźwa. Miała promil alkoholu w organizmie. Została zatrzymana przez policję, która teraz pod nadzorem prokuratury ustala, jak doszło do zdarzenia. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski poinformował o wymianie jeńców wojennych z Rosją. Na stronę ukraińską powróciło 185 żołnierzy. Niektórzy z nich byli w rosyjskiej niewoli od 2022 roku. To m.in. obrońcy Mariupola i Azowstalu. Informację potwierdziła Rosja, która odzyskała taką samą liczbę jeńców. Sam Zełenski napisał też o wymianie jeńców w formacie wszyscy za wszystkich w swoim liście otwartym do rosyjskiego przywódcy Władimira Putina. Zełenski zaproponował Putinowi w tym liście zakończenie wojny oraz spotkanie. Miał wysłać z Poznania do Komendy Głównej Żandarmerii Wojskowej paczkę z podpisem broń chemiczna. Sąd w Warszawie aresztował na 3 miesiące mężczyznę podejrzanego o wywołanie fałszywego alarmu. Grozi mu do 8 lat więzienia. Prokuratura informuje, że w planach są też badania sądowo-psychiatryczne. Mężczyzna przyznał się do zarzutów, ale odmówił składania wyjaśnień. Ponad 22 kg marihuany oraz amfetaminę w jednym z mieszkań znaleźli bytomscy policjanci. W tej sprawie zatrzymali 29-latka, który narkotyki przemycał z Holandii. Grozi mu do 20 lat więzienia. Trafił na razie na 2 miesiące do aresztu. Czerwcówka należy do polskich truskawek z gruntu. Mamy ich prawdziwy wysyp. Wraz z pierwszymi dniami czerwca tych owoców jest coraz więcej. I co więcej, z każdym dniem są coraz tańsze. W ubiegłym tygodniu za kilogram było ponad 20 zł, teraz w okolicach 13. W przyszłym tygodniu jest nadzieja, że cena spadnie nawet poniżej 10 zł. Na bazarkach królują dwie odmiany, podkreśla Maciej Kmera z giełdy w Broniszach.
10: Teraz najpopularniejsza na rynku rumba, najbardziej poszukiwana odmiana Asia.
18: Oprócz truskawek coraz tańsze są też polskie ziemniaki i szparagi. Truskawkowy sezon kończy się zwykle w połowie lipca.
2: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Co jest grane w Legnicy?
15: Adrian Górny. Weekendowy repertuar kina Piast na początek. Dzisiaj o 17.15 Orły Republiki. Tak samo będzie jutro, a do tego o 14.00 Posłani. W niedzielę Posłani o 14.00, Orły Republiki o 17.15, a o 15.30 będzie przedpremierowy pokaz Ojczyzny Pawła Pawlikowskiego, kręconej m.in. w Legnicy. W niedzielę w Parku Leśnym w Lubinie będzie sportowy powrót do przeszłości, czyli rekonstrukcja sportowych

być gwałtowne. Mamy długi weekend, więc może się trochę odstresowujemy, ale o tym, jaki wpływ ma stres na powstawanie tkanki tłuszczowej w okolicy brzucha, to jednak wam powiem. O 16.30 w programie Dobrze Wiedzieć. Jerzy Telesiński, dzień dobry. W piątek, w piątek.

Abdul w Radiu Złote Przeboje. Zresztą słuchajcie, panie mają u nas naprawdę silną reprezentację. Chcecie bilety na koncert Beaty Kozidrak? Fajny i wyjątkowy Unplugged? Złoty bilet na Zakochaną w Lublinie. Od poniedziałku będziemy wam od rana takie bilety podwójne rozdawać na koncert na dziedzińcu zamku w Lublinie. To tyle, ja teraz piłka po waszej stronie. Zapraszam na złoteprzeboje.pl po szczegóły. No i wygrywajcie!

0: Sponsorem programu był Zakład Kamieniarski Szwed Granit, producent nagrobków granitowych ze Strzegomia. szwed-granit.pl. Reklama.
1: Innowacyjne, doskonale zaprojektowane, zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
2: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za tę kontrolę odpowiada?
3: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
2: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
3: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej imieniszka lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
4: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
5: Pół w dół w MediaMarkt. W zestawie taniej o 50% ceny najtańszego produktu, dobierając co najmniej jedną gwarancję plus do koszyka. Szczegóły w regulaminie i w sklepach. MediaMarkt.
6: Co masz?
7: Dla mnie hot dog i Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
6: Chips Lays? Dzięki.
7: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
6: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
7: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
8: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen.

0: Karkówka wieprzowa. Cena sprzed obniżki 21,49. Teraz tylko 9,99 za kilogram. A polskie pomidory malinowe. Cena sprzed obniżki 14,99. Teraz tylko 6,99 za kilogram. Tak, tylko 6,99.
1: Tanio tutaj jest 100-krotka.
2: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
3: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
2: TravistoFast i Travisto.
3: Aflofarm.

0: Dancing to the Light, Phil Collins w radiu Złote Przeboje. Niewątpliwie trafnie i fantastycznie zadbał o nasze wspaniałe samopoczucie. No a teraz o stresie i o tkance tłuszczowej słów kilka. O tę sferę też warto z nami zadbać.
1: Dobrze wiedzieć, dobrze wiedzieć.
0: Wszystko kręci się wokół substancji zwanej kortyzolem. Hormon ten uwalnia się zawsze, gdy czujemy się pod presją. W czasach, kiedy nasi przodkowie uciekali przed głodnym zwierzęciem, był niezbędny, a dzisiaj nawet zwykły mail od szefa albo opóźniony pociąg może go aktywować. Problem pojawia się, kiedy kortyzol utrzymuje się na wysokim poziomie przez długi czas. Taki stan daje komórkom jasny rozkaz: oszczędzaj energię, przechowuj wszystko, co możesz w okolicy brzucha. Dzieje się tak, ponieważ większość receptorów reagujących na kortyzol znajduje się wokół narządów wewnętrznych. Tłuszcz w tym obszarze to nie tylko efekt estetyczny, ale aktywna tkanka, która dodatkowo wpływa na nasze samopoczucie.
1: Dobrze wiedzieć.

0: kształt promocja.
1: W drodze, w domu, w pracy. Jesteśmy z tobą. Gdziekolwiek chcesz. Zainstaluj aplikację Radia Złote Przeboje i słuchaj nas bez ograniczeń. Gwarantujemy relaks, uśmiech oraz świetny nastrój już od rana. I to całkiem za darmo.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane. Zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
3: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
4: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanowiscowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
5: Ekstra! Piątek i sobota! Z Kaufland Kart Ekstra!
6: Piątek i sobotę arbuz 2,99 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra. Tak, arbuz 2,99 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra. A żeberka ekstra mięsne z Lady 9,99 za kilogram. 4 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
7: Chodź, idziemy do Alei Bielany. Jest tam Pipi Pończoszonka.
8: Mamo, a kto to Pipi?
7: Jak to kto? Moja ulubiona bohaterka z dzieciństwa. Najsilniejsza dziewczynka na świecie.
9: Od 1 do 13 czerwca możesz ją poznać w Alei Bielany. Statek Hopetosa, garderoba Pipi, naleśnikowe rzutki i więcej. W Dzień Dziecka i weekendy dodatkowe atrakcje. Wstęp wolny.
8: To może pójdziemy?
7: Już idziemy.
9: Odwiedź świat Pipi w Alei Bielany.
10: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na 2 razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
11: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
12: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
13: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład srebrna lodówka Haier, podajnik zimnej wody. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2999 zł. Teraz za jedyne 2699. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
14: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za tę kontrolę odpowiada?
15: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
14: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
15: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej i mniszka lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
16: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Farm.

0: Złote przeboje w drodze.
1: Długi weekend to wzmożony ruch na drogach, sporo też niestety wypadków. Droga krajowa nr 15 jest zablokowana po wypadku w Jajkowie koło Brodnicy. Ciężarówka zderzyła się tam z dwoma pojazdami osobowymi, jedna osoba została ranna. Utrudnienie też w zachodniopomorskim w kierunku Gdańska na S6 na odcinku Bielice-Koszalin Północ. Pojazd osobowy uderzył tam w bariery, zablokowany jeden pas ruchu. Utrudnienie na 28 na Podkarpaciu w kierunku Biecza. Tam doszło do zderzenia osobówki z ciężarówką. Zablokowany jeden pas ruchu i wprowadzony ruch wahadłowy.
0: Radio Złote Przeboje 90 FM.
2: Radio Złote Przeboje.
3: Sponsorem programu jest zakład kamieniarski Szwed Granit, producent nagrobków granitowych ze Strzegomia. Szwed-granit.pl.

Ten wspaniały, ciekawy flat w One Night in Bangkok wykorzystuje bardzo trudną do osiągnięcia technikę flutter tongue, podobną do tej stosowanej w wielu utworach grupy Jethro Tull. Zagrał ją szwedzki muzyk Björn Jason Lind. Bardzo zdolny facet, bo poza tym, że muzyk, to w wolnych chwilach też bywał grafikiem.

0: Unchain My Heart i Joe Cocker w Radiu Złote Przeboje, w którym ostrzegamy, będą burze bardzo gwałtowne, gdzie usłyszycie o 17:00.
1: To jest Radio Złote Przeboje.

0: Sponsorem programu był Zakład Kamieniarski Szwed Granit, producent nagrobków granitowych ze Strzegomia. szwed-granit.pl.
1: Reklama.
2: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
3: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
2: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
3: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
2: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
4: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
5: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
6: Bo w Media Expert taniej masz.
7: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
8: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
7: TravistoFast i Travisto.
8: Aflofarm.
9: Odkryj Volkswagena Polo ze światłami LED, cyfrowymi zegarami oraz multifunkcyjną kierownicą w standardzie. Ten kultowy model z zaskakująco bogatym wyposażeniem czeka na Ciebie w atrakcyjnej cenie. Już od 65 990 zł. Wybierz miejskie auto, z którego nie chce się wysiadać. Szczegóły u partnera.
10: Volkswagen.
11: W dół w MediaMarkt. W zestawie taniej o 50% ceny najtańszego produktu, dobierając co najmniej jedną gwarancję plus do koszyka. Szczegóły w regulaminie i w sklepach. MediaMarkt.
1: Reklama.
0: Sponsorem programu jest Zakład Kamieniarski Szwed Granit, producent nagrobków granitowych ze Strzegomia. szwed-granit.pl.
12: Długi weekend z Radiem Złote Przeboje. Jest 5 czerwca, piątek. Zapraszam na wiadomości.
13: Gwałtowne burze przechodzą nad Polską i IMGW ostrzega. Jutro spotkanie wicepremiera z szefem kancelarii prezydenta Ukrainy. Zajrzymy też do strefy kibica w rodzinnej miejscowości Mai Chwalińskiej przed jutrzejszym finałem. Paulina Nawrocka, zapraszam. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzega przed burzami we wschodniej i północno-wschodniej części kraju. Wyładowań spodziewać możemy się do późnego wieczora, mówi synoptyk Przemysław Makarewicz.
14: We wschodniej połowie kraju oraz na zachodzie pojawią się burze lokalnie z gradem. Na burze te prognozowane we wschodniej części kraju wydano ostrzeżenia meteorologiczne pierwszego stopnia, a dla części północno-wschodniej Polski, także drugiego stopnia, można spodziewać się silnych, przelotnych opadów deszczu od 20 do 35 mm oraz porywów wiatru do 70 km na godzinę.
13: Jutro pogoda w całym kraju będzie spokojniejsza i bardziej słoneczna. W niedzielę wraz z nowym frontem atmosferycznym do Polski mają jednak powrócić burze i deszcz. Jutro przed południem minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz spotka się z szefem kancelarii prezydenta Ukrainy Kuryło Budanowem. Z Budanowem rozmawiał już wiceszef MSZ-u Marcin Bosacki. Tematem była sprawa nadania jednej z ukraińskich jednostek wojskowych nazwy odwołującej się do bohaterów UPA i ukraińskie propozycje rozwiązania tej sytuacji. Jak podaje Polska Agencja Prasowa, w ciągu najbliższych godzin szef Kancelarii Prezydenta Ukrainy ma spotkać się też z szefem Prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej Marcinem Przydaczem. NASA poleciła astronautom przebywającym na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej, by schronili się w swoim statku i przygotowali do ewentualnej ewakuacji. To w związku z pogarszającymi się wyciekami powietrza w rosyjskim segmencie stacji. Jak podała NASA, rosyjska załoga próbuje naprawić wyciek powietrza w swojej części laboratorium. Nawet tysiąca kibiców spodziewają się jutro organizatorzy malutkiej strefy kibica w Dąbrowie Górniczej. To rodzinna miejscowość Mai Chwalińskiej, która w Paryżu będzie walczyć o zwycięstwo wielkoszlemowego turnieju French Open.
15: Tylko zwycięstwo, nie ma innej opcji.
16: Wczoraj zostajemy do jutra.
15: Tak jest.
13: Mówili kibice, bo właśnie już wczoraj setki osób oglądały na Telebimie w Dąbrowie Górniczej półfinałowy mecz Mai. Niektórzy trzymają miejsce w strefie kibica na jutrzejszy finał, który, przypomnę, wystartuje w Paryżu o 15:00.
9: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości.
1: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
9: Pogoda.
12: Rzeszów, Lublin, Warszawa. Tutaj dzisiaj najcieplej, najchłodniej w Gdańsku i Szczecinie. Od 18 do 26 stopni pokazują termometry w całej Polsce. Polsce, w której na wschodzie szczególnie sporo deszczu i burz, i to nawet bardzo gwałtownych.
1: Sponsorem programu był producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
12: Pozdrawiam tych, którzy już od dawna mają weekend i tych, którzy go dopiero zaczną. Największe przeboje lat 80. i 90. mam dla jednych i dla drugich. Jerzy Telesiński. Dzień dobry.

Maroon 5. Zespół wykuwał się w bólach. Na przykład po przeprowadzce do Nowego Jorku Adam Levine, student, zaczął pracę w sieci fast foodów Johnny Rockets. Długo nie wytrzymał, zrezygnował po zaledwie 2 tygodniach. Zrezygnował też ze studiów, przestawił wajchę na karierę muzyczną i bardzo dobrze zrobił, prawda?

0: Sponsorem programu był Zakład Kamieniarski Szwed Granit, producent nagrobków granitowych ze Strzegomia. szwed-granit.pl.
1: Autopromocja.
2: Rozpocznij niedzielę z wysokiego C.
3: W Złotej Piątce prezentujemy największe złote przeboje, które łączy wspólna historia. Wybieramy, odliczamy i prezentujemy je bez zawijania w sreberka.
2: W każdą niedzielę po 8:00.
3: Zapraszam, Kacper Sosnowski.
1: Autopromocja. Reklama.
4: Pół w dół z MediaMarkt. W zestawie taniej o 50% ceny najtańszego produktu, dobierając co najmniej jedną gwarancję plus do koszyka. Szczegóły w regulaminie i w sklepach. MediaMarkt.
5: Wiesz, co jest najlepsze w dobrym katalogu wnętrzarskim? W pewnym momencie przestajesz go oglądać, a zaczynasz urządzać sobie życie. Nasz nowy katalog jest już online. Zajrzyj na domar.pl, a potem przyjdź do nas na Braniborską 14 we Wrocławiu. Bo inspiracje dobrze się ogląda, ale jeszcze lepiej ich dotknąć. Galeria Wnętrz Domar. Mój dom to ja.

0: Kotleta wieprzowa. Cena sprzed obniżki 21,49, teraz tylko 9,99 za kilogram. Tak, tylko 9,99 za kilogram karkówki. A soczysty filet z piersi kurczaka. Cena sprzed obniżki 19,99. Teraz jedynie 14,99 za kilogram.
1: Tanio tutaj jest 100-krotka.
2: Nerwowość, mrowienie kończyn, zaburzenia snu. To mogą być objawy niedoboru magnezu. Jest na to lek. Neomag B6 z najwyższą dawką cytrynianu magnezu. Lek Neomag B6 szybko przywraca prawidłowy poziom magnezu, redukując nieprzyjemne dolegliwości. Lek Neomag B6. Magnez o szerokim zakresie działania. Tabletka zawiera 100 mg jonów magnezu w postaci cytrynianu magnezu oraz 10 mg pirydoksyny chlorowodorku. W niedoborach magnezu Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
3: Takie hity tylko w Netto przez cały miesiąc. Tylko w czerwcu bakalie Bakal. Jedynie 9,99 za sztukę. Najniższa cena z 30 dni 14,99, a produkty do prania Persil tylko 39,99 za sztukę. Najniższa cena z 30 dni 59,99. Netto, patent na tanie zakupy.
4: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
5: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
6: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
7: Bo w Media Expert taniej masz.
8: Widzę, że Hanie coś gryzie. Komar. Zaraz część posmarujemy.
9: Lepiej zastosuj żel Entil ukąszenia. Komary, meszki i inne owady wprowadzają do organizmu toksyny. Twój preparat tylko łagodzi swędzenie, ale toksyny pozostają. Entil ukąszenia działa inaczej. Usuwa toksyny z organizmu.
10: Czyli działa nie tylko na objawy, ale i na przyczynę.
11: Już nie swędzi.
12: Na ukąszenia wybieram Entil ukąszenia. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.

Jak nauczyła mnie Amy Poehler, mówiła Donna Lewis o tej piosence, jeśli potraktujesz swoją karierę jak złego chłopaka, wróci do ciebie na kolanach, oferując ci cały świat. Więc coś w moim braku zaangażowania w tę piosenkę sprawiło, że stała się jedną z największych piosenek, jakie kiedykolwiek wydałam. Ciekawa filozofia.

0: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
1: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
0: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
1: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
0: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
2: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
3: Klimatyzacja? Dobór urządzenia, sprawdzenie kosztów, ekipa montażowa. Tyle wyborów naraz.
4: Jak to? Dla mnie wybór jest tylko jeden.
5: Tauron. W Tauronie masz fachowe doradztwo, kredyt RRSO 0% i montaż nawet w 7 dni.
3: No to wszystko jasne. Jasne, że z Tauronem.
5: Wybierz klimatyzację z Taurona. Wejdź na tauron.pl/klimatyzacja.
6: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu borówka amerykańska teraz aż 41% taniej. To tylko 9,99 za 300 gramów. Cena sprzed obniżki 16,99. A wszystkie kawy Jacobs, druga tańsza kawa, aż 70% taniej. Mieszaj dowolnie. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
7: Chodź, idziemy do Alei Bielany. Jest tam Pipi Pończoszanka.
8: Mamo, a kto to Pipi?
7: Jak to kto? Moja ulubiona bohaterka z dzieciństwa. Najsilniejsza dziewczynka na świecie.
9: Od 1 do 13 czerwca możesz ją poznać w Alei Bielany. Statek Chopetosa, garderoba Pipi, naleśnikowe rzutki i więcej. W Dzień Dziecka i weekendy dodatkowe atrakcje. Wstęp wolny.
8: To może pójdziemy?
7: Już idziemy.
9: Odwiedź świat Pipi w Alei Bielany.
10: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
11: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanowiskowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
12: Są rzeczy, które po prostu muszą występować w duecie. Kawa i dobra książka. Czy słońce i plaża.
13: Tak samo w moim domu. Najlepszy duet to markiza zewnętrzna, która ogranicza nagrzewanie, i roleta wewnętrzna, która zaciemnia poddasze.
12: Niektóre rzeczy po prostu lepiej działają razem. Kup zestaw markizy i rolety na okno dachowe Velux i zaoszczędź 10%. Dowiedz się więcej na velux.pl.
14: Super, super, super piątek i sobota w Kauflandzie. W piątek i sobotę boczek wieprzowy bez kości ze skórą w opakowaniu 9,99 za kilogram z Kaufland Cut Extra. 4,99 za kilogram z Kaufland Cut Extra. 4 kilo na osobę. A polskie ziemniaki wczesne tylko złoty 99 za kilogram. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
15: Mamusia?
16: Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
15: To przy okazji zjesz z nami.
16: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
17: Na wątrobę mamy suplement diety HEPA Slimin.
15: Proszę, HEPA Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
16: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
15: Ach, to tylko przy okazji.
16: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię HEPA Slimin.
18: Aflofarm. HEPA Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji...
19: Złote przeboje w drodze.
20: Dyżurni mają pełne ręce roboty w długi weekend. Sporo utrudnień i wypadków na Lubelszczyźnie. Między Radzyniem Podlaskim i Międzyrzecem Podlaskim doszło do zderzenia.

0: dwóch pojazdów osobowych. Dwie osoby zostały ranne. Wprowadzony jest tam ruch wahadłowy i zablokowany jeden pas ruchu. A między Opatowem i Kraśnikiem w pobliżu Gościeradowa doszło do najechania pojazdu osobowego na przepust. Droga też jest zablokowana. Na A1 w okolicach węzła Kamińsk pojazd ciężarowy uderzył w bariery. Zablokowany jest zjazd Gdańsk-Kamińsk. Utrudnienie też na 58 między Olsztynkiem a Jedwabnym w pobliżu miejscowości Selwa. Droga jest zablokowana.
1: Radio Złote Przeboje 90 FM.
2: Radio Złote Przeboje.
3: Sponsorem programu jest Zakład Kamieniarski Szwed Granit, producent nagrobków granitowych ze Strzegomia. szwed-granit.pl

0: Michael Jackson i Beat It, a ja się pytam, Wojtek, co ty tutaj robisz? Jest długi weekend.
1: Co ja tutaj, ja tu bez radia żyć nie mogę, krótko mówiąc.
0: No właśnie, dla tych, którzy tak jak my bez radia żyć nie mogą, Wojtek będzie miał mnóstwo fajnych rzeczy po 18.
1: Bardzo fajnych, między innymi będę miał zaproszenie na koncert Beaty Kozidrak w pewne cudowne miejsce w Polsce, ale o tym po godzinie 18.

0: Anita Lipnicka i historia jednej miłości, takich historii muzycznych po godzinie 18 na pewno nie zabraknie, zatem koniecznie bądźcie bardzo blisko Radia Złote Przeboje.
1: Radio Złote Przeboje.

0: Sponsorem programu był Zakład Kamieniarski Szwed Granit, producent nagrobków granitowych ze Strzegomia. szwed-granit.pl. Autopromocja.
1: Zanim wstanie słońce, oni już są na nogach.
2: Wszystko po to, żebyśmy mogli razem rozpocząć nowy dzień.
3: Z najważniejszymi i najbardziej zaskakującymi informacjami ostatnich godzin.
2: Z uśmiechem na ustach i z największymi przebojami lat 80. i 90.
1: Złote przeboje na dzień dobry, czyli Barańska, Jaworski, Jachim i Florkiewicz.
2: Słuchaj nas od poniedziałku, od 6.
4: Autopromocja. Reklama.
5: Pół w dół w MediaMarkt. W zestawie taniej o 50% ceny najtańszego produktu, dobierając co najmniej jedną gwarancję plus do koszyka. Szczegóły w regulaminie i w sklepach. MediaMarkt.
6: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za te kontrole odpowiada?
7: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
6: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
7: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej im. Niszka Lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
8: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
9: W Media Expert. Rowery Cross, Romet, Indiana. Górskie, miejskie, elektryki trekkingowe i dla dzieci. A do tego na rowery objęte akcją do 50 rat 0% i pół roku nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
10: Czy da się zobaczyć zabytki Dolnego Śląska w czasie jednego spaceru? Da się! W Kowarach czeka atrakcja, gdzie w jednym miejscu zobaczysz ponad 90 miniatur. Idealne miejsce na rodzinny wypad i spokojne zwiedzanie. Park miniatur zabytków Dolnego Śląska w Kowarach. W jednym miejscu poznasz ponad 90 zabytków Dolnego Śląska, a po zwiedzaniu odpoczniesz w kawiarni. Park miniatur zabytków Dolnego Śląska w Kowarach serdecznie zaprasza. www.park-miniatur.com.
11: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
4: Reklama.
2: 18 na zegarach, a to jest idealny moment na to, żeby rozpocząć wieczór ze złotymi przebojami, a na dobry początek mamy dla Was garść informacji sportowych.
1: Sport w 30 sekund.
12: Michał Waszkiewicz, dzień dobry. Polskie siatkarki wciąż niepokonane w turnieju Ligi Narodów w Nankinie. Po wygranych z Belgią i Czechami dziś drużyna Stefano Lavariniego pokonała Serbię 3-2. W niedzielę o 13:00 biało-czerwone zmierzą się z gospodyniami turnieju, czyli Chinkami. Berlin, region Rhein-Ruhr z Kolonią oraz Monachium chcą ubiegać się o prawo goszczenia letnich Igrzysk Olimpijskich w 2036, 2040 lub 2044 roku. Decyzja, kogo niemiecka Konfederacja Sportu Olimpijskiego zgłosi do MKOL, zapadnie we wrześniu. Wcześniej Hamburg wycofał swój wniosek po negatywnym referendum mieszkańców.
13: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Heparizen stosowanego przy stanach zapalnych żył kończyn dolnych.
1: Pogoda.
2: Wieczór i noc pogodne i to w całym kraju. Jutro przelotne opady deszczu i burze w paśmie od Koszalina aż po Gdańsk. Także zagrzmi w okolicach Zielonej Góry. Gdzie indziej mamy szansę na dużą dawkę słońca. Jutro najchłodniej w Mielnie, 17 stopni. Najcieplej w okolicach Katowic i Wrocławia. Tam termometry pokażą nawet do 24.
13: Sponsorem programu była firma Ziaja, producent leku Heparizen stosowanego przy stanach zapalnych żył kończyn dolnych.
2: Ladies and gentlemen, jak co piątek zaczynamy po królewsku ten wieczór ze złotymi przebojami. Wojtek Babiarczyk, witajcie pięknie. No, moc tych największych kawałków lat 80. i 90. dopiero przed nami. Będą prezenty, o nich opowiem Wam już za kilka minut. A na dobry początek Sting i Przyjaciele, czyli formacja The Police. Zaczynamy.

Ale wciąga ten numer. Mike Goldfield i Maggie Reilly w ten piątkowy wieczór w Radiu Złote Przeboje. 9 minut po godzinie 18. No i zaczynamy od niespodzianek dla was. Cały dzień. Teraz macie szansę na to, żeby wygrać podwójne zaproszenie na koncert Beaty Kozidrak, która zagra w miejscowości Ruchna koło Siedlec 16 lipca. Musicie mnie przekonać, że to właśnie do was powinno trafić to podwójne zaproszenie. Przekonajcie mnie. No, czasu macie jeszcze sporo, bo finał u nas przed 19. 22, 4, 4 i 3, 0. Przekonajcie mnie, że to właśnie do was ma trafić to zaproszenie. Może macie jakieś urodziny albo chcecie komuś zrobić wielki prezent i wielką przyjemność, żeby z daną osobą wybrać się na koncert Beaty Kozidrak, to dzwońcie 22 4 4 i 3 0. Tak jak wspomniałem, finał u nas za mniej więcej dwa kwadranse. No a teraz artysta, który pojawi się jeszcze w tym roku w Polsce, to Tom Jones.

0: Tak, właśnie w piątkowy wieczór pulsują te największe kawałki lat 80. i 90. To Hadaway, który ostatnio po 21 latach wydał swój kolejny krążek zatytułowany The Sun, a już za niespełna 2 tygodnie wyrusza w letnią trasę koncertową po Europie. To już prawie 17 minut po godzinie 18, a my z naszymi gwiazdami polskiej sceny muzycznej uwielbiamy wspomnienia, uwielbiamy wracać do czasów, kiedy zaczynały swoją wielką muzyczną karierę. Niedawno miałem wielką przyjemność porozmawiania z Anią Wyszkoni. Rozmawialiśmy o Międzyzdrojach. 8 lipca 2019 roku podczas 24. Festiwalu Gwiazd w Międzyzdrojach pojawiła się ta pamiątkowa płyta z odlewem jej dłoni. Zapytałem ją, jak po latach pamięta tamto wydarzenie.
1: To są oczywiście ogromne emocje i to jest wyróżnienie, ale przyznaję, że nie należę do osób, które lubią rozpamiętywać i żyć tymi symbolami, bo to mimo wszystko są tylko symbole. Ja chcę przede wszystkim pozostawić po sobie dorobek artystyczny, bo ta gwiazda w Opolu, myślę, nie będzie nic znaczyć, jeśli nie będzie wartościowych piosenek. Więc myślę, że to idzie trochę w parze, a nawet te piosenki są ważniejsze. To jest na pewno fajne uczucie, ale wiesz, ja nie siedzę na kanapie w domu i nie podziwiam moich złotych i platynowych płyt i nie żyję tym, co było. Idę do przodu, ciągle stawiam sobie nowe cele, nowe wyzwania i się nie poddaję na tej mojej drodze, a wręcz przyspieszam tempo.
0: To tyle wspomnień, chociaż od nich nie uciekniemy. Teraz piosenka, która podobno została napisana specjalnie dla Amerykanów. Redbox i For America. We'll be right back.

0: pamięci.
1: Wielki nieobecny Stanisław Sojka i cud niepamięci w Radiu Złote Przeboje. 25 minut po godzinie 18, a ja cały czas czekam na wasze telefony po 22 4 4 i 3 0. Obok mnie jedno podwójne zaproszenie na koncert Beaty Kozidrak w miejscowości Ruchna koło Siedlec. 16 dzień lipca zagra tam w folwarku Ruchenka, zatem gorąco was zapraszam na ten koncert. No a ja z wielką przyjemnością jeszcze przed 19 komuś wręczę to jedno podwójne zaproszenie. Można już sobie plany robić na wakacje, wybrać się właśnie tam na koncert. 22 4 4 i 3 0. Przekonajcie mnie, że to właśnie do was ma trafić to jedno podwójne zaproszenie. Finał jeszcze przed 19, zatem dzwońcie 22 4 4 i 3 0.

0: Autopromocja.
1: Wyjątkowe miejsce, niezwykły klimat i największe przeboje w nietypowych aranżacjach. Radio Złote Przeboje rozdaje podwójne zaproszenia na koncert Beata Kozidrak Unplugged. Zakochana w Lublinie. Wejdź do gry, wygraj i poczuj miłość od pierwszego brzmienia. Zgłoś się na złoteprzeboje.pl. Odpowiedz na pytanie konkursowe i zdobądź złoty bilet na Zakochaną w Lublinie. Nie zwlekaj. Najbliższa okazja na wygraną już w poniedziałek po 9:00.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Każda kultura ma swój sposób na relaks. W Skandynawii jest hygge, w Hiszpanii siesta, a w Anglii filiżanka herbaty z mlekiem. My w Toyocie mamy zupełnie nową metodę na święty spokój. Jest nią gwarancja relaks. Oznacza zwykle rok nowej gwarancji w poczuciu pełnego relaksu. Uzyskasz ją po przeglądzie relaks w serwisie Toyoty, a przy kolejnych przedłużysz jej ważność. Szczegóły w salonach Toyoty.
3: Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość. Ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Nawet do 1400 km zasięgu. Renault Captur Eco G z fabryczną instalacją LPG w cenie klasycznej wersji benzynowej. Już od 80 500 zł w finansowaniu Renault. Dostępne również w wersji Full Hybrid i tech samoładująca się hybryda. Szczegóły w salonach i na Renault.pl. Renault.
4: Chodź, idziemy do Alei Bielany. Jest tam Pipi Pończoszanka.
5: Mamo, a kto to Pipi?
4: Jak to kto? Moja ulubiona bohaterka z dzieciństwa. Najsilniejsza dziewczynka na świecie.
6: Od 1 do 13 czerwca możesz ją poznać w Alei Bielany. Statek Chopetosa, garderoba Pipi, naleśnikowe rzutki i więcej. W Dzień Dziecka i weekendy dodatkowe atrakcje. Wstęp wolny.
5: To może pójdziemy?
4: Już idziemy.
6: Odwiedź świat Pipi w Alei Bielany.
7: Dziś w Wyborczej poradnik zdrowotny o andropauzie i menopauzie. Jak hormonalny kryzys wpływa na życie pary? Czy andropauza naprawdę istnieje? Jak badać testosteron i co się dzieje, gdy jego poziom spada? Poradnik dziś w Wyborczej.
8: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
9: Barbara, kupiłem taniej!
10: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład lekki odkurzacz pionowy Tefal. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 698 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
11: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
12: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
11: TravistoFast i Travisto.
12: Aflofast.
13: Pięknej pogody życzy Fakro, producent markiz i rolet chroniących przed upałem. Partner piłkarskiej reprezentacji Polski. www.fakro.pl.
0: Reklama.
14: Złote przeboje w drodze.
15: Wciąż sporo utrudnień na drogach. Uważajcie, bo MGW ostrzega też przed burzami, szczególnie we wschodniej i północno-wschodniej części kraju, a to może znacząco wpłynąć na warunki na drogach. Utrudnienie wciąż na A1 między węzłem Kamińsk w kierunku Gdańska. Zablokowany jest zjazd Kamińsk. Utrudnienie też na 46 w województwie śląskim. W obu kierunkach jazdy wprowadzony jest ruch wahadłowy między odcinkiem Kochanowice i Herby.
1: Radio Złote Przeboje 90 FM.

0: karierę w showbiznesie zaczynała jako modelka, a później została słynną piosenkarką. Słuchajcie, w szczytowym momencie popularności ubezpieczyła nawet swój biust na kwotę, uwaga, 1 000 000 funtów. Samantha Fox w piątkowy wieczór w radiu Złote Przeboje. Za 23 minuty będzie 18, a my z naszymi gwiazdami od czasu do czasu wspominamy, pytamy ich także o to, skąd wzięła się nazwa danego zespołu. Niedawno miałem przyjemność porozmawiania z zespołem Mysłowic, no i zapytałem ich, skąd wzięła się właśnie taka nazwa. No i chłopaki odpowiedzieli, że stąd.
1: Nazywaliśmy się kiedyś Freshmen. Przyjechali ludzie z Warszawy, nie pamiętam, kto to był wtedy, chyba Józek, tak?
2: Józek,
1: sławny Józek. Siedzieliśmy w domu u braci Kłyderskich, oni mieszkali w takiej starej kamienicy i wymyśleliśmy Józek albo Lala, powiedzieli albo nazwijmy się Mysłowice. Mysłowice, naprawdę? A Lala mówi: ty, moja sąsiadka u góry, Rawcino, ona ma taki piec i tam pisze Mysłowic. O, Mysłowic, ale nie przez W, bo to po niemiecku, ale przez V. Okej, dobra, no to przez V i tak zostało. I przez parę lat trwały takie niezbyt fajne przepychanki z naszym urzędem miasta i z ludźmi u nas w mieście, którzy myśleli, że mówili Mysłowic, tak z niemiecka wy promujecie niemiecką opcję. Jaka niemiecka opcja? Opcję, przez V, przeczytaj sobie. Otwórz oczy.
0: To my teraz otwieramy uszy i delektujemy się tymi cudownymi dźwiękami zespołu Mysłowic przez V. Sprzedawcy marzeń już teraz w Radio Złote Przeboje. No tak wam gramy w ten długi czerwcowy weekend w Radio Złote Przeboje.

0: Zawsze, kiedy słyszę ten numer, to mam ochotę się przytulić do tej piosenki. Szadę prosto dla was z lat 80. w radiu Złote Przeboje. Aż się zakręciłem na punkcie tej piosenki. Za 14 minut będzie godzina 19, 16 dzień lipca. To jest czas, kiedy Beata Kozidrak pojawi się w folwarku Ruchenka w miejscowości Ruchna koło Siedlec. No i tam, jak znam życie, to zagra kapitalny koncert. No i jedno podwójne zaproszenie na ten koncert właśnie trzymam w dłoniach. 22, 4, 4 i 3, 0. Dzwoniliście i przekonaliście mnie o tym, że to właśnie do Pawła trafi podwójne zaproszenie. Paweł jest razem z nami. Dobry wieczór, Pawle.
1: Dobry wieczór, witam.
0: Pawle, ty się nagrałeś i powiedziałeś, że chciałbyś zrobić wielką przyjemność twojej żonie, bo ona jest wielką fanką Bajmu i Beaty Kozidrak, ale jest za granicą i bardzo ciężko pracuje. Pomaga jako babcia w opiece nad wnukami. Czy się wszystko zgadza, powiedz?
1: Tak, zgadza się perfekt.
0: Zgadza się perfekt. A ta zagranica to jaka to, jakie to państwo, powiedz?
1: Turcja.
0: Turcja, o, no to...
1: Także przyjemne spożyteczne.
0: Przyjemne spożyteczne. Jeśli mi jeszcze powiesz, że gdzieś tam ma blisko do morza, no to ma
1: bardzo
0: prawdziwe
1: blisko,
0: wakacje.
1: No. Zapraszam kiedyś na grilla.
0: Dobrze, padniemy, jak będziemy mieli tylko samolot do dyspozycji prywatny. Słuchaj, no to w takim razie, drogi Pawle, to po naszej rozmowie możesz śmiało zadzwonić do żony i powiedzieć jej, żeby już przypominała sobie teksty tych kultowych piosenek Bajmu i Beaty Kozidrak, bo będzie razem z tobą pewnie na koncercie mogła zanucić.
1: Bardzo dziękuję. Ucieszy się na pewno.
0: No to te brawa są również dla niej, że jest wielką fanką Beaty Kozidrak, że pracuje, a mąż taki dobry, że zadzwonił do radia.
1: A man się obija.
0: Obija się, dobra. W takim razie, Paweł, to przyjemności życzę. Trzymaj się i fantastycznego weekendu również.
1: Dziękuję, pozdrawiam wszystkich z anteny.
0: Pozdrawiamy również ciebie bardzo gorąco, a bilety i niespodzianki na pewno jeszcze pojawią się w Radiu Złote Przeboje. Bądźcie razem z nami, na teraz OMD.

0: Ach, jest moc w tych kawałkach lat 90. zespołu Queen. You Don't Fool Me w radiu Złote Przeboje, a takich gwiazd muzyki na pewno po godzinie 19 nie zabraknie, tuż po najświeższych informacjach sportowych. Zatem koniecznie zostańcie z nami.
1: To jest radio Złote Przeboje.

0: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
1: Bo w Media Expert taniej masz.
2: Gabinet masażu, słucham.
3: Cześć, tu Ania. Przyjmiesz mnie jeszcze na masaż?
2: Cześć, a co się dzieje?
3: Ostatnio dopadają mnie skurcze, a przecież biorę magnez.
2: Skurcze to nie tylko kwestia magnezu. Bierz Neomax Kurcz. Suplement diety Neomax Kurcz oprócz odpowiedniej dawki magnezu zawiera również witaminę B6 oraz potas. Kluczowy, jeśli chodzi o prawidłową pracę mięśni.
3: Czyli Neomax Kurcz jest naprawdę dobry?
2: Kochana, sam go stosuję.
4: Neomax Kurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm.
5: Wiesz, co jest najlepsze w dobrym katalogu wnętrzarskim? W pewnym momencie przestajesz go oglądać, a zaczynasz urządzać sobie życie. Nasz nowy katalog jest już online. Zajrzyj na domar.pl, a potem przyjdź do nas na Braniborską 14 we Wrocławiu. Bo inspiracje dobrze się ogląda, ale jeszcze lepiej ich dotknąć. Galeria Wnętrz Domar. Mój dom to ja.
6: Mistrzostwa świata w piłce nożnej. Największe widowisko roku. Gwiazdy i emocje na najwyższym poziomie. Na ekranie, w aplikacji i na sport.tvp.pl. Od 11 czerwca oglądaj wszystkie mecze mundialu tylko w Telewizji Polskiej.
7: Pięknej pogody życzy Fakro, producent markiz i rolet chroniących przed upałem. Partner piłkarskiej reprezentacji Polski. www.fakro.pl.
8: Co za dzień.
9: Co się stało?
8: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
9: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
8: Meliski?
9: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
8: Czyli to takie pastylki antystresowe?
9: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
8: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
9: Na mnie i na Meliski.
10: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
11: Reklama. Piątkowy wieczór spędzacie ze złotymi przebojami. Na zegarach 19:00. Przed nami już teraz informacje sportowe.
12: Sport w 30 sekund.
13: Michał Waszkiewicz, zapraszam. Aleksander Zieriew zagrał tytuł w Paryżu, rozstawiony z dwójką Niemiec, pokonał dziś Czecha Jakuba Menszika 7-5, 6-2, 3-6, 6-3. Zieriew był już w finale French Open 2 lata temu, ale przegrał wtedy z Carlosem Alcarazem. Jego rywalem w niedzielę będzie Włoch Flavio Cobolli, który walkoverem awansował do wielkiego finału, bo Matteo Arnaldi z powodu wirusa wycofał się z rywalizacji. A w finale kobiecego turnieju zagra oczywiście Maja Chwalińska. Rywalką naszej wspaniałej Polki będzie jutro o 15:00 Mira Andrijewa. 3 mecze i 3 zwycięstwo. Polskie siatkarki są wciąż niepokonane w Lidze Narodów. W Nankinie biało-czerwone wygrały dziś Serbią 3-2.
12: Pogoda.
11: Wieczór i noc bez kropli deszczu. Jutro przelotne opady w okolicach Zielonej Góry, Koszalina i Gdańska, gdzie może również zagrzmieć. Jeśli chodzi o temperaturę, to najchłodniej jutro w Mielnie 17 stopni, najcieplej w okolicach Katowic, Wrocławia i Poznania. Tam termometry pokażą nawet do 24. To już minuta po godzinie 19:00. Jeśli nie macie żadnych planów na piątkowy wieczór, no to z wielką radością i przyjemnością zapraszam Was na kolejną godzinę pełną gwiazd muzyki lat 80. i 90. w Radiu Złote Przeboje. Wojtek Babiarczyk, witajcie pięknie, a już za kilka minut z Magdaleną Wójcik z zespołu Goja porozmawiamy o sztucznej inteligencji. A na dobry początek kombi i słodkiego, miłego życia.

0: Rok 1997 na szczytach list przebojów, no zdecydowanie należał do niej australijska gwiazda Natalie Imbruglia i jej Torn w radiu Złote Przeboje. Gwiazda już niebawem szykuje takie krótkie tournée po Europie. 9 minut po godzinie 19 to teraz temat jak najbardziej na czasie, czyli sztuczna inteligencja, gdzie tylko możemy to pytanie zadajemy naszym gwiazdom. Ostatnio zadałem pytanie Magdalenie Wójcik zespołu Goja. Zapytałem ją, jak ona reaguje na tą sztuczną inteligencję, no i co o niej tak naprawdę sądzi.
1: Teraz jest tyle narzędzi, które potrafią naprawdę w 5 minut stworzyć właściwie bez znajomości harmonii, bez umiejętności pisania top line'ów i niczego, stworzyć utwór dosłownie w 5 minut. Wystarczą jakieś gotowe patenty i gotowe rzeczy. Jest to przerażające dla mnie, a jednocześnie przekonałam się o tym i też dlatego chyba jestem, tacy ludzie jak my jesteśmy potrzebni cały czas, że jednak doświadczenie i umiejętności, talent, to wszystko połączone jest cały czas potrzebne. I na to liczę, że jednak to mimo wszystko, pomimo tego AI, to będzie jakby rzecz, która będzie cały czas w cenie.
0: No dokładnie tak. Macie 100% pewność, że słuchając radia Złote Przeboje, nie gramy wam kawałków stworzonych przez sztuczną inteligencję. No choćby ten kawałek. To był rok 77. Kto by wtedy myślał o sztucznej inteligencji? Dajcie spokój. Teraz Lionel Richie w radiu Złote Przeboje.

0: Ta gwiazda, która ostatnio lubi zaskakiwać swoje dzieci bardzo drogimi prezentami, to Madonna w radiu Złote Przeboje, 16 minut po godzinie 19, a my z naszymi gwiazdami uwielbiamy wspominać i uwielbiamy opowiadać także o wpadkach, które czasami zdarzają się na koncertach. O jednej takiej wpadce niedawno opowiedziała nam Beata Kozidrak.
1: Kiedyś w Sopocie wyszliśmy i był taki brum po prostu z głośników, że nie było słychać mojego głosu. I wiesz, i nagle świadomość, czy mam po prostu przeprosić ludzi, zejść, bo ci w amfiteatrze słyszeli to, ale okazało się, że w telewizorni było okej. Podjęłam słuszną w sumie decyzję. Śpiewałam dalej. I zeszłam ze sceny tak zdenerwowana, ale okazało się, że w telewizji było okej, tylko ci ludzie niestety nie mieli komfortu.
0: Zapomniałem jeszcze dopytać, ale to może przy okazji zrobię, Beaty Kozidrak, czy to może było między innymi przy tej piosence Biała Armia i Bajm już teraz w radiu Złote Przeboje.

trudno się oderwać od takich cudownych złotych przebojów. Craig David, 25 minut po godzinie 19, a już za moment razem z Januszem Panasewiczem będziemy wspominać pewien koncert, po którym trzeba było prawie pół domu kultury przemeblować. Szczegóły już za moment, zatem zostańcie z nami.

0: autopromocja.
1: Spotkajmy się w sobotę, w samo południe, na ubitej ziemi.
2: Na jakiej ubitej ziemi? Zapraszam na spotkanie na wygodnej kanapie, oczywiście z kawą i naszymi gośćmi.
1: Największe gwiazdy odwiedzą Radio Złote Przeboje. Już jutro o 12:00.
2: To będzie prawdziwy weekend jak marzenie. Marzena Rogalska, zapraszam.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Hej, leć do Auchan i zgarniaj znaczki Minecraft.
4: Bo teraz w Auchan za wydane 50 zł otrzymasz znaczek Minecraft i sticker Fixies. Zbieraj znaczki i odbieraj rabaty aż do 66% na wybrane produkty Minecraft. A do środy, 10 czerwca, dostaniesz dodatkowy znaczek przy zakupie wybranych rodzajów czekolady Wedel lub tuńczyka Lisner. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
5: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za te kontrole odpowiada?
6: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
5: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
6: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej im. Niszka Lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
7: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
8: Dynamiczny SUV w automacie z tempomatem adaptacyjnym, integracją z Android Auto, panoramicznym dachem i kamerami 360, dostępny od ręki bez czekania? To musi być Forting.
9: To ostatni dzwonek. Zmień marzenia w wakacyjną przygodę. Forting T5 dostępny od ręki już za 57 950 zł w kredycie 50 na 50 z RRSO 0%. Zapytaj o specjalny rabat 3% w salonach w całej Polsce. Forting napędzany potrzebami rodziny.
10: Pięknej pogody życzy Fakro, producent markiz i rolet chroniących przed upałem. Partner piłkarskiej reprezentacji Polski. www.fakro.pl.
11: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
12: To przy okazji zjesz z nami.
11: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
13: Na wątrobę mamy suplement diety Hepaslimin.
12: Proszę, Hepaslimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
11: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
12: To tylko przy okazji.
11: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepaslimin.
14: Aflofarm. Hepaslimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji...
15: Mistrzostwa świata w piłce nożnej. Największe widowisko roku. Gwiazdy i emocje na najwyższym poziomie. Na ekranie, w aplikacji i na sport.tvp.pl. Od 11 czerwca oglądaj wszystkie mecze mundialu tylko w Telewizji Polskiej.
16: Ależ śmiga ten nowy laptop Marian.
17: Prawda? No. A kto go Barbara tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
16: No kto, no wiadomo.
17: Ci panowie z Media Expert.
18: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop. Podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne. Zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
0: Reklama.

0: na co komu dziś zespół Lady Punk w Radiu Złote Przeboje. Są takie koncerty, które zespoły pamiętają do dziś. No i niedawno Janusz Panasewicz właśnie z zespołu Lady Punk opowiedział mi o takim pewnym koncercie, który miał miejsce w Siedlcach.
1: Pamiętam doskonale koncert w Siedlcach w Domu Kultury. Kiedy przyjechaliśmy, podszedł do dyrektor Domu Kultury, mówi: no świetnie, świetnie, że was zaprosiłem. Wiecie, nie wiem co to będzie, ale bardzo chciałem, żebyście przyjechali. No to fajnie i tyle. Po czym, kiedy skończyliśmy grać, zaprosił nas ponownie, żebyśmy weszli jeszcze raz na scenę, kiedy już nie było ludzi. Nie zostało z tego Domu Kultury nic. Wszystkie ławki były jak zapałki, połamane, zniszczone totalnie cała sala. I mówimy: no i co w tym takiego wesołego? A dyrektor mówi: właśnie 30 razy pisałem do władz miasta, żeby zrobili remont. Straszyłem ich: zaproszę Lady Punk. No to se zapraszaj, zaproszę Lady Punk. Nie chcieli mu remontować i remont miał jakby za free.
0: No to tyle tych cudownych wspomnień koncertowych. To teraz pora na wielkiego muzyka, który był razem z zespołem Bee Gees, czyli o jednego z braci Gibb, równie bardzo utalentowanego, który również chciał od czasu do czasu wyskoczyć z zespołu, no i zrobić coś solowego. No i udało mu się, choćby ten wielki przebój. To Robin Gibb.

0: To gwiazda, która na początku lat 80. była siłą napędową brytyjskiego duetu Yazoo. To Alison moje w radiu Złote Przeboje. Za 17 minut będzie 20. Teraz pora na zespół, który na polskiej scenie obecny jest od lat 90. A mowa o grupie Big Day. No doskonale ich pamiętacie z takiej piosenki jak choćby W dzień gorącego lata. Niedawno zapytałem ich, z czego tak naprawdę są dumni po tylu latach. Odpowiedź mnie trochę zaskoczyła.
1: Ja myślę, że jestem, ja mogę sobie powiedzieć, że jestem dumna chyba z konsekwencji, czyli z tego, że obraliśmy jakąś drogę i cały czas nią idziemy i po drodze nie zrobiliśmy, mam wrażenie, nic takiego, co by mogło dzisiaj jakoś być przez kogokolwiek źle odbierane, czyli robimy po prostu swoje, rzetelnie i staramy się po prostu być temu wierni. Myślę, że to jest, z tego mogę być dumna tak dzisiaj, szczerze mówiąc. No i oczywiście to, że udało się spełnić marzenie w postaci śpiewania, no bo dla małej dziewczynki, która marzyła po prostu o śpiewaniu, nagle taka perspektywa, która się gdzieś tam pojawiła w życiu, była takim szczytem marzeń, no i że do dzisiaj to trwa, to jest absolutnie jakieś mistrzostwo świata. Ja myślę, że z tego jestem dumna.
2: Ja w 100% się podpisuję pod tym, co powiedziała Ania. No i z tego, że udało nam się zrobić tych kilka albumów, myślę, fajnych i jestem też dumny z tego, kiedy właśnie słyszę nawet ten W dzień gorącego lata po raz milionowy gdzieś tam w sklepie, w taksówce, czy gdziekolwiek. No, jestem dumny, że cały czas, że pamiętam, jak byłem dzieciakiem i słuchałem Czerwonych Gitar i tak sobie liczyłem, że o kurczę, tą piosenkę to już 12 czy tam 15 lat w radio grają, ale fajnie. I też mogę teraz się tym poszczycić, że mam piosenkę, która od ponad 20 lat, czy tam 20 kilku gości na antenie. To jest super, że ktoś cały czas ufa, że po drugiej stronie jest też słuchacz, że jest i radiowiec, który to puści, i jest słuchacz, który to odbierze cały czas pozytywnie. To jest super, naprawdę też. No to jest wielkie, wielkie osiągnięcie, nie każdemu dane, bo niektórzy nagrywają mnóstwo świetnych, cudownych albumów, ale nie mają takiego, też takiego silnego strzału, który może być, no tak jak rozmawialiśmy, przekleństwem złota, ale fajnie, że jest.
0: To na pewno nie koniec spotkania z gwiazdami Radia Złote Przeboje. Po godzinie 20 z Anitą Lipnicką zabierzemy was na pewną grecką wyspę. Zatem koniecznie zostańcie z nami, a my od polskiej muzyki nie uciekamy. O nie, kochamy ją na tak mocno, że możemy ją grać wam bez końca. To Mafia, Imię Deszczu, 97 rok.

0: doskonale zaprojektowane, zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
1: Gabinet masażu, słucham.
2: Cześć, tu Ania. Przyjmiesz mnie jeszcze na masaż?
1: Cześć, a co się dzieje?
2: Ostatnio dopadają mnie skurcze, a przecież biorę magnez.
1: Skurcze to nie tylko kwestia magnezu. Bierz Neomax Skurcz. Suplement diety Neomax Skurcz oprócz odpowiedniej dawki magnezu zawiera również witaminę B6 oraz potas. Kluczowy, jeśli chodzi o prawidłową pracę mięśni.
2: Czyli Neomax Skurcz jest naprawdę dobry?
1: Kochana, sam go stosuję.
3: Neomax Skurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm.
4: Pięknej pogody życzy Fakro, producent markiz i rolet chroniących przed upałem. Partner piłkarskiej reprezentacji Polski. www.fakro.pl.
5: A, Barbara, wreszcie relaksik. Czas na promocję. Tańsze zakupy.
6: No wiadomo, Marian. Długi weekend mega okazji w Media Expert, nie?
7: Dyskontowe asy w Netto. Teraz kiełbasa śląska z szynki Sokołów 500 gramów, 1 plus 1 gratis. A polski ziemniak wczesny luz jedynie 2,99 za 1 kg. Aż 50% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
8: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
9: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
8: TravistoFast i Travisto.
9: Aflofarm.
2: Reklama.
10: Weekendowy wieczór spędzacie z Radiem Złote Przeboje na zegarach 20. Wojtek Babiarczyk, witajcie pięknie, a już za kilka minut razem z Anitą Lipnicką wybierzemy się w podróż do Grecji, a z Grzegorzem Skawińskim i Wandą Kwietniewską z zespołu Wanda i Banda wspominać będziemy cudowne lata 80. Zatem koniecznie zostańcie razem z nami, a na dobry wieczór już teraz czerwone gitary i ciągle pada.

0: Ktoś kiedyś napisał o jego muzyce, że pozwala oderwać się na moment od ziemi. To JK, czyli Jamiroquai w radiu Złote Przeboje. No a teraz zapraszam was na cudowną podróż śladami Leonarda Cohena, na którą zabierze nas Anita Lipnicka, artystka, która do dziś kocha jego muzykę. No i w taką podróż na wyspę Hydra wybrała się kilka lat temu.
1: Na pewno była to bardzo ważna podróż dla mnie. Fakt faktem, że dotarłam na tę wyspę w czasie, kiedy ona była zupełnie nieznana polskim turystom i takim zapalnikiem do tego wypadu, też dość spontanicznego, mimo że wtedy już miałam dziecko i w teorii nie powinnam sobie pozwalać na takie wyjazdy, a na tydzień zniknęłam z domu, tropić ślady Cohena po przeczytaniu jego cudownej biografii i dowiedziałam się, że on spędził na tej wyspie wiele lat, że tam powstawały piosenki, które znam z jego płyt i kocham całym sercem. Więc byłam zaintrygowana, co ten człowiek zobaczył w tym miejscu i zdecydowanie poczułam, co zobaczył i ta wyspa była magiczna o tyle i pozostała nią do dziś dnia, bo tam nie ma w ogóle ruchu ulicznego, nie ma samochodów, nie ma nawet motocykli, cykli, tam jest zakaz ruchu. Nie ma gdzie, nie ma dróg. Można się jedynie poruszać piechotą bądź przy użyciu osiołka. Niektórzy mają konie, ale to są wyjątki. I dlatego ta wyspa zachowała swój charakter nienaruszony i swoje piękno do dziś dnia, tylko teraz jest tam mnóstwo turystów, bo przez lata ostatnie bywałam na tej wyspie. Co więcej, wzięłam ślub na niej nawet, na plaży, jednej z hydryńskich plaż.
0: To po takiej podróży po wyspie Hydra w Grecji proponuję teraz trochę się zrelaksować przy dźwiękach tego oto wielkiego przeboju z lat 80. To Alphaville, no i piosenka, przy której na pewno poczujemy się przynajmniej o 20 lat młodsi. Forever Young.

0: Nieźle zakręcony numer. To Chumba Wamba w Radiu Złote Przeboje. Już teraz będziemy razem z Grzegorzem Skawińskim wspominać pierwszy wyjazd zespołu Kombi na koncerty za ocean.
1: To był 87 rok. No, pojechaliśmy do Ameryki. No, to była jakaś bajka generalnie. Choć oczywiście i tak trzeba było ten wizerunek Stanów Zjednoczonych troszkę też wyprostować, bo nie wszystko jest tam takie kolorowe i barwne i bajkowe, jak się wydaje. No ale generalnie to był jednak, przeżyłem kulturowy przede wszystkim szok, niesamowitą przygodę, tym bardziej, że pierwszy nasz wyjazd trwał prawie pół roku, byliśmy za Wielką Wodą. Tak się złożyło, że graliśmy i trasę, później graliśmy w różnych klubach polonijnych i się to jakoś tak wyciągnęło. Także mogliśmy od razu taką sporą dawkę tego zachodu tak zwanego dostać w ogóle gdzieś tam. No, na pewno było to szokujące. Pamiętam, że przede wszystkim no, była wtedy ogromna różnica. Te pieniądze, które tam zarobiliśmy, pozwoliły mi na to, żeby, nie wiem, wykończyć, umeblować mieszkanie, które wtedy gdzieś tam kupiłem. Pamiętam, że sobie kupiłem telewizor Sony wtedy. To był ogromny luksus, w ogóle niesamowity. I parę jakichś tam drobiazgów. Oczywiście wiadomo, gitary, instrumenty. Ale przede wszystkim to najważniejszą rzeczą było dla mnie osobiście to, że zetknąłem się jednak tam z muzykami, z muzyką, która tam była, że tak powiem, na wyciągnięcie ręki. To zmieniło kompletnie moje podejście w ogóle do muzyki, szczególnie do grania na gitarze. Więc sporo się dowiedziałem, no i zacząłem w tym kierunku gdzieś tam dążyć i właściwie od tego momentu zaczął się jakiś pomysł na tak zwaną karierę solową wtedy, czyli opuściliśmy niedługo potem Kombi przez jedno imię, ja i Waldek, w celu, żeby grać generalnie troszkę inną, mocniejszą muzykę. A to się zaczęło właśnie wtedy w Ameryce, gdzieś ta nasza rebelia.
0: To teraz nie do Stanów Zjednoczonych, ale do Austrii was zabieram i do miasta, w którym podobno zjemy najsmaczniejszy tort Zachera. No i w którym to mieście urodził się ten artysta? Przed wami Falco.

Och, to była słynna dumka na dwa serca Edyta Górniak-Mietek, Szcześniak w Radiu Złote Przeboje. Już za kilka minut razem z Wandą Kwietniewską wspominać będziemy lata 80. Zostańcie z nami.

0: ta promocja.
1: Popołudnie to nie czas na nudę.
2: Mam dla ciebie dużo muzyki, wiele ciekawostek i całą masę przydatnych informacji.
1: Włącz radio Złote Przeboje i przekonaj się, że po 14 dzieje się więcej niż myślisz. Razem rozkręcimy każde popołudnie.
2: Czekam na ciebie od poniedziałku do piątku po 14. Zapraszam, Jerzy Telesiński.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od środy do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 10 plus 10 gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
4: Prawdziwy mężczyzna wie, jak dbać o zdrowie. Nie piję alkoholu i nie palę papierosów. Dbam o zdrową dietę. Jestem aktywny fizycznie. Regularnie odwiedzam urologa, nawet gdy nie mam żadnych objawów.
5: Nie pozwól, by rak prostaty zadał cios poniżej pasa.
6: Każdego roku w Polsce diagnozę rak prostaty słyszy ponad 15 tysięcy mężczyzn. Co trzeci z nich umiera, bo zbyt późno zgłasza się do lekarza. Zachowaj czujność onkologiczną. Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
7: Gabinet masażu, słucham.
8: Cześć, tu Ania. Przyjmiesz mnie jeszcze na masaż?
7: O, cześć, a co się dzieje?
8: Ostatnio dopadają mnie skurcze, a przecież biorę magnez.
7: Skurcze to nie tylko kwestia magnezu. Bierz Neomax Kurcz. Suplement diety Neomax Kurcz oprócz odpowiedniej dawki magnezu zawiera również witaminę B6 oraz potas. Kluczowy, jeśli chodzi o prawidłową pracę mięśni.
8: Czyli Neomax Kurcz jest naprawdę dobry?
7: Kochana, sam go stosuję.
9: Neomax Kurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm.

0: Bez kości kilogram 9,99 przy zakupach za 69 zł z Telikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 21,99. A okocin 5 plus 5 za 5 groszy z Delikartą. Limit 20 sztuk, miksuj dowolnie. W delikatesach Centrum.
1: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
2: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za tę kontrolę odpowiada?
3: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
2: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
3: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej i mniszka lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
4: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
5: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od środy do soboty z kuponem Lidl Plus. Wszystkie piwa w butelkach, 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
6: Od środy nowa oferta. Od środy w Kauflandzie piwo Perła 2,99 za butelkę. Tak, piwo Perła 2,99 za butelkę. A wszystkie czteropaki piwa w puszkach kup dwa z Kaufland Card Extra, dwa najtańsze gratis, 8 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.

0: stanęli krótko na rynku muzycznym, ale nieźle zamieszali na szczytach listy przebojów, jeśli chodzi o ich wielkie kompozycje. Mowa o tym zespole to Faniak Cannibals w radiu Złote Przeboje. A my wieczorową porą z naszymi gwiazdami wspominamy lata 80., kiedy to naprawdę większość polskich muzyków miała pod górę, jeśli chodzi o cenzurę. No i niedawno miałem tą wielką przyjemność porozmawiania z liderką zespołu Wanda i banda Wandą Kwietniewską. Ona po latach wspomina tak ten czas.
1: Jest kilka takich piosenek, które jak dzisiaj się na to popatrzy i jak ta cenzura funkcjonowała wtedy, właściwie powinny być zablokowane. Bo to na przykład Fabryka Marzeń była strasznie szyderczym numerem, czy piosenka Mamy Czas, gorzka piosenka mówiąca o właśnie jak smutno jest żyć w komunie i tak dalej. Tyle tylko, że zawsze te teksty moje były tak zawoalowane, że głąby siedzące w tej cenzurze jakby nie znajdowały tam, gdzie powinni się czegoś dopatrzyć, to myśmy kładli te, bo te teksty wszystkie były cenzurowane. Ja byłam w szoku, że to wszystko przechodzi i że nie ma problemu. Natomiast mamy w repertuarze taką piosenkę Kochaj mnie, kochaj. Ona ma taki oficjalny tytuł Kochaj mnie, miły. Kochaj mnie, kochaj. To chyba Złote Przeboje też grywają tę piosenkę czasem. I tam jest fragment tekstu Czynne całą dobę biuro z telefonem. Rzadko kiedy, które długo śpi. Chodzi generalnie w tym tekście o to, już wtedy w 86 roku było śpiewanie o tym, że para ludzi jest tak zagoniona życiem, że ciągle dzwoni telefon, tyle spraw. No po prostu naprawdę jeden z lżejszych tekstów, jakie zaśpiewałam, ale cenzor się dopatrzył. Czynne całą dobę biuro z telefonem. Wtedy tylko jedno biuro było czynne całą dobę z telefonem, bo wszystkie inne były zamknięte. I ta piosenka została zahamowana. My nie mogliśmy tego zupełnie zrozumieć. Gdzieś to tam potem zostało wytłumaczone, ona w końcu została puszczona na anten. Cały serial Siedem Życzeń został zablokowany przez cenzurę.
0: Z Wandą Kwietniewską o latach 80. to moglibyśmy spokojnie rozmawiać do rana. A w Radiu Złote Przeboje teraz idealny kawałek na ten piątkowy wieczór, który mam nadzieję sprawi, że na waszej twarzy pojawią się rumieńce. To Las Ketchup.

0: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od środy do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 10 plus 10 gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
1: Od środy nowa oferta. Od środy w Kauflandzie piwo Perła 2,99 za butelkę. Tak, piwo Perła 2,99 za butelkę. A wszystkie czteropaki piwa w puszkach kup dwa z Kaufland Card Extra, dwa najtańsze gratis, 8 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
2: Mistrzostwa świata w piłce nożnej. Największe widowisko roku. Gwiazdy i emocje na najwyższym poziomie. Na ekranie, w aplikacji i na sport.tvp.pl. Od 11 czerwca oglądaj wszystkie mecze mundialu tylko w Telewizji Polskiej.
3: Money, money, money!
4: O, widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
3: Wygrałam w Cherry Money.
4: Cherry Money?
3: Nowy Ekspres Los.
4: Co za sztos! Pula na wygrane w Ekspres Losach to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach lotto.
5: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od środy do soboty z kuponem Lidl Plus. Wszystkie piwa w butelkach, 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich.

0: Bez kości kilogram 9,99 przy zakupach za 69 zł z Delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 21,99. A okocim 5 plus 5 za 5 groszy z Delikartą. Limit 20 sztuk, miksuj dowolnie. W delikatesach centrum.
1: Reklama.
2: Radio Złote Przeboje 90 FM. Co jest grane w Legnicy?
3: Dobry wieczór, Maciej Czujko wita serdecznie w programie Co jest grane w Legnicy, piątkowym wydaniu, a piątkowe to, jak zapewne wiecie, jeśli słuchacie naszej audycji regularnie, wydanie dzielimy na tematy, na dziedziny, sportu będzie trochę, będzie troszeczkę edukacji, będzie też coś dla dzieci i młodzieży, no i będzie oczywiście literatura. Literatura to kolejny odcinek Sekretów Legnicy Marcina Makucha, książki dyrektora Muzeum Miedzi o historii Legnicy. Ale zaczynamy od sportu. Joanna Migalska się pojawi z Ośrodka Sportu i Rekreacji, która powie nam troszeczkę o imprezach organizowanych przez OSIR, tak ogólnie, żebyście wiedzieli, czego spodziewać się w roku, gdybyście chcieli wziąć w którejś z nich udział jako sportowcy albo widzowie, bo takie są dwa rodzaje uczestnictwa. Zapraszam.
2: Sportowa Legnica w Radiu Złote Przeboje.
3: I dzisiaj będzie duże zaskoczenie, bo dziś nie będziemy mówili o imprezach bieżących, ale będziemy wszystkim tym, którzy w Legnicy mieszkają, a i w okolicach Legnicy i troszeczkę dalej od Legnicy, a którzy lubią sport, lubią ruch, będziemy mówili, przypominali, opowiadali o tym, co Ośrodek Sportu i Rekreacji robi dla was przez cały rok, żebyście mieli taką świadomość i potem, kiedy przyjdzie już czas na te właściwe imprezy, po prostu na nie poszli.
4: Dokładnie, zgadza się. Może zacznijmy od początku, bo w tym roku Ośrodek Sportu i Rekreacji w Legnicy obchodzi swoje 50-lecie, czyli mamy w 1975 roku powstał jako Legnicki Ośrodek Sportu, Turystyki i Wypoczynku. Tak teraz jesteśmy przekształceni na Ośrodek Sportu i Rekreacji w Legnicy i właśnie tym sportem i rekreacją się zajmujemy. I dla mieszkańców, i dla osób, które w pobliżu mieszkają, organizujemy imprezy sportowe, rekreacyjne, ale i kulturalne.
3: No właśnie, te kulturalne to jest nowość, nie? Bo to ja tak zauważyłem, że tych imprez, zresztą mówiliśmy o tym, tu jakiś fortepian dołożycie, tu to tamto, to przyjemne.
4: Tak, staramy się trochę uatrakcyjnić jednak tą ofertę, bo oprócz tych imprez sportowych i rekreacyjnych organizujemy także imprezy kulturalne, jakimi są właśnie te koncerty pianistyczne, fortepianowe, chopinowskie i muzyki poważnej i rozrywkowej. Także mamy to już teraz dodatkowo. Także spływ ten samoróbek jest taką imprezą chyba bardziej może kulturalną, pomimo tego, że się płynie, to jednak płynie się na samoróbce, na zbudowanej przez siebie pływadle i ma się do pokonania ten odcinek Kaczawy, ale tu bardziej ta forma taka własnej inwencji i wyobraźni chyba ma znaczenie, czyli trzeba ją zbudować w temacie, tą samoróbkę, trzeba ją przyozdobić, samemu się przebrać, więc taka impreza trochę inna i myślę atrakcyjna też dla widowni, dla osób, które oglądają.
3: Tam jest mniejszy wysiłek fizyczny, a bardziej intelektualny, nie?
4: Tak, na początku szczególnie, chociaż później ten fizyczny w zależności od nurtu kaczawy też trochę musi być, bo tą samoróbką trzeba jakoś sterować, tak żeby ona przepłynęła, bo no, taki mamy punkt w regulaminie, że ona ten kawałek, ten fragment rzeki musi przepłynąć i dopłynąć w całości.
3: No i tam oczywiście macie tematyczne podejście do sprawy, czyli to też jest przejaw kulturowy, no bo te tematy są związane z tym, co w kulturze.
4: Tak, dokładnie. I to teraz też właściwie z historią, bo w tym roku właśnie to były historie legnickie, czyli jeszcze z miastem i z historią jest to związane. Kolejną taką właśnie może trochę mniej sportową imprezą jest Międzynarodowy Turniej Kowali o Srebrne Klucze Legnicy, który też organizujemy co roku w centrum. Przyjeżdżają do nas kowale tutaj z Polski, ale również i z Niemiec, i z Czech. I ten kunszt kowalski staramy się podtrzymać, przywożą swoje kuźnie, kują pamiątki, które można zakupić na miejscu, przywożą pracę domową, odbywa się konkurs kucia. Te prace też kute są, jest taki nocny pokaz nocnego kucia, więc jest to...
3: No to widowiskowe, te skry lecą.
4: Tak, właśnie o to nam chodziło, żeby te skry leciały w ciemności, żeby to był pokaz, żeby to było widowiskowe, ładne, podobało się tutaj mieszkańcom, także na ten turniej, który no już rzadko tutaj w Polsce w ogóle jest organizowany, przyjeżdża i przychodzi wiele osób i z tej imprezy myślę i wnoszą coś i sami wynoszą, bo mogą na przykład wykuć dla siebie monetę. Są też warsztaty właśnie kucia, organizowane przez Kowali i tu dzieci i dorośli mogą w tym wziąć udział, więc jak najbardziej mieszkańcom widzimy, że to się podoba i ta kultura jeszcze w tej imprezie też jest.
3: Co jeszcze? Jakie propozycje pojawiają się w ciągu roku?
4: W związku z tym, że zarządzamy obiektami sportowymi i rekreacyjnymi w mieście, na tych obiektach organizujemy też imprezy. I tak w sezonie wakacyjnym i tym letnim na boiskach lekkoatletycznych organizujemy regularnie cotygodniowe treningi, takie zajęcia. I jest to joga pod chmurką, są to zajęcia fitness na świeżym powietrzu, treningi biegowe przygotowujące już do półmaratonu w październiku. Na tych boiskach też odbywają się imprezy takie jak bieg papieski, półmaraton, który tam przebiega i zakańcza całą swoją trasę, a także bieg walentynkowy. Na skateparku i pump tracku, czyli naszym kolejnym obiekcie, organizujemy Mistrzostwa Legnicy, ale także i Dzień Dziecka. Tam przejazdy na czas mamy na pump tracku, mamy pokaz umiejętności na skateparku. W sezonie letnim organizujemy też festyny wakacyjne, rodzinne, spływy kajakowe. Mamy też kąpielisko Kormoran, na którym też organizujemy na przykład otwarcie wakacji. Jest to siatkówka plażowa. No, jesteśmy organizatorem także rajdów rowerowych do Bieniowic, do Trzech Jezior. Także jak tylko pogoda zaczyna się już taka letnia robić, wtedy wychodzimy na zewnątrz, korzystamy z naszych obiektów, korzystamy z fajnej pogody i zapraszamy Państwa i właśnie nad wodę, i na rowery. I trochę poćwiczyć właśnie do parku. Znowu w zimie, podczas ferii zimowych dla dzieci, przez cały okres ten ferii zimowych organizujemy zajęcia w halach, w hali przy ulicy Sejmowej, Głogowskiej, na lodowisku.

0: że po atrakcyjnych cenach oczywiście. Wszystkie te nasze imprezy są dostępne na naszej stronie osirlenica.eu oraz we wszystkich naszych mediach społecznościowych. Zapraszamy także osobiście do nas, do siedziby OSIR przy ulicy Najświętszej Marii Panny 7.
1: No i jeszcze wydaje mi się, że bardzo ważne i warto podkreślić, że wszystkie te imprezy szykujecie z myślą o Legniczanach, czy jako uczestnikach, czy jako kibicach i bardzo gościnnie, bardzo chętnie, bo to przecież właściwie istota tej działalności. Nie same te zawody, tylko liczba osób, które weźmie udział i które przyjdzie kibicować.
0: Zgadza się. Wszystkich Państwa tutaj bierzemy pod uwagę, więc te imprezy sportowe, które organizujemy są ze względu na to, co akurat jest jakby w trendach, co Państwo lubią robić, oglądać, to co, w czym dobrze się czują, w czym można wziąć udział. Te imprezy przeważnie są bezpłatne, dostępne dla wszystkich, atrakcyjne i dla dzieci, i dla całych rodzin, bo przeważnie przy takiej imprezie dbamy o to, żeby i dzieci miały zajęcie, i dorośli, czyli jak dorośli biegają, to żeby dla dzieci też był, czy animator, czy był to też bieg dla dzieci, tak żeby cała rodzina była zaangażowana, no i później oczywiście zadowolona z takiej imprezy.
1: No bo tak, i też myślę sobie, że ci, którzy biorą udział, jak na przykład biegacze, no to przychodzą, wiedzą i ten, ale mnie się wydaje, że warto też zwrócić uwagę, że ci, którzy nie myślą o sobie jako o sportowcach, bo przecież macie fantastyczne rajdy rowerowe, wycieczki rowerowe, gdzie może wziąć każdy udział Legniczanin, jakikolwiek ma rower, dojedzie i będzie się dobrze bawić.
0: Tak, te rajdy rowerowe specjalnie są przewidziane na trasę taką około 12 kilometrów w jedną stronę, tempem rekreacyjnym z przystankami po drodze, po to, aby właśnie całe rodziny mogły wziąć udział, dzieci dały radę przejechać. Te rodziny nawet biorą małe dzieci w przyczepkę i ta przyczepka też jedzie i dojedzie, więc sprawdzamy trasę przed, sprawdzamy warunki na trasie, staramy się, żeby ta droga była łatwa i do pokonania nawet przez te najmniejsze rowerki dziecięce.
2: Sportowa Legnica w Radiu Złote Przeboje.
1: Joanna Migalska z Ośrodka Sportu i Rekreacji o Ośrodku Sportu i Rekreacji, o imprezach organizowanych przez OSIR. Ja zresztą w OSIR-ze jestem regularnie. Mówię o tym, co dzieje się na bieżąco, jeśli tylko coś jest szykowane, to zaraz informujemy, żebyście nie przegapili. Tutaj jednak pomyślałem, że warto tak podsumować, żebyście byli z OSIR-em jeszcze bardziej za pan brat. Z Muzeum Miedzi mam nadzieję, że dzięki naszej audycji też jesteście za pan brat, że bywacie na wystawach regularnie, a Muzeum Miedzi szykuje też spacery historyczne. Kiedyś były w realu, potem też były trochę wirtualne i z tych wirtualnych korzystamy u nas w programie. Możecie je znaleźć też na kanale YouTube Muzeum Miedzi. Tam możecie sobie odtworzyć i tutaj na przykład spacer po Zamku Legnickim Tomasz Stolarczyk prezentuje. Tomasz Stolarczyk już pracuje w innym muzeum w Jaworze, no ale warto też wspomnieć, że był u nas przez tyle lat z Legnicą, zresztą jeszcze ciągle silnie związany, no i o zamku opowiedzieć potrafi, co teraz właśnie zaraz, mam nadzieję, usłyszycie w dziale Edukacja w dzisiejszym naszym programie.
3: Witamy Państwa w kolejnym odsłonie wirtualnych legnickich spacerów historycznych. Dziś opowiemy o Zamku Legnickim, zielonej komnacie i bohaterach, którzy od ponad 500 lat zdobią jej ściany. W drugiej połowie XII wieku wraz z powrotem na Śląsk księcia Bolesława Wysokiego dotychczasowy drewnianoziemny gród zmienił się w murowany zamek, jeden z pierwszych tego typu obiektów na terenie ziem polskich. W XIII wieku Zamek Legnicki był już w pełni ukształtowaną budowlą, która oparła się na jazdowi wojowniczych Mongołów. Dzięki badaniom archeologiczno-architektonicznym podjętym w latach 60. XX wieku w związku z odbudową zniszczonego zamku udało się szczegółowo rozpoznać najwcześniejsze dzieje tego obiektu. To przede wszystkim zasługa Jerzego Rospondowskiego, znakomitego historyka architektury. Prace te pozwoliły rozwiać dotychczasowe hipotezy na temat rozwoju Zamku Legnickiego w średniowieczu. Obiekt wzniesiony został z cegły oraz doskonale opracowanego detalu kamiennego. W początkach XIII wieku składał się on z pałacu oraz sąsiadującej z nim kaplicy pod wezwaniem świętych Benedykta i Wawrzyńca, dwóch wież ostatecznej obrony, określonych z czasem jako wieża świętego Piotra oraz wieża świętej Jadwigi, ceglanego muru obronnego i wieży lubińskiej strzegącej północnej części założenia. Pozostałe części zamku otaczały wały drewnianoziemne wzniesione jeszcze w początkach panowania Piastów. Znajdująca się w zachodniej części zamku wieża nosi zgodnie z tradycją nazwę wieży świętej Jadwigi. Pierwotnie strzegła ona wjazdu na zamek, który do lat 30. XVI wieku znajdował się właśnie w zachodniej części wzgórza zamkowego. Była to pierwotnie wolno stojąca

0: Wieża określona mianem wieży Bergfriedowej, wieży ostatecznej obrony. Miała średnicę 11 metrów, grubość murów 2,5 metra oraz pierwotną wysokość około 20 metrów. W wieku XV, w 1416 roku, książę Ludwik II w trakcie swojej wyprawy do Francji postanowił przebudować zamek Legnicki i upodobnić go do znanych mu z podróży zamków znajdujących się nad Sekwaną i Loarą. Efekty tych prac możemy podziwiać po dziś dzień. Na specjalne polecenie księcia spod paryskiego Saint-Denis do Legnicy wysłano mistrza kamieniarskiego. Książę przesłał również do Legnicy odpowiednią kwotę pieniędzy, a także projekt i zwrócił się do Rady Miejskiej oraz burgrabiego, aby umówili się z kamieniarzem i zlecili, aby miał w Legnicy mieszkanie, kamień, podwody i ludzi i wszystko, czego do tego będzie potrzebował, tak aby zwieńczenie zrobiono tego lata. Wieża świętego Piotra podwyższona została o około 30 metrów. Otrzymała kamienną, ażurową balustradę o formie nawiązującej do mazwerków gotyckich katedr. Wieża świętej Jadwigi została podwyższona i zwieńczona krenelażem na kamiennych wspornikach. Zyskała również węższą, ośmioboczną nadbudowę, przykrytą wielobocznym, spadzistym hełmem. Na kondygnacji poniżej ganku urządzono ogrzewaną kominkę komnatę, przykrytą żebrowym sklepieniem i oświetloną czterema dużymi oknami w ciosowych obramieniach. To właśnie tu w przyszłości powstanie zielona komnata. Postać Jadwigi z Andex, żony Henryka Brodatego i matki poległego pod Dobrym Polem Henryka Pobożnego, to postać niezwykle ważna dla śląskiej linii Piastów. Pamięć o jej życiu i bogobojnych czynach utrwalana była nie tylko przez liczne fundacje kościołów noszących jej imię oraz obrazów czy figur znajdujących się w ich wnętrzach. Pamięć ta kultywowana była przez jej potomków, przez takie dzieła jak Kodeks Lubiński ufundowany przez księcia Ludwika I, ale również pamięć jej trwała na Zamku Legnickim poprzez wieżę, która nosiła jej imię. Do XVIII wieku w jej wnętrzach miał się znajdować obraz świętej, który podtrzymywał pamięć o świętej patronce Śląska.
1: Radio Złote Przeboje 90 FM. Co jest grane w Legnicy?
2: Tomasz Stolarczyk oprowadza nas po Legnickim Zamku i tak jak mówiłem, to jest wirtualny legnicki spacer historyczny. Muzeum Miedzi prowadzi też spacery na żywo, od czasu do czasu są organizowane. Wtedy to właśnie przewodnik z Muzeum Miedzi przedstawia jakiś fragment miasta, pokazuje, oprowadza. W legnickich wirtualnych spacerach historycznych dzieje się podobnie i tak jak tutaj mamy zamek, tak mamy spacery po kinach, po starych kinach, w przeszłość spacery, no po najróżniejszych częściach architektury Legnicy. Także zachęcamy gorąco, na kanale YouTube Muzeum Miedzi znajdziecie te spacery. Możecie sobie tam po prostu wejść, je pooglądać, wybrać się potem. Albo nawet, tak jak już opowiadałem w naszym programie wiele razy, możecie wziąć telefon komórkowy i wyświetlając sobie te filmy, po prostu przechadzać się po mieście i słuchać o tych fragmentach, o tych częściach miasta, które są opowiadane właśnie w legnickich wirtualnych spacerach historycznych. Dzisiaj Tomasz Stolarczyk prowadzi nas po Legnickim Zamku. Zapraszam serdecznie, to kolejna część tej opowieści przed nami.
1: Edukacyjnie o Legnicy w Radiu Złote Przeboje.
0: Według przekazów w wieży miało znajdować się dawne mieszkanie kanonizowanej w 1267 roku żony Henryka Brodatego. Tak wieżę ponad 400 lat później opisuje Fryderyk Luke, kronikarz. Z tyłu na rogu arsenału stoi ku miastu starożytna, mocna, okrągła, wysoka wieża Jadwigi, gdzie wedle legendy pobożna Jadwiga miała mieszkać. W to jednak trudno uwierzyć, jest bowiem wprawdzie wewnątrz wieży dość obszerna izba z wymalowanymi wszelkimi obrazami, zdaje się jednak, że są to wizerunki książąt domu Legnickiego, którzy znacznie po jej czasie żyli. Wydaje się, że swoją nazwę wieża mogła zawdzięczać właśnie wizerunkowi świętej umieszczonemu w ogrzewanej kominkiem izbie poniżej obronnego ganku. W średniowieczu nie była ta sytuacja odosobniona. Obrazy świętych, w tym właśnie świętej Jadwigi oraz osób będących wzorem cnót chrześcijańskich, znajdowały się m.in. na zamku Karlstein pod Pragą, należącym do króla Czech i Węgier oraz cesarza niemieckiego Karola IV. Podobne izby istniejące w zamkach i rezydencjach to dalekie echo legend arturiańskich i komnaty na szczycie zamku Korbenik, gdzie przechowywano święty Graal oraz świętą włócznię. Fryderyk II to bez wątpienia jeden z najwybitniejszych władców rezydujących w Legnicy. W XVI wieku zmienił on gotycki zamek w prawdziwą renesansową rezydencję. Świadectwem tego jest piękna renesansowa brama, która od tego czasu stanowi główny wjazd do zamku. To również on odpowiadał za budowę wieży świętej Jadwigi, zielonej komnaty. Freski znajdujące się w wieży świętej Jadwigi wykonano najprawdopodobniej po powrocie księcia z pielgrzymki do Ziemi Świętej w roku 1508. Ta długa, trwająca rok podróż miała silny wpływ na księcia. W jej trakcie Fryderyk odwiedził m.in. Bazylikę Grobu Świętego, oglądając sarkofag Gottfrieda de Bouillon, a także miejsce, w którym według tradycji Dawid pokonał Goliata. Wizerunki 9 bohaterów w średniowieczu również jako 9 mężnych, to wzorce męstwa, honoru, sprawiedliwości i pobożności, których drogą miał podążać książę i których postępowanie miał naśladować jako władca i rycerz chrześcijański. Na ścianach znajdziemy łącznie 11 postaci, które uszeregowane zostały według podziału historii panującego w średniowieczu na bohaterów antycznych, starotestamentowych, biblijnych oraz bohaterów związanych ze światem chrześcijańskim. A teraz prześledźmy, kogo dokładnie przedstawiono na freskach znajdujących się w wieży świętej Jadwigi. Postaci przedstawione w wieży świętej Jadwigi oplata bogata, zielona polichromia, wykonana za pomocą kosztownego barwnika, zieleni malachitowej. Zdobiła ona nie tylko ściany, ale również sufit pomieszczenia. Miała imitować wnętrze ogrodu lub zacienionej altany, ozdobionej czerwonymi kwiatami róży oraz powoju. W grupie bohaterów przedstawionych na ścianach widzimy bohaterów świata antycznego: Hektora z Troi, Aleksandra Wielkiego, Gajusza Juliusza Cezara. Wśród królów biblijnych można zobaczyć Judę Machabeusza, Dawida walczącego z Goliatem oraz Jozuego. Bohaterów rycerstwa chrześcijańskiego reprezentują Teodoryk Wielki, król Artur, cesarz Karol Wielki oraz przywódca pierwszej krucjaty Gottfried de Bouillon. Skąd czerpano inspirację do powstania w Legnicy podobnej zielonej komnaty? Wydaje się, że łączyć je należy z osobą księżny Ludmiły, matki Fryderyka II oraz córki króla czeskiego Jerzego z Podjebradów. To właśnie na terenie Królestwa Czech znajdowało się najwięcej podobnych zielonych komnat. Znany jest z zamku w Podjebradach, Blatnej, Żirownicach czy Zwiwkowie. Na terenie dzisiejszego Śląska podobny obiekt znajdował się na zamku w Płocku. Wzorce z terenu dzisiejszych Czech to najbliższa analogia dla legnickiej zielonej komnaty. Jednak inspiracji, z których korzystał Fryderyk II i działający na jego zlecenie artyści, było znacznie więcej. Kanon 9 dobrych bohaterów, ukształtowany przez literaturę francuską doby XIV wieku i pieśni o czynach, chanson de geste, szybko znalazł odzwierciedlenie w ówczesnej sztuce. Wizerunki godnych naśladowania postaci, cesarzy, królów, świętych, rycerzy, znajdziemy nie tylko na zamkach i siedzibach władców czy papieży, ale również w budynkach i obiektach użyteczności publicznej. Przykładem piękna studnia w Norymberdze czy sala Hanzy ratusza w Kolonii. Przedstawienia te utrwalone zostały również w średniowiecznej sztuce użytkowej. Przykładem są arrasy wykonane dla księcia Jana de Berry. Już ponad dekadę turyści odwiedzający wieżę świętej Jadwigi mogą oglądać wnętrze zielonej komnaty z zachowanymi tutaj freskami. Dzięki dofinansowaniu ze strony Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego gmina Legnica odrestaurowała zniszczone pożarem z 1945 roku wnętrze wieży świętej Jadwigi. Mam nadzieję, że ten spacer przybliży Państwu historię Zamku Legnickiego i pozwoli na jego odwiedzenie w najbliższym sezonie turystycznym.
1: Edukacyjnie o Legnicy w Radiu Złote Przeboje.
2: Edukacyjnie o Legnicy. Tomasz Stolarczyk oprowadzał nas po legnickim zamku w ramach legnickiego wirtualnego spaceru historycznego. Więcej tych spacerów, tak jak mówiłem, znajdziecie na kanale YouTube Muzeum Miedzi. Możecie tam zarknąć i po prostu je sobie pooglądać i dowiedzieć się o mieście. Wiele, wiele ciekawego. A teraz Olga Pirecka z Teatru Awatar, która zaprosi Was do drugiego wymiaru Awatara. To miejsce, w którym dorośli mogą ćwiczyć jogę, ale i zajęcia fitness. Teatr Awatar trenuje młodych przede wszystkim w akrobacjach, w tańcu, ale tutaj przygotował ofertę właśnie dla tych, którzy chcą się ruszać, chcą ciekawych, dobrych, intensywnych zajęć. No to właśnie w drugim wymiarze Awatara i o nim teraz Olga Pirecka z Teatru Awatar.
3: Olga Pirecka, Skwarek, nauczycielka jogi i dział promocji Awatara.
2: Dobrze, nauczycielka jogi, tego będziemy się trzymali, bo będziemy mówili o drugim wymiarze. Kiedyś już mówiliśmy, ale warto przypomnieć, bo to bardzo fajna inicjatywa i na pewno jest jeszcze sporo legniczan, którzy nie wiedzą, że można przyjść, dorosłych legniczan, bo tak normalnie w Teatrze Avatar to tutaj kształcicie młodzież przeważnie, chyba dobrze mówię, kiwasz głową, to dobrze mówię, ale tam mogą przyjść dorośli i ćwiczyć. I teraz będziesz opowiadać, co można ćwiczyć i w jakiej atmosferze.
3: Oj, w atmosferze najbardziej radosnej, przyjaznej i w przestrzeni, która po prostu koi zmysły. Może też z tego powodu nie jesteśmy w stanie aż tak mocno wystartować z zajęciami fitness, które bardzo byśmy chcieli prowadzić w szerokim gronie, ale ta przestrzeń jest to tak kojąca i tak po prostu przynosząca relaks dla nerwów, że może nie kojarzy się z takim dynamicznym treningiem, a w rzeczywistości takich dynamicznych treningów mamy sporo i mamy dużo sprzętu, z którym można naprawdę się powzmacniać, więc gorąco zapraszamy dla osób, które nie są oswojone i nie przepadają za wyglądem wnętrz siłowni, takich klasycznych, a za to może poszukują jakiegoś takiego estetycznego, miłego dla oka wnętrza.
2: No właśnie, bo tam duże okna, lustra, kolumny, drewniana podłoga.
3: Tak, wszystko się zgadza. Ponadto podwieszenia na hamaki, w których możemy trenować zarówno stretching, jogę, jak i też trening dynamiczny. Bo one...
2: No właśnie, a może o tym fitness najpierw, bo czyli zajęcia fitness takie dynamiczne też są prowadzone.
3: Tak, jak najbardziej. Wszystkie formy wzmacniania, budowania wytrzymałości, siły, ogólnej sprawności. Posiadamy taki pakiet zajęć. Czasami też one są ukryte pod nazwą na przykład zdrowe ciało, gdzie możemy wrzucić wszystko w taki wór, co jest ekstra, ponieważ i są tam elementy z rozciąganiem, budowaniem elastyczności, ale też takie formy, w których można troszeczkę zwiększyć tempo, podnieść sobie tętno, no i poczuć na przykład ten efekt spalania kalorii.
2: Rozumiem. To są te zajęcia fitness, które są, ale których jest troszeczkę mniej, bo przestrzeń jednak sprzyja czemu bardziej?
3: Jodze, formą takich spokojnych zajęć stretchingowych. Dorzuciliśmy w tym roku również pilates, co nas bardzo cieszy i dużo osób się naprawdę do niego dołączyło i zauważa właśnie takie mocne wzmocnienie mięśni głębokich dzięki tej formie aktywności, więc tutaj coraz więcej fanów dołącza do grupy. Z kilku zajęć jogi, czy form bardziej jogi musieliśmy zrezygnować, bo ostatnio nam się trenerom dosyć dynamicznie pozmieniały plany, awatar pączkuje, coraz więcej trenerek zakłada rodzinę, więc mamy drobne takie zmiany, szachy gdzieś tam wśród naszych nauczycieli i trenerów, co nas właśnie cieszy, bo jesteśmy wreszcie w tym okresie też, że podojrzewała nam kadra i się powiększa.
2: Czyli to macierzyńskie sprawy.
3: Tak, tak, dokładnie. No więc wcześniej mieliśmy jeszcze jogę Shivanandę, mieliśmy yin jogę. Chwilowo akurat poszukujemy znów przestrzeni, żeby ją włączyć do działania. Została nam asztanga, winiasa, została nam joga taka w zasadzie od podstaw, w której możemy w ogóle się zapoznać z tym, jak praktykować jogę. Mamy zajęcia ze stretchingu w hamakach, pilates, no i właśnie te formy zdrowe ciało. No a oprócz tego, jako że mówiliśmy, że to są zajęcia dla osób dorosłych, oczywiście za dorosłych już możemy uznawać młodzież 15+, a wiek jest jak najbardziej nieograniczony, ponieważ mamy też zajęcia dedykowane sile wieku osobom na przykład na emeryturze albo już właśnie w senioralnym wieku. No i tam są rekordzistki, które dochodzą do 85 roku życia, które chodzą wciąż czynnie na zajęcia nawet od poniedziałku do piątku.
2: Fantastycznie, w tym wieku.
3: Tak, jesteśmy pod stałym ogromnym wrażeniem właśnie tej załogi, bo mamy przekonanie, że oni są chyba najbardziej inspirującą drużyną, najbardziej sumienną, najbardziej zdyscyplinowaną i trenującą tak przykładnie, że tylko katalogi z nimi produkować.
2: Olga, ty będziesz taką staruszką zasuszoną Egipką.
3: Ojejku, marzę o tym, marzę, bo po prostu co widzę, te właśnie nasze wzory na miejscu, to chcę tak jak wy, chcę po prostu nie stracić nigdy tej werwy. No a do tego jeszcze też organizujemy wyjazdy, takie kampy jogowo-fitnessowe. Zawsze zabieramy naszych uczestników w ciekawe miejsca i to się też super cieszy dużą popularnością. Też mamy wtedy możliwość wymieszać się z osobami, które na przykład nie należą do naszej drużyny. No i też trochę lepiej się poznać. Takie wyjazdy zawsze pozwalają troszeczkę zgłębić te relacje, nie tylko na czasie treningu, ale po prostu właśnie w tym takim czasie towarzyskim, na rozmowę, na kawę, na pogawędki i na te wspólne saunowanie wieczorami.
2: O, to super. To na ile dni wyjeżdżacie?
3: Z reguły na 3-4 dni. Takie krótkie, około weekendowe wypady, też niedaleko, bo mamy taką zaprzyjaźnioną miejscówkę w Agropustelniku. Cudowna przestrzeń, tuż za Bolkowem, więc zawsze nawet jak się zapomni po drodze zapakować jakieś istotnej rzeczy, to jeszcze szybko można się cofnąć i dojechać.
2: Tam wszystko zdrowe. Zdrowy ruch, zdrowe powietrze, zdrowe jedzenie, zdrowa atmosfera.
3: Tak, nie jesteśmy aż tak bardzo ściśle przykładni co do tego tylko zdrowego jedzenia czy zdrowych zachowań. Myślę, że trochę się różnimy jako te jogowo-fitnessowe grupy od innych jogowych, bo u nas jest zawsze totalnie wesoło, odjechane żarty, jakieś też pokręcone pomysły. Ostatnio robiliśmy też treningi terenowe, robimy jogę neonową, treningi fitness w światłach UV, gdzie wszyscy się przebierają w neonowe stroje, więc naprawdę jest mnóstwo takich wybuchów, śmiechu i nie aż takiej koncentracji skupienia, jakby się można było domyślać i spodziewać po wyjeździe jogowym.
2: Czyli to jest taka ekspresyjna, wesoła joga.
3: Tak.
2: Bywa.
3: Tak, to wszystko ze względu na naszych ludzi, którzy po prostu nas otaczają, otacza nas przebrawurowa społeczność, która kipi energią. I czasami oczywiście potrafimy się zrównoważyć i bardzo dużo mieliśmy też łez wzruszenia podczas ostatniego wyjazdu. Jakoś tak praktyki jogi poruszyły emocje, a znów trening terenowy wyzwolił masę sił i takiej chęci do biegania. No i cieszymy się, że coraz więcej osób zaraża się tym ruchem, więc mamy nadzieję, że jak niebawem zorganizujemy festiwal zdrowego ruchu i będziemy działać już bardziej na przestrzeni miejskiej, no to jeszcze więcej osób do nas dołączy.
1: Sportowa Legnica.
2: Olga Pirecka zapraszała do drugiego wymiaru awatara, a ja teraz zapraszam, byście posłuchali, jak Anna Gontowska, dyrektorka Legnickiej Biblioteki Publicznej, czyta dzieciom bajki. Tak, bo teraz czas na fragment naszego programu poświęcony najmłodszym.
1: Radio Złote Przeboje 90 FM. Co jest grane w Legnicy?
4: Zapraszam dzieci do zapoznania się, do wysłuchania kolejnej części przygód Julka, których to opowieści jest autorem pan Artur Guzicki, legniczanin, i no, te historie też dotyczą Legnicy. Kamienny ponton. To był szary dzień. Niebo nad miastem zasłaniały ciężkie ołowiane chmury. Julek planował wycieczkę za miasto, ale pogoda pokrzyżowała mu te plany. Stał więc na swoim kamieniu, daremnie wypatrując jakieś dzieci, które zazwyczaj do niego podchodzą. Bo ja dzieciom, które nie mieszkają w Legnicy, przypomnę, że Julek stoi przy Galerii Sztuki w Legnicy, przy kościele Piotra i Pawła. To jest taka figura wyrzeźbiona przez znakomitego legnickiego, już nieżyjącego artystę. Od rana nikt nie interesował się zawartością jego tornistra. Nikt nie próbował dobrać się do jego procy. Po prostu nuda. Stojący nieopodal Filip też nie był w radosnym nastroju. Jemu także się nudziło. Filip to taki dorosły pan, który wygląda jak taki błazenek z czasów Zygmunta Starego czy Zygmunta Augusta. Ma taką czapkę błazeńską i on jest symbolem legnickiego konkursu rysunku satyrycznego Satyrykon. Od rana nikt nie zrobił sobie z nim zdjęcia. Nikt też nie usiłował włazić na legnickiego wesołka, z czego Filip był szczególnie dumny, a to dlatego, że na inne miejskie postacie zamknięte w kamieniu lub brązie nikt tak się chętnie nie wspinał. Chłopcy szybko doszli do wniosku, że jeśli czegoś nie wymyślą, to zanudzą się na śmierć. Jeśli skombinujesz jakąś łódkę, to zabiorę cię w miejsce, skąd można pożeglować w daleki świat, powiedział Filip do Julka. Julkowi pomysł wydawał się świetny, ale skąd w centrum miasta wziąć łódkę? Rozejrzał się dookoła i nagle uświadomił sobie, że przecież na wprost jego oczu leży wielki, szary ponton. Co prawda nieraz słyszał, jak przechodzący obok dorośli mówili, że to wielkie koło jest jakimś symbolicznym pierścieniem, ale co tam o mieście mogą wiedzieć dorośli? Oni przecież żyją w jakimś dziwnym świecie. Julek zawołał Filipa. Razem podnieśli wielkie koło, które tylko z pozoru wydawało się ciężkie. No to ruszamy, krzyknął Filip i sięgnął po swój magiczny klucz, który otwierał wszystkie drzwi w mieście. Tym razem otworzę drzwi, które prowadzą do innych czasów. Zobaczysz, jak to było 100 lat temu, dodał. Julek nawet nie zauważył, kiedy znaleźli się w jakimś dziwnym miejscu. Wokół niby wszystko było podobne do otoczenia, w którym żył na co dzień, ale jakieś takie pozmieniane. Znajome budynki miały zupełnie inny wygląd. Także ludzie wyglądali inaczej. Panie miały na sobie długie suknie i wielkie kapelusze. Panowie ubrani byli w śmieszne surduty i fraki. Oni też na głowach nosili kapelusze. Wszyscy wyglądali jak aktorzy z pobliskiego teatru, którzy nie zdążyli przebrać się po jakimś przedstawieniu. Jednak w największy zachwyt wprawiły Julka dwie dorożki. Do obu zaprzężone były wesołe koniki. Oto nasze taksówki. Ładujemy ponton i ruszamy, stwierdził Filip. Do portu, krzyknął do woźnicy. Julek szybko zorientował się, że ruszyli w stronę rzeki. Ale zaraz, ta rzeka też wyglądała jakoś inaczej. Jest szersza, na obu brzegach stoją wielkie dźwigi, wokół których kręci się masa ludzi. Przy brzegach stoi kilka statków, wielkich statków, jakie zobaczyć można, kiedy człowiek pojedzie na wczasy nad prawdziwe morze. Aleś się zdziwił. To jest port, prawdziwy port. Nasza rzeczka została połączona kanałami z innymi rzekami. Dzięki temu można stąd dopłynąć nawet do oceanu. Julek słuchał Filipa i uważnie się rozglądał. Płynąc na pontonie zauważył, że co chwilę rzeka, którą przypłynęli, łączyła się z innymi rzekami. Przy każdym takim wodnym skrzyżowaniu były ustawione znaki pokazujące odległość do innych miast. Skręcając w prawo można było dopłynąć do Wrocławia, Warszawy i Gdańska. Skręcając w lewo do Berlina, Paryża i Londynu. Jednak chłopcy płynęli cały czas prosto. Z biegiem czasu rzeka robiła się coraz dziksza. Betonowe brzegi zmieniły się w dzikie urwiska porośnięte lasem. Od czasu do czasu było widać, jak do wody podchodzą różne zwierzątka. W końcu ponton z Julkiem i Filipem wpłynął na małe, zagubione w lesie jeziorko. Julek był zachwycony panującą tam ciszą. Na wodzie unosiły się wielkie liście nenufarów i kwiaty lilii wodnych. Wokół brodziły wielkie ptaki, których nie można spotkać w mieście. Były tam czaple, kormorany i łabędzie. Wreszcie wśród trzcin zauważyli małą przystań. Właściwie to nawet nie była to przystań, to mały drewniany pomost. Chłopcy przywiązali do niego ponton. Wyskoczyli na brzeg i ruszyli w stronę, skąd dochodził ich zapach pieczonych ziemniaków. Idąc wąską i krętą ścieżką, zobaczyli dwie chaty. Przed jedną z nich przy ognisku siedział skrzat. Pomarszczona buzia i siwa broda, jaką mają wasi dziadkowie, zdradzała, że ma już swoje lata i niejedno w życiu widział. Witaj, Julku, trafiłeś w miejsce, gdzie zbieramy wszystkie niespełnione marzenia mieszkańców twojego miasta, zaczął swoją opowieść skrzat. Mamy tu marzenia małe i duże. Marzenia o wielkiej miłości, o podróżach, o wielkich pieniądzach. Zbieramy je już 1000 lat. Jak tylko ktoś coś wymyśli i nie mogąc tego marzenia spełnić, porzuca je, my się nim opiekujemy. Pilnujemy, żeby nie zostało zapomniane. W odpowiednim czasie, kiedy marzenie dojrzeje, podrzucamy je nocą komuś innemu. Komuś, kto potrafi je zrealizować. Julek zaczął się rozglądać. Sięgnął po pożółte kartki porozrzucane wokół chaty. Zobaczył tam plany wielkiego lotniska, rysunek pięknego placu tuż obok największego kościoła i wesołego miasteczka na dziedzińcu zamku. Była też plastikowa krowa, z której wypadły małe krówki, ale nie były to zwierzątka, tylko cukierki. Najsłodsze na świecie mleczne krówki. Były tam też plany fabryki lalek i samochodzików, w której produkowano zabawki dla każdego dziecka. Sam zobacz, to piękne marzenia i nie można dopuścić, żeby się zmarnowały. Przecież każde spełnione marzenie sprawia komuś radość. Nigdzie na świecie nie zobaczysz tak pięknych sukni balowych wyśnionych przez dziewczynki. Żadna telewizja nie pokaże ci takich meczy piłkarskich, jakie w swoich marzeniach rozegrali chłopcy. A u nas to wszystko czeka na spełnienie. Popatrz na Filipa, on też jest spełnieniem czyichś marzeń, powiedział skrzat, wskazując na legnickiego wesołka, który właśnie poprawiał swoją śmieszną, zakończoną 3 szpicami czapkę. Filip urodził się dawno temu w głowie jego mościa, który często przyjeżdża do naszego miasta. Przez wiele lat żył tylko na papierze, aż do czasu, kiedy ktoś inny postanowił odlać Filipa z brązu i postawić go na głównej ulicy. Dzięki temu, że przechowaliśmy marzenie o Filipie, masz teraz przyjaciela, dodał skrzat. Wodna podróż Julka wiodła także przez niespełnione marzenia mieszkańców miasta. Wielka rzeka, port pełen statków, kanały łączące miasto z morzami i oceanami wymyślili 100 lat temu mieszkańcy miasta. To wielkie marzenie do tej pory nie zostało spełnione. Dlatego zaopiekowały się nim skrzaty. Do dzisiaj je przechowują i na pewno w odpowiednim momencie komuś je podrzucą. A wtedy może się okazać, że każdy z Was będzie mógł odbyć podróż, jaką tego dnia zafundował Julkowi Filip. Nie będzie wtedy potrzebny czarodziejski klucz, który otwiera wszystkie drzwi. Nie będzie trzeba przenosić się w czasie. Przypomnę, że w zbiorach biblioteki znajduje się wiele książek legnickich autorów dla dzieci, napisanych specjalnie dla dzieci. Czasami te książki dzieją się także w Legnicy. Mówiłam o książce Artura Guzickiego Przygody Julka, ale przepiękne wiersze dla dzieci napisała pani Agnieszka Szydłowska-Szczecińska i książka nosi tytuł Bajadełka. Mamy także Artura Guzickiego książkę pod tytułem Żupek i przyjaciele, gdzie można się tak na prędce zapoznać z najciekawszymi miejscami w Legnicy i z historią miasta. Przemek Corso i z Marceliną, która ilustrowała jego książkę, napisał opowieści z Białej Doliny. I to jest kompletnie od czapy napisana książka, która dzieje się między innymi w lesie. Dzieci z Legnicy napisały razem książki. Ma takie dwie książki powstały. Pierwsza z nich to Przygody skarpetek, napisane przez dzieci z klasy 2 B Szkoły Podstawowej nr 4 imienia Włodzimierza Puchalskiego w Legnicy. I potem, kiedy te dzieci poszły do trzeciej klasy, napisały książkę, która ma taki wymiar ekologiczny, bo w Legnicy jest bardzo dużo pięknych drzew chociażby, wiele pomników przyrody. Drzewa mają głos. Książka napisana także przez uczniów, teraz już klasy 3 B, Szkoły Podstawowej nr 4 w Legnicy. I jeszcze jest taka piękna książka, bardzo mądra, która może przyjemność wielką sprawić zarówno dzieciom, jak i dorosłym. Książka Anny Podczaszy. Anna Podczaszy to poetka, która nominowana była do Nagrody Nike. Życie między wierszykami z ilustracjami Zuzanny Orlińskiej. Te wierszyki są czasami śmieszne, czasami trochę dziwne, ale sprawiają wszystkim dużo radości i to są takie wierszyki, które z wielką przyjemnością czytają także duzi ludzie. Konstruktor. Klocki Lego się składają z 3 300 000 części. Zaraz, mamo, je posprzątam, w tym pudełku mi się zmieści. Zaraz. Teraz potrzebuję kasku, śrubki, dwóch światełek. Weź mi rozkręć o tę śrubkę i mi podaj ten kabelek. Czyżbyś go wyciągnął z radia? Chyba, nie pamiętam. Może. To nieważne, zresztą przecież obiecałaś, że pomożesz. Wszystkie klocki mi potrzebne i nie mogę ich pozbierać. Tak, ta część jest bardzo ważna, tamta mi się przyda teraz, żeby skonstruować łódkę albo też samolot może. Jeszcze nie wiem. Daj tę śrubkę. Nie, armatę z tego złożę. Nie, nie ruszaj mi tych części. Ja je posprzątam, mówię przecież. Jak posprzątasz, to się zgubią. No wy nic nie rozumiecie. Ja pracuję. Nie przeszkadzaj, bo rozpraszam się normalnie. Zresztą raz już posprzątałem, miesiąc temu, tak dokładnie. Że zgubiły się nakrętka, dwa światełka, żółte, białe, wiertło, mini obrotownik. Straty były, no, niemałe. Sprzątnąć zdążę. Teraz muszę sprawdzić, co jest w tym pudełku. Szukam dwóch czarnych krzyżyków. O co robisz tyle zgiełku? Przecież mówią, że posprzątam. Nie ucieknie to sprzątanie. Jesteś z tym sprzątaniem straszna. I z tym wszystkim mam skaranie.
2: Anna Gontowska, dyrektorka Legnickiej Biblioteki Publicznej, czyta dzieciom bajki, bajki związane z Legnicą, bajki legnickich autorów. Jeszcze wrócimy do tego czytania, ale teraz pozwólcie, że przejdziemy do działu literatura. No i posłuchacie kolejnego fragmentu Sekretów Legnicy, książki Marcina Makucha, dyrektora Muzeum Miedzi Książki, w której opowiada on historię Legnicy w sposób ciekawostkowy, po prostu prezentuje te mniej znane fragmenty historii naszego miasta. Zapraszam serdecznie.
1: Sekrety Legnicy. Książka Marcina Makucha w Radiu Złote Przeboje 90 FM. Czyta Wojciech Masiak.
5: Made in Legnic. Każdy rodzic szukający zabawki dla swojej pociechy może dostać rozstroju nerwowego na widok półek uginających się pod stosami kolorowych i brzęczących wspaniałości z różnych zakątków świata, najczęściej z Chin. A jeszcze 100 lat temu na regałach legnickich sklepów królowały zabawki wyprodukowane tutaj, na miejscu. Branża zabawkarska rozwinęła się w Legnicy w ostatnich dziesięcioleciach XIX wieku. Swój początek zawdzięczała silnemu w regionie przemysłowi wyrobów wełnianych. Dzięki niemu na miejscu znajdowało się wiele szwaczek i kobiet wprawionych w szydełkowaniu. W ostatnich dwóch dekadach XIX wieku wełniane lalki Ubrane w ręcznie szydełkowane sukienki były legnicką specjalnością. Na większą skalę ich produkcję zapoczątkowała firma Heinricha Schmucklera, reklamująca swój zakład jako pierwszą fabrykę lalek na Śląsku. Początkowo działała ona przy Augusta Strasse 8, dzisiejsza ulica Dezyderego Chłapowskiego, a od drugiej połowy lat 80. XIX wieku na Schützenstrasse 4, ulica Waleriana Łukasińskiego. Mniej więcej w tym samym czasie, co Schmuckler, swoją fabrykę przy Augusta Strasse 13 otworzył Karl Sorneck, przedsiębiorca specjalizujący się w produkcji koni na biegunach, których sława szybko wykroczyła poza granice kraju, dla odmiany posługiwał się hasłem pierwsza legnicka fabryka zabawek. W latach 90. XIX wieku rozpoczęła działalność fabryka wyrobów metalowych Hanon und Sohn GmbH, w której między innymi produkowano zabawki. Jednak nie było dane jej odnieść sukcesu ze względu na konkurencyjne produkty z Norymbergi. Starszy od Nona był zakład Fritza Riedla, posiadający własną odlewnię cyny, w której powstawały ołowiane żołnierzyki. Jednak Riedel także miał problemy z utrzymaniem się na rynku i ostatecznie zaprzestał działalności zaraz po I wojnie światowej. Podobnie furory nie zrobiły dwie powstałe w okresie inflacji fabryki produkujące koniki na biegunach, Holmana i Steldingera.
1: Radio Złote Przeboje, 90 FM. Co jest grane w Legnicy?
2: Marcin Makuch w Sekretach Legnicy wspomina czasy, kiedy to Legnica była potentatem produkcji zabawek. Jeszcze wrócimy do Sekretów Legnicy książki Marcina Makucha, ale teraz Anna Gontowska, dyrektorka Legnickiej Biblioteki Publicznej, znów do dzieci. Czyta dzieciom bajki.
1: Radio Złote Przeboje 90 FM w Legnicy. Audycja dla dzieci i młodzieży.
4: Zakupy. Był raz chłopiec. Miły, grzeczny, cichy, dobrze wychowany, kulturalny i spokojny. Słowem, istny skarb swej mamy. Dnia jednego poszła mama ze swym synkiem do sklepiku, a w sklepiku, jak wiadomo, pięknych rzeczy jest bez liku. Śmieją one się do synka, a i synek grzecznie prosi: kup mi, mamo, proszę mamy, coś ładnego za ten grosik. O, lizaczek, nie, batonik, albo lepiej mi się żelki, może loda i pastylki, od pastylek będę wielki. Kup mi jeszcze te fistaszki, picie Dino, czekoladę, chrupki, chipsy, dwa kubusie, ciastko, też bym zjeść dał radę. Ja chcę kolę, ja chcę dropsy, kup mi zaraz tę gazetę. Jak nie zechcesz mi jej kupić, to mi kupi dziadek Mietek. Ja nowego chcę Hot Wheelsa, stary głupi jest i durny. Kup mi zaraz zestaw Lego, bo bez niego będę chmurny. To jest lista nieskończona, to jest lista przykładowa. Każde dziecko niech szybciutko coś do listy jeszcze doda. A co stało się z chłopczykiem niegdyś dobrze wychowanym? Zmienił się w sklepopotwora. Krąży gdzieś między półkami. Kim Andrews to autorka książki Odkrywanie natury, książka aktywnościowa dla dzieci, w której zawarto 50 kreatywnych projektów na świeżym powietrzu, które rozbudzą ciekawość. No i świetna rzecz, bo przede wszystkim wywlec młodego człowieka z domu i spod nad komputera. To bardzo trudne zadanie, a tutaj możemy dzięki tej książce zainteresować odkrywaniem natury, rozpoznawaniem jej śladów, ale także robieniem różnych ciekawych rzeczy, na przykład tajemnych skrytek, pudełeczek z łupinek orzecha włoskiego chociażby, albo rozpoznawania śladów ślimaka, bo one tak się trochę błyszczą i są dosyć śluzowate. Możemy poznać cykl życia motyla, bo to fenomen, prawda, że z takiej okropnej poczwarki wylęga się taki piękny, przepoczwarza się taki piękny motyl. Możemy liczyć ptaki razem z dzieciakami, rozpoznawać ich odgłosy, spróbować stanów skupienia wody. Różnego rodzaju zadania i działania, które nie dość, że będziemy mogli wspólnie z naszymi młodymi przeprowadzić, to jeszcze będą wiedzieli cokolwiek z biologii, integracja rodzinna i też dzieciaki zapoznają się z przyrodą, a to jest chyba też podstawa do tego, żeby świadomie żyć, żyć zgodnie z naturą, żyć ekologicznie, dbać o otoczenie. No, jeżeli chcemy znać to otoczenie, to myślę, że dzieciaki uwielbiają, niektóre przynajmniej, niektóre się brzydzą, a niektóre uwielbiają robaki. owale. Owady i inne małe stworzenia, które można zobaczyć i rozpoznać i się dowiedzieć, że chociaż czasami się ich brzydzimy, niektóre pasożytują nawet blisko w naszych domach i musimy się ich pozbywać, to wiele z nich niezbędnych jest dla ekosystemu i nie można robić im krzywdy. Można się dowiedzieć z tej książki, jak odróżnić pasikonika od świerszcza, co łączy chrząszcza z jelonkiem i dlaczego plujka burczało może chodzić po suficie. A ja tu takich pięknych nazw, proszę Państwa, które dzieciaki mogą wprawić te nazwy w ogromne rozbawienie. I dla młodszych dzieci, co i jak rośnie w świecie przyrody, to książka Liliany Fabisińskiej. Twarde okładki i twardy środek, piękne ilustracje, o takich podstawowe informacje o różnego rodzaju zwierzątkach, nie tylko tych naszych najbliższych, ale także nieco egzotycznych. I Tomasza Samojlika, książka Orety, przyroda praczasów, czyli to, co dzieciaki, a szczególnie chłopcy, lubią najbardziej, dinozaury, ichtiozaury, tyranozaurusy i te inne dziwne, trudne, groźne zwierzęta, które żyły przed laty i których szczątki czasami odkrywamy teraz także w naszym kraju.
1: Radio Złote Przeboje 90 FM w Legnicy. Audycja dla dzieci i młodzieży.
2: Anna Gontowska czytała dzieciom, bo to był dzieciom właśnie poświęcony fragment naszej audycji, a teraz też czytanie, tylko że dla dorosłych. Sekrety Legnicy, książka Marcina Makucha u nas w odcinkach. Książka, która odsłania właśnie te mniej znane fragmenty historii naszego miasta. Te sekretne, wydawałoby się, pewnie dla wielu tak, bo pewnie z wielu z Was nie słyszało o tym, co w książce można wyczytać. Więc zachęcamy właśnie tę książkę czytając u nas.
1: Literacka Legnica w Radiu Złote Przeboje.
5: Zdecydowanie najpopularniejszą legnicką firmą zabawkarską była fabryka żydowskiego kupca Morica Pape. W 1869 roku założył on hurtownię zabawek, która mieściła się w rynku. Z czasem sam je zaczął produkować. Po jego śmierci w 1902 roku firma przeszła początkowo w ręce jego żony, Jenny, a później ich synów, Artura i doktora Kurta Pape. W 1911 roku przy Kaiserstrasse 9, ulica Kardynała Bolesława Kominka, wybudowali oni budynek fabryczny zaliczany ówcześnie do jednego z największych w mieście. W 1910 roku rozpoczęła się produkcja misiów, znanych jako Teddy Bears Moritz Pape. Rok później bracia wprowadzili na rynek misie Purcell Teddy Bears, które przyniosły sławę firmie. Wtedy zatrudniała ona już 300 pracowników. Innym hitem okazały się produkowane od początku lat 30. misie klauny. Dziś misie z tej legnickiej fabryki cieszą się ogromnym zainteresowaniem kolekcjonerów, dzięki czemu osiągają wysokie ceny na rynku antykwarycznym. W 1996 roku w słynnym domu aukcyjnym Christie's miś Nicholas został sprzedany za $1900, a jego mniejszy o 3 cale kolega za $4547. Ale przedwojenna Legnica nie tylko misiami stała. Miasto słynęło również z produkcji wózków dziecięcych. W tej branży przodowały dwie firmy – Franca Koneczniego i Rudolfa Mumerta. Fabryka Koneczniego, Silesia, została założona w 1873 roku. Na początku XX wieku zakład, mieszczący się naprzeciw cmentarza przy Neuer-Breslauer Strasse 34, ulica Wrocławska, zatrudniał ponad 100 pracowników, którzy rokrocznie wytwarzali około 20 tysięcy wózków dziecięcych, spacerowych i ręcznych wózków drabiniastych. Fabryka oprócz tego zajmowała się produkcją wózków dla lalek, wyrobów drewnianych, m.in. łóżeczek, stolików do karmienia dzieci i wyrobów z wikliny. Natomiast firma Mumerta działała przy Neue Glogauer Strasse 1, ulica Głogowska, a od lat 20. XX wieku przy Grünthaler Strasse 2A przez B, ulica Okulna. Produkowano w niej oprócz wózków dziecięcych także łóżeczka, rowerki, stoliki do karmienia, leżaki i inne przedmioty z drewna. W powojennej historii miasta produkcją zabawek i sprzętu dziecięcego zajmowały się spółdzielnie pracy. W styczniu 1948 roku została założona spółdzielnia pracy Mechanik. Wiodącą jej produkcją były wózki dziecięce, które przez krótki okres trafiały na eksport m.in. do Bułgarii, Czechosłowacji, Jugosławii, Rumunii, Węgier, a nawet Iraku. Pod koniec lat 80. Mechanik był największym producentem wózków dziecięcych w Polsce. Inną legnicką spółdzielnią specjalizującą się w produkcji zabawek z tworzyw sztucznych była powstała w 1957 roku Spółdzielnia Pracy Tworzywo. Mimo różnorodnej produkcji, do dziś zachowała się nieliczna grupa obiektów świadczących o ich działalności. Zabawki, w większości drewniane, metalowe lub pluszowe, z pewnością przegrały z czasem, wojnami i modą. Powojenne wyroby legnickich spółdzielni pracy nie wytrzymały konkurencji i ich też próżno dziś szukać w dziecięcych koszach z zabawkami. Zawiłe losy legnickich pomników. Sam nie wiem dlaczego, ale od dziecka zawsze fascynowały mnie pomniki. W szczególności realistyczne i pełnopostaciowe przedstawienia władców, królów i dzielnych dowódców. Pobudzały moją wyobraźnię i pozwalały przenieść się w czasy, w których żyli bohaterowie spoglądający z powagą ze swoich cokołów. Niestety legnica mojego dzieciństwa nie była w stanie zaspokoić potrzeby obcowania z takimi monumentami. Oprócz pomnika wdzięczności dla Armii Radzieckiej, znajdującego się od 1951 roku w centralnym miejscu miasta, na Placu Słowiańskim, gdzieś za radzieckimi murami chowało się czterech niedostępnych Leninów i jeden Dzierżyński. Dla nas najmłodszych najatrakcyjniejszym pomnikiem był znajdujący się w parku tuż przy Alei Orła Białego i Kozim Stawie drzemiący lew, o którym starsi mówili, że czasami budzi się ze snu i wydaje ryk, gdy tylko obok niego przejdzie dziewica. Jednak jak dotąd taka sytuacja nie miała jeszcze miejsca. Przedwojenna Legnica pod względem liczby pomników prezentowała się znacznie lepiej. Oczywiście wznoszone monumenty miały swoją konkretną ideologiczną symbolikę i cel do spełnienia, od integracji lokalnej społeczności do uświadomienia mieszkańcom pięknej i dumnej przeszłości ich miasta. Pierwszym tak dużym przedsięwzięciem w Legnicy była budowa pomnika króla pruskiego Fryderyka Wielkiego. Stanął on na placu nazwanym jego imieniem. Inicjatorem budowy był burmistrz Aleksander Beck, który swój pomysł przedstawił w 1860 roku, w stulecie stoczonej pod Legnicą bitwy, która przyniosła zwycięstwo Fryderykowi nad wojskami austriackimi, przypieczętowując związek tych terenów z państwem pruskim. Ponieważ dla ówczesnych radnych nie do pomyślenia było, aby pomnik powstał z pieniędzy miejskich, zbiórkę funduszy na jego budowę prowadzono w przeróżnych miejscach. Na balach i imprezach towarzyskich, a także na kiermaszach organizowanych na przykład w szkołach. Ostatecznie monument odsłonięto w niedzielę, 15 sierpnia 1869 roku. Był kopią pomnika zaprojektowanego dla Szczecina przez berlińskiego rzeźbiarza Johanna Gottfrieda Schadowa. Przedstawiał króla stojącego w uniformie i gronostajowym płaszczu, wspartego na buławie, której podstawę stanowiły dwie księgi. Pomnik skierowany był ku północy, aby Fryderyk mógł spoglądać w stronę pola bitwy z 1760 roku. Co ciekawe, pierwotnie monument został wykonany z cynku, galwanicznie pokrytego warstwą brązu. Dopiero w 1903 roku zdemontowano go i wywieziono do Geislingen. Tam posłużył jako model do wykonania kopii już z trwalszego metalu. W następnym roku ulepszony król powrócił na swój postument. Jednak, jak się później okazało, nie była to ostatnia wycieczka pomnikowego Fryderyka. 8 czerwca 1937 roku został zdemontowany i przeniesiony w pobliże obecnego zespołu szkół ekonomicznych, gdzie stanął na miejscu zlikwidowanej fontanny. Natomiast na opuszczonym placu wkrótce powstał przeciwpożarowy zbiornik wodny. Największym i najbardziej reprezentatywnym pomnikiem w Legnicy był bez wątpienia konny posąg cesarza Wilhelma I. Stanął on u zbiegu parku z Breslauer Platz, dziś plac Wilsona. Uroczystość jego odsłonięcia miała miejsce 4 sierpnia 1898 roku, w 28. rocznicę bitwy pod Weissenburgiem, w której brali udział legniccy grenadierzy. Cesarz dla mieszkańców miasta był postacią wyjątkową. W ich pamięci tkwił fakt, że to podczas jego panowania nastąpiło zjednoczenie państw niemieckich i utworzono tym samym silne cesarstwo. Z nostalgią wspominano również czasy, kiedy Wilhelm I, jako honorowy patron regimentu grenadierów, był częstym gościem w Legnicy. Autorem projektu pomnika był pochodzący z Raciborza, a tworzący w Berlinie Johannes Böse. Posąg wraz z dwiema płaskorzeźbami oraz kartuszem został odlany w zakładach Gladenbeck und Sohn w Berlinie. W momencie, gdy Legnica po II wojnie światowej znalazła się w granicach państwa polskiego, naturalnym zachowaniem nowych mieszkańców miasta stało się usuwanie zewnętrznych śladów niemieckości. Ofiarą padły więc szyldy, tablice z nazwami ulic oraz pomniki poświęcone przedstawicielom znienawidzonego narodu.
1: To był fragment książki Marcina Makucha Sekrety Legnicy w radiu Złote Przeboje 90 FM.
2: Sekrety Legnicy zazwyczaj kończą piątkowe wydanie programu Co jest grane w Legnicy. Dzisiaj jest nie inaczej. Sekrety Legnicy kończą naszą audycję, więc dziękuję serdecznie za to, że byliście z nami. Zapraszam na kolejne programy, przypominając jednocześnie, że te od poniedziałku do piątku w radiu Złote Przeboje 90 FM.
1: Radio Złote Przeboje 90 FM.
6: Radio Złote Przeboje.
1: To jest Radio Złote Przeboje.

0: Prawdziwy mężczyzna wie, jak dbać o zdrowie.
1: Nie piję alkoholu i nie palę papierosów. Dbam o zdrową dietę. Jestem aktywny fizycznie. Regularnie odwiedzam urologa, nawet gdy nie mam żadnych objawów.
2: Nie pozwól, by rak prostaty zadał cios poniżej pasa.
3: Każdego roku w Polsce diagnozę rak prostaty słyszy ponad 15 tysięcy mężczyzn. Co trzeci z nich umiera, bo zbyt późno zgłasza się do lekarza. Zachowaj czujność onkologiczną. Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
4: Ale sztosy!
5: Ale co?
4: Nowe Ekspres Losy. To ja jeszcze dodam, że czerymany to wisienka na torcie wśród Ekspres Losów. Co za sztosy te Ekspres Losy! Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.
6: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od środy do soboty z kuponem Lidl Plus wszystkie piwa w butelkach, 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
7: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od środy do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 10 plus 10 gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
8: Reklama.
9: Radio Złote Przeboje 90 FM. Tydzień w Legnicy.
10: Maciej Czujko kłania się nisko i wita w programie Tydzień w Legnicy. W programie, w którym mówimy o tym, co działo się w zeszłym tygodniu, co będzie działo się w przyszłych tygodniach. A tutaj będzie rozmowa z nową szefową Towarzystwa Przyjaciół Dzieci, więc powiemy, co się będzie działo w najbliższych miesiącach, latach w TPD. Miejmy nadzieję, że będzie działo się dobrze, o tym będzie mowa. Przegląd wydarzeń, troszeczkę o książkach. Program będzie nam płynął do przodu. Zaczynamy jednak od szefowej TPD.
9: Tydzień w Legnicy.
11: Witam bardzo serdecznie. Nazywam się Karolina Szmuc.
10: Szefowa Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Legnicy.
11: Od właśnie miesiąca praktycznie jestem szefową Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Legnicy i bardzo mnie to cieszy.
10: No właśnie, gdybym ja powiedział, że dla mnie to duża zmiana, że to nie Kazimierz Pleśniak, no to byłoby małostkowe, bo przypuszczam, że zmiana dla TPD jest większa, dla Legnicy jest większa. Dla mnie zmiana to jest pikuś w porównaniu z tym po tylu latach właśnie, że doszło do zmiany. A dla pani, jaka to jest zmiana, objęcie szefostwa Towarzystwa Przyjaciół Dzieci po Kazimierzu Pleśniaku?
11: Myślę, że na pewno jest to zaszczyt. Tak jakby patrząc z mojej perspektywy i z tego, jak ja do tego podchodzę, no jest to na pewno ogromne wyzwanie.
10: No właśnie. Wyzwanie, jakie wyzwania przede wszystkim? Albo może inaczej, nie. Trzeba najpierw zapytać, skąd pani jest, no bo przecież ci, którzy będą chcieli pracować z TPD, albo ci, którzy są w TPD, jeszcze wiele nie wiedzą, to muszą się dowiedzieć, skąd pani jest.
11: W ogóle jestem z Legnicy.
10: No tak, bo pytam, bo to rozsądniejsze pytanie niż kim pani jest. Skąd pani jest? Powiem nam troszeczkę o tym, kim pani jest.
11: Jestem...
10: No dobrze, to, że z Legnicy, już nie przeszkadzam więcej, ale to, że z Legnicy, dobrze, nie?
11: Dobrze, chociaż miałam krótki epizod 15-letni, bo mieszkałam we Wrocławiu po studiach, ale postanowiłam, że tu wrócę. Coś jednak mnie ciągnęło. No i to coś, co mnie ciągnęło, chyba postawiło mnie w tym miejscu, w którym dzisiaj jestem. Kim jestem, jeśli chodzi o moje różnego rodzaju doświadczenia zawodowe? Jestem na pewno osobą zbudowaną bardzo mocno z biznesu i w biznesie, bo pracowałam przez 10 lat w międzynarodowej, bardzo dużej organizacji, na szczęście polskiej, ale działającej praktycznie w wielu krajach całego świata. I gdzieś ten biznes mi cały czas, przez całe życie towarzyszył, ale ja też jestem społecznikiem. Od wielu lat starałam się działać, wspierać, pomagać w różnych stowarzyszeniach w Polsce. Nie były one związane z Legnicą, były związane bardziej gdzieś tam z innymi miejscowościami Polski, natomiast cały czas gdzieś się zastanawiałam, jak to zrobić, żeby do tej Legnicy tutaj moją chęć, takie moje zainteresowanie tym, żeby pomagać ludziom przyciągnąć. I stanęło mi na drodze TPD w końcu. Natomiast gdzieś patrząc przez moją karierę zawodową, dość dużo zmieniłam. Też budowałam siebie w inny sposób niż kształtowałam się po studiach. Poszłam w kierunku właśnie pracy z ludźmi. Od 7 lat staram się wspierać ludzi, pomagać w rozwoju, w zmianie, w karierach zawodowych, w tym, żeby podejmować wyzwania, żeby się nie bać, żeby próbować. żeby wierzyć w siebie przede wszystkim. A gdzieś w jakiś sposób tak los mnie trochę potoczył też i poprowadził, że zaczęłam pracować z młodzieżą. I właściwie tak najpierw byli studenci, później była młodzież szkoły średniej. W pewnym momencie pracowałam też poprzez fundację z 7-8-klasistami. I stwierdziłam, że te dzieciaki to jest taki bardzo ciekawy temat dla mnie i jest to bardzo duże wyzwanie, zwłaszcza, że sama jestem mamą i mam też 3 synów.
10: Ja mam 3 córki.
11: O, no to się dobrze składa.
10: Musimy się teraz licytować, ale ja wiem, że te licytacje są bez sensu, bo się trzeba mówić, czy chłopcy gorsi, czy dziewczynki lepsze. Nie ma, to zależy wszystko od charakteru. Ja mam 3 dziewczyny, wszystkie 3 są.
11: Nie, ja ogólnie jestem takiego zdania i stoję na stanowisku, że dzieci nie są złe. Do dzieci trzeba umieć podejść, trzeba umieć je zainteresować, trzeba pokazywać im świat z ciekawością, a nie oczekiwać tylko i wyłącznie tego, że będą wiedziały, co my dorośli mamy w głowie. I myślę, że stąd moje zainteresowanie właśnie pracą z dziećmi i tym, żeby iść w tym kierunku. Z racji tego też moja ta ścieżka zawodowa potoczyła się tak, że objęłam stanowisko ponad półtora roku temu wicedyrektora do spraw rozwoju i do spraw wychowawczych w liceum, akademickim liceum ogólnokształcącym w Legnicy. I tutaj pracuję z dziećmi na co dzień, właściwie z młodzieżą, a nie z dziećmi, bo jak usłyszą, że z dziećmi, to zaraz mają pretensje do tego. No i też tak się gdzieś tam właśnie potoczyło i ułożyło, że to TPD się w jakiś tam sposób w moim życiu pojawiło i zostało mi zaproponowana możliwość wejścia do zarządu. No a zarząd zdecydował, że chciałby, żebym stanęła na ich czele.
10: To ja wiem, czy się potoczyło, to jak pani opowiada, to można odnieść wrażenie, że to nie przypadkiem się potoczyło, że to przede wszystkim jakaś wola tym kierowała, no i że to rzeczywiście zmierzało ku temu. A kiedy pani weszła do zarządu?
11: Wybory były 24 kwietnia, czyli tak naprawdę no jest to miesiąc po w tej chwili. I jestem na świeżo, no tak jakby powiedzieć.
10: Ale o tę wolę chciałem pytać właśnie, że to szło w tę stronę.
11: Szło w tą stronę. Ja myślę, że to jest tak i wierzę też w to, że różne rzeczy stają nam na drodze właśnie po to, żeby się wydarzyły. Nic się nie dzieje przez przypadek. Wszystko, co gdzieś my mamy, co nam się przydarza, w czym bierzemy udział w trakcie swojego, czy zawodowego, czy prywatnego życia, to są rzeczy, które po prostu mają się wydarzyć z jakichś przyczyn. I myślę, że to też się wydarzyło właśnie z takiej przyczyny, żebym ja tu była, żebym popracowała w tej organizacji. Być może coś pozmieniała, czy będzie tego dużo, czy nie wiem. Na razie jeszcze trudno mi odpowiedzieć.
10: No na pewno, chyba nikt nie będzie miał pani za złe. No Kazimierz Pleśniak, wielki społecznik, no ale organizacja prowadzona przez tyle lat przez jedną osobę, no to wiadomo, że przyda

0: jeżeli tak, to jak najbardziej z tego korzystać, sięgać po nowe. Ja jestem zwolennikiem tego, żeby wykorzystywać możliwości przede wszystkim, żeby budować dobro, wykorzystując te możliwości, które mamy, które możemy zabiegać, które gdzieś tam są do wykorzystania, bo dlaczego nie? I myślę, że to tylko i wyłącznie pozwoli na realizowanie bardzo fajnych projektów, pozwoli na to, żeby jeszcze bardziej wciągać dzieci w różnego rodzaju akcje, ale być może też pozwoli na to, żeby właśnie pozwolić i rodzicom mocniej się z tymi dziećmi integrować. Ja też jestem taką osobą, która jest mocnym zwolennikiem integrowania pokoleń, szczególnie patrząc na to, że jesteśmy tak daleko od siebie ze względu na technologię. Fantastycznym jest to, kiedy osoby starsze mogą pracować właśnie z dzieciakami, bo i jedna, i druga strona się super od siebie uczy, zupełnie czegoś innego, często zaskakującego, często zupełnie z innych obszarów, niż by mogli się spodziewać. W związku z czym chciałabym iść do przodu, chciałabym wykorzystywać te możliwości, które będą do wykorzystania i robić jeszcze więcej niż było robione, innych rzeczy na pewno.
1: No tak, jeśli chodzi o seniorów, to na pewno oni mają czas i cierpliwość do tego, żeby dać uwagę, a dla dzieci ta uwaga to jest kluczowa sprawa.
0: Tak, zdecydowanie.
1: Bardziej, że myślę sobie, że pomocy w TPD szukają dzieci, które mają, żyją w rodzinach, które mają kłopoty finansowe, ale myślę, że tam tych kłopotów z uwagą, ze względu chociażby na te kłopoty finansowe, też jest mnóstwo.
0: Zgadza się. Ja myślę, że dzisiaj jakby patrząc na nasze społeczeństwo, to atencji wymagają nie tylko dzieci z problemami, czy z finansowymi, czy jakimikolwiek innymi. Jesteśmy zapędzeni, biegniemy do przodu.
1: Nowa szefowa TPD, do tej rozmowy jeszcze wrócimy, pomówimy o cyklostradzie dolnośląskiej, pomówimy o oszustwach internetowych, ale teraz jedna dobra książka do przeczytania, obejrzenia, a potem będzie przegląd wydarzeń minionego tygodnia.
2: Zapraszam Państwa też na spacer po Wrocławiu. Muzeum Architektury wydało bardzo ważną książkę, Mister Wrocław. To jest książka opisująca wyniki konkursu, który odbywał się w latach 1961-1971. Konkurs pod nazwą Mister Wrocławia, raczej plebiscyt, powstał pod inicjatywy Towarzystwa Miłośników Wrocławia oraz redakcji dziennika Słowo Polskie. Głos mieszkańców był decydujący w wynikach tej architektonicznej rywalizacji. Mieszkańcy wskazywali swoich faworytów i chodziło o budowle, budynki wzniesione właśnie w tym okresie 1961-1978. I między innymi tutaj znajdą Państwo opis jako laureata tego konkursu, czy plebiscytu, mezonetowca, trzonoliniowca, osiedla przyjaźni, Instytutu Chemii, Instytutu Matematycznego, dwudziestolatki, różnych budynków mieszkalno-usługowych. I muszę powiedzieć z bólem, że Wrocław jednak ten okres powojenny lepiej wykorzystał nie tylko na odbudowę starówki, co nie miało miejsca niestety w Legnicy. Została ona przecież nie po wojnie, a w latach 60. i na początku 70. zburzona. I ta architektura, która obecnie króluje w centrum miasta, to nie jest atrakcyjna architektura. To właśnie te nowoczesne budynki wkomponowane gdzieś tam w ulicę Szewską chociażby, mają swój charakter, czy ulicę Kołłątaja, przypominam sobie, jak spaceruję po Wrocławiu, mają swój charakter, odzyskują teraz dawny kolor, bo często zostały one gdzieś tam zamalowane, często różnego rodzaju fragmenty ciekawe, architektoniczne zostały zniwelowane. Teraz podczas remontów to się wyrównuje. I trochę zazdroszczę Wrocławiowi i tego konkursu, i tej nawet nowoczesnej architektury, która jest o niebo ciekawsza niż to, co niestety w wielu innych miastach Dolnego Śląska zostało stworzone.
1: Anna Gontowska i ciekawa książka, a teraz czas na zapowiedziany przegląd wydarzeń, czyli wszystko to, co działo się w minionym tygodniu w serwisach, w newsach, które serwował wam Adrian Górny, mój redakcyjny kolega, w tygodniu w Radiu Złote Przeboje 90 FM, oczywiście w paśmie regionalnym, kiedy to idziecie, jedziecie do pracy albo szykujecie się w domu.
3: Autobus potrącił pieszą na przejściu dla pieszych na ulicy Skłodowskiej w Lubinie. To było w piątek po południu. 66-letnia poszkodowana trafiła w ciężkim stanie do szpitala. Ze wstępnych

0: W ustaleniu wynika, że piesza miała zielone światło i winę ponosi 63-latka kierująca autobusem. Ale weekend przyniósł też lepsze informacje, na przykład taką, że juniorzy Miedzi Legnica pokonali na wyjeździe Lechię Gdańsk 2-1. To była ostatnia kolejka Centralnej Ligi Juniorów. Nasi piłkarze zajęli w niej 4. miejsce. Kolejna dobra informacja – otwarcie sezonu na basenie Aquafan, mówi prezydent Legnicy Maciej Kupaj.
1: Wydaje się, że pogoda przez ostatnie dni nas nie rozpieszczała, ale przypomnę, że woda w basenach Aquafanu jest podgrzewana, więc ma temperaturę 24-25 stopni.
0: Na miejscu czekają zjeżdżalnie, boiska sportowe i strefa relaksu. My będziemy na Was czekać za godzinę z kolejną porcją wiadomości. Powiemy m.in. o kolejnym kroku, który przybliża nas do poszerzenia autostrady A4 w naszym regionie. Pijany kierowca wjechał w inne auto i jeszcze w motocykl. Do zdarzenia doszło na trasie Lubin-Rudna. 42-latek miał ponad 2,5 promila alkoholu. A jeszcze policjanci ustalili, że przed tym zdarzeniem wykonał kilka niebezpiecznych manewrów na ulicach Lubina. Na razie mężczyźnie zatrzymano prawo jazdy, a grozi mu do 3 lat więzienia. Ale mamy też lepsze informacje związane z drogami. Urszula Myszkinis.
2: Jest decyzja środowiskowa dla rozbudowy autostrady A4 pomiędzy węzłami Legnica oraz Krzywa. To 21-kilometrowy odcinek. Obie jezdnie mają mieć po 3 pasy ruchu i pasy awaryjne. Prace mają być realizowane w latach 2027-31.
0: Przypomnę, że wcześniej podobną decyzję uzyskano już dla poszerzenia odcinka Krzyżowa-Krzywa. A jak za czwórki zjedziemy na S3, to dojedziemy do Lubina. Dokładnie 12 lat temu otwarto tamtejsze zoo. Dzisiaj z okazji jubileuszu będzie premiera nowej gry terenowej, a także koncert chóru dziecięcego Narodowego Orkiestry Dentej. Już za godzinę będą natomiast kolejne wiadomości. Powiemy o nowych pojazdach Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Lubinie.
3: Radio Złote Przeboje 90 FM. Tydzień w Legnicy.
4: To był przegląd prasy, a ja przypominam, że dzisiaj w programie rozmawiamy z Karoliną Szmuc, nową szefową Towarzystwa Przyjaciół Dzieci. Nowo wybrana prezeska. No i oczywiście mówimy o planach, ale mówimy też troszeczkę o dzieciach. No wiadomo, że to jest kontekst całej tej, istota tej działalności. Tak, to było nietrafione określenie. Istota tej działalności. Kontekstem jest to, co się z dziećmi dzieje. Czyli na przykład to, no, że cierpią wszystkie na deficyt uwagi ze strony rodziców, bo o tę uwagę rodziców chociażby walczy cały świat. O tym teraz mowa.
5: Wszystko o tę naszą uwagę walczy, taka jest prawda, nie? To w ogóle ta uwaga stała się po prostu wymierna. Ona kosztuje. No, social media, streamy, wszystko chciałoby, żebyśmy na to patrzyli, żebyśmy się tym interesowali, żebyśmy poświęcali swoją uwagę, a najwięcej je trzeba poświęcać tym dzieciakom nasz.
6: Zgadza się i dzieci o to wołają. Dzieci o to wołają, to widać i słychać.
5: W statystykach chociażby różnych problemów psychicznych.
6: Tak, to jest ogromny problem, to jest problem narastający, my się go łatwo nie pozbędziemy. No a patrząc też na to, że niestety nie jesteśmy przygotowani właściwie na dzień dzisiejszy do tego, żeby świadczyć pomoc tak dużej liczbie młodzieży czy dzieci, które tego potrzebują, to myślę, że to jest też zadanie właśnie takich organizacji społecznych, żeby się o to zatroszczyć, żeby wspierać, żeby pomagać na każdym polu, jak tylko będziemy potrafili. Oczywiście wykorzystując do tego ludzi, którzy są wykształceni, którzy są zainteresowani tym, żeby być tu i teraz, żeby pomagać tym dzieciom i żeby robić to dobro, którego te dzieci oczekują, chcą i potrzebują.
5: No tak, bo jak mówimy na przykład o tych seniorach, no to z jednej strony można pomyśleć, że to dziadek, babcia, czas, spokój, ale przecież wśród seniorów, a nawet i troszeczkę wcześniej, czyli tego pokolenia silversów, takiego jak nasze, to jest mnóstwo ludzi nie tylko czasem, którego przybywa i tą cierpliwością, ale z fantastycznymi kompetencjami. Przecież ci ludzie przez całe życie ich nabywają. Potem przychodzi taki czas, że robi się troszeczkę swobodniej, to można te kompetencje oddawać miękkie, chociażby w przypadku dzieci, ale nie tylko miękkie.
6: Tak, jak najbardziej kompetencje, ale też i to, że oni potrzebują sami tego, żeby być gdzieś. Oni mają bardzo dużą wiedzę i bardzo duże kompetencje. Super by było, żeby to nie uciekało. A tak naprawdę włączenie ich w integrację z dzieciakami powoduje, że oni czują się ciągle potrzebni. Myślę, że dla osób starszych, takiej już jesieni, że tak powiem, życia, ważne jest to, żeby oni mogli być gdzieś i komuś pomagać, być potrzebnymi dla kogoś. I to jest to, w czym ja widzę ogromny potencjał. Żeby dać im możliwość bycia, dać im możliwość uczestniczenia w czymś, nie zostawiać ich z boku, bo to niestety, jak pokazują statystyki, powoduje bardzo duży przyrost wśród osób starszych stanów depresyjnych. Więc to jest takie wyrwanie ich i wykorzystanie, tak jak pan zresztą mówi, tych ich kompetencji, ich umiejętności do tego, żeby właśnie byli potrzebni i uczestniczyli w tym świecie tych młodych ludzi.
5: No tak, to z jednej strony czas i uwaga, ale z drugiej strony są też jeszcze pieniądze. Pamiętam, jak rozmawialiśmy z Kazimierzem Pleśniakiem, to ten wątek powracał regularnie, zawsze była ta prośba o pieniądze. Jak to jest z tymi finansami, funduszami? Czy tutaj są jakieś pomysły biznesowe związane z tym doświadczeniem biznesowym, które mogą pomóc fundacji, organizacji, przecież nie biznesowej, jednak zdobyć te pieniądze?
6: Takie pomysłów mam dużo. Natomiast to nie jest tak, że ja już dzisiaj stanę i sypnę z rękawa tymi pomysłami, co my dzisiaj możemy zrobić tak na 3-4.
5: Do tego wątku w rozmowie z Karoliną Szmuc, nową szefową TPD, jeszcze wrócimy. No i oczywiście będę przyznawał jej rację, że przecież to wiadomo, że nie można się tak publicznie chwalić pomysłami jeszcze niewdrożonymi, trzeba je dopracować. A tak, za chwilę wracamy, za parę minut, ale teraz czas na policyjne ostrzeżenie dotyczące internetu. W naszym programie zdarza się raz na jakiś czas, to i tym razem proszę, żebyśmy byli ostrożni i tym samym bezpieczni.
7: Starszy aspirant Łukasz Poremski, sekcja prasowa Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu.
8: To jest tak, że wydaje się, że znamy podstawowe zasady tej takiej higieny cyfrowej, tego jak się zachowywać w internecie, żeby nie dać się oszukać, ale też przestępcy cały czas zmieniają swoje sposoby działania i też wykorzystują sztuczną inteligencję, więc chciałam zapytać o to, o jakich nowych sposobach oszustów możemy mówić właśnie w internecie i na co dolnoślązacy powinni być szczególnie uczuleni, może coś, na co wcześniej nie zwracaliśmy uwagi.
7: Sztuczna inteligencja dała nam możliwość korzystania z wielu narzędzi, do których nie mieliśmy dostępu do tej pory. Natomiast z tych narzędzi różnego rodzaju korzystają również przestępcy. I teraz tak, z informacji, które posiadamy, bardzo często jest tak, że AI dało możliwość modyfikacji obrazu albo dźwięku, i mamy tutaj na myśli głos, tak żeby zmodulować głos oszusta, żeby nie był rozpoznawalny i nie był utożsamiany konkretnie z tą osobą. Jeżeli mamy do czynienia z przestępstwami, w których rzeczywiście ta twarz bądź wizerunek jest potrzebny, oszuści modyfikują wizerunek tak, żeby się upodobnić do jakiejś osoby znanej, bo w ich odczuciu budzi to zaufanie. Jakby takim nowym trendem, który występuje od pewnego czasu, jest oszustwo na platformę streamingową. Bardzo często jest też tak, że oszustwo to poprzedzone jest stosownym mailem albo SMS-em o informacji, że twoja subskrypcja z jakiegoś powodu wygasa. Bardzo często też jest tak, że po krótkim czasie, kilkunastu minutach, czasami kilku godzinach, dzwoni operator danej sieci, potwierdza fakt wysyłania wiadomości SMS czy mail i wciąga w nas rozmowę. No i tutaj właśnie te nowoczesne narzędzia, technologie są potrzebne do tego, żeby chociażby podczas rozmowy telefonicznej zmodyfikować, zmodulować głos tak, żeby w procesie ewentualnego przypisywania winy po zatrzymaniu taka osoba mogła powiedzieć z rozbrajającą szczerością, że to przecież nie mój głos, to nie byłem ja. Oczywiście rozmowę...
8: No ale przepraszam, policja też wie, że AI istnieje.
7: Oczywiście, jak najbardziej. Dlatego jest tutaj taka sytuacja, że oszuści świadomie, z premedytacją to robią. Niemniej jednak w toku wykonywanych czynności procesowych mamy możliwość wyłuskania tego głosu i, że tak powiem, dotarcia do pierwotnego głosu. Niemniej jednak korzystamy z innych narzędzi, które pozwalają nam przypisać winę konkretnie tej osobie. Schemat działania tego oszustwa, jak już wcześniej powiedziałem, jest następujący. Początkowo mail mail bądź SMS o treści kończącej się subskrypcji, zaraz informacja telefoniczna, łączenie się z biurem obsługi klienta, oczywiście ten proces chwilkę trwa i rozmówca jest wciągany w swojego rodzaju grę prowadzoną przez oszusta. Ta gra ma na celu przede wszystkim wyciągnięcie, jak zwykle w tego typu oszustwach, danych osobowych, loginów i haseł. W niektórych przypadkach nawet loginów i haseł do naszych kont. Wszystko po to, żeby posłużyć się danymi osobowymi do popełniania kolejnych oszustw, albo mając login i hasło do konta internetowego, konta bankowego, wejść na to konto i dokonać stosownych transakcji. Wszystko po to, aby wyciągnąć z naszego konta pieniądze.
8: Czytam na Państwa stronie też o takiej metodzie na zdalny pulpit. Co to jest?
7: Tak, ta metoda już jest znana co najmniej od kilku lat. Wcześniej ona była określana jako AnyDesk, przetłumaczona na polski jako zdalny pulpit. Ta metoda polega właśnie na tym, żeby poprzez wciągnięcie w rozmowę, tak jak już wcześniej powiedziałem, naszego rozmówcę, wzbudzić u niego przekonanie o zagrożeniu pieniędzy zdeponowanych na koncie i potrzebie natychmiastowego zainstalowania na naszym urządzeniu wyposażonym w internet, i mamy tutaj na myśli telefon komórkowy, tablet albo komputer, w oprogramowanie, oczywiście tutaj mamy w cudzysłowie, bierzemy to oprogramowanie, które ma na celu chronienie naszego konta. Oszust wysyła link do tego programu, w zasadzie do strony, która zawiera ten program. Ten program montujemy na swoim urządzeniu wyposażonym w internet i ta instalacja tego programu ma zabezpieczyć nasz komputer. A to jest nic innego jak wprowadzenie do naszego urządzenia tak zwanego konia trojańskiego, kiedyś to się nazywało, do tego, żeby zainfekować nasz komputer, pobrać loginy i hasła i tak naprawdę bez naszej wiedzy taka osoba może przejść w posiadanie danych zdeponowanych na komputerze albo na urządzeniu wyposażonym w internet i dostać się do naszego konta za pośrednictwem loginów i haseł zapisanych w pamięci tego komputera.
8: Mhm. Oprogramowanie, które ma chronić nasze oszczędności, brzmi bardzo podejrzanie. Ludzie się na to nabierają?
7: No niestety cały czas zdarzają się przypadki, w których osoby się nabierają. Mamy tutaj do czynienia z przypadkami, w których oszust tak modyfikuje rozmowę, że poprzez między innymi wprowadzanie swojego rodzaju zakłopotania albo presji czasu, to jest bardzo ważny element, wywołuje swojego rodzaju strach u tego rozmówcy, który bardzo często jak po sznurku wykonuje poszczególne czynności, które poleca dany oszust. I mamy tutaj do czynienia z oszustwami od kilkudziesięciu do kilkuset tysięcy złotych.
8: Strach, presja czasu to coś, na co Państwo uczulają, żeby już się zapaliła czerwona lampka, że coś jest podejrzanego, że ktoś na nas tak naciska.
7: Tak, oczywiście. Bardzo często jest też tak, że jeżeli jest jakaś awaria systemu komputerowego, bankowego, najczęściej ona jest poprzedzona różnego rodzaju kampanią informacyjną w mediach albo w radiu. Bardzo często jest też tak, że na różnego rodzaju stronach internetowych taka informacja jest w gazetach bądź na platformach wiarygodnych. Są takie informacje.
8: Że będzie awaria?
7: Że jest lub będzie taka awaria, albo na przykład w moim przypadku dostaję SMS-a na przykład od swojego banku, że w dniu tym i tym, w godzinach tych będzie problem z płatnością na przykład Blika.
8: Tak? Prace serwisowe.
7: I wtedy mam informację taką potwierdzoną z pewnego źródła, że coś takiego będzie miało miejsce. Natomiast jeżeli ja mam niepewność bądź wątpliwość, czy rzeczywiście jest to SMS wygenerowany z prawdziwego źródła i rzeczywiście zawiera prawdziwą informację, dzwonię do swojego banku i upewniam się rzeczywiście w rozmowie z pracownikiem banku, czy coś takiego rzeczywiście będzie miało miejsce. Oczywiście czasami też jest taka sytuacja, że różnego rodzaju fejkowe informacje mogą wtrafić do sieci i mogą być nieświadomie udostępniane przez różnego rodzaju platformy. Na to nie mamy wpływu, dlatego tym bardziej powinniśmy się uzbroić w cierpliwość i powinniśmy mieć zawsze z tyłu głowy informację, że jeżeli dzwoni do nas konsultant z informacją, że w tym momencie nasze pieniądze są zagrożone, zawsze mamy możliwość rozłączyć się, zadzwonić jeszcze raz my sami na infolinię naszego banku albo bezpośrednio do banku, w którym mamy zdeponowaną jakąś kwotę pieniędzy, upewnienie się, czy rzeczywiście rozmawialiśmy z pracownikiem tego banku. Bardzo często jest tak, że takie proste rzeczy mogą uchronić oszczędności naszego życia.
8: Wróćmy jeszcze do tego, jak pomaga niestety oszustom sztuczna inteligencja, to znaczy do tego generowania audio i generowania obrazu. Tutaj rozumiem, że też kwestią są sztuczne profile, które na przykład też zastępują w jakiś sposób profile znanych nam osób, naszych znajomych tak zwane.
7: Tak, oczywiście. Bardzo często też jest tak, że podczas rozmowy z daną osobą pozyskujemy informacje, na przykład kto poza tą osobą jest w dyspozycji umożliwiającej wyciągnięcie pieniędzy z tego banku. Tak? Jeżeli na przykład senior powie: tak, upoważniłam do swojego konta wnuczka i tutaj pada imię, lat tyle i tyle, to bardzo szybko można w sztucznej inteligencji wygenerować głos przypominający swojego wnuczka, w którym można się, że tak powiem, posłużyć również w niecnych celach. Tak więc tutaj nie mamy jednego schematu, który mógłbym przedstawić, bo schemat jest taki, że rozmowa jest płynna w zależności od tego, kto jest rozmówcą, w jakim wieku jest rozmówca, albo w jakim stanie psychofizycznym ten rozmówca się w chwili rozmowy znajduje.
3: Radio Złote Przeboje 90 FM. Tydzień w Legnicy.
4: Starszy aspirant Łukasz Poremski ostrzega, a my wracamy do rozmowy z Karoliną Szmuc, nową szefową Towarzystwa Przyjaciół Dzieci. Mówiła o tym, że jest dużo pomysłów na to, jak zdobyć pieniądze, ale że teraz jeszcze ich nie wyjawi, bo trzeba je dopracować. No, oczywiście przyznaję jej rację. Ja też chyba bym nie oczekiwał, żeby pani mi na samym początku sypała w radiu. Przecież najpierw je trzeba przerobić, trzeba je przegadać, trzeba je przygotować, a poza tym trzeba je też trochę przytrzymać dla siebie, żeby nie wyśpiewać wszystkiego w Legnicy.
6: Nie wyśpiewam wszystkiego. Chcę zacząć najpierw od tego, że powołuję sobie wewnątrz organizacji taką sekcję do spraw finansów i projektów.
4: To już bardzo poważny krok.
6: Po to, żebyśmy mogli właśnie przeanalizować możliwości, jakie mamy z rynku. Przepraszam, żebyśmy mogli zobaczyć po jakie pieniądze i gdzie tak naprawdę możemy sięgnąć, co musimy zrobić, żeby je otrzymać, i jak będziemy już mieli to przygotowane i ten plan finansowy będzie zmodyfikowany, to do tego będziemy dokładać różnego rodzaju nowe aktywności, bo musimy wiedzieć, na co nas stać i co możemy zrobić. Co oczywiście nie jest jedynym elementem, bo my, jak wiadomo, utrzymujemy się z różnego rodzaju i dotacji, które dostajemy, i subwencji, i darowizn, i oczywiście z procentów, które przy rozliczeniu podatku ludzie są tak uprzejmi, że nas przekazują, za co jesteśmy ogromnie wdzięczni i liczymy na to, że będziemy to oczywiście kontynuować. Natomiast chcę sięgnąć po coś innego. Chcę, żeby te pieniądze pozwalały na realizowanie właśnie nowych projektów, a przy tym, co mamy na dzień dzisiejszy, nie pójdziemy krok do przodu, więc mam świadomość tego, ale już podejmujemy jakieś działania i kroki w tym kierunku, żeby właśnie mocniej pracować nad tym, co możemy jeszcze zrobić w tym roku, jeśli będzie coś możliwe, a na pewno przygotować się inaczej do następnego roku.
4: No, potencjał jest ogromny, chociażby na tych kołach. Przecież z tego, co wiem, to tutaj Legnicki okręg to jest najsilniejszy w całym kraju, najliczniejszy, jeśli chodzi o koła.
6: Najliczniejszy, bardzo aktywny i rzeczywiście jest tutaj potencjał, jest dużo możliwości. Będziemy pracowali też właśnie z kołami, jak można ich jeszcze bardziej zaktywizować, co możemy razem zrobić, jakie działania podjąć, w którym kierunku chcemy iść razem, bo chodzi o to, żebyśmy mieli cel i robili to, co chcemy robić razem, a nie każdy osobno. Więc myślę, że będzie dużo, dużo różnych działań, które będziemy podejmować i tylko zachęcam do tego, żeby w tym uczestniczyć, bo to jest najważniejsze, żeby mieć też tą wewnętrzną motywację.
4: No, myślę sobie pewnie, że jest i trochę niepokoju i tremy, bo to kupa roboty przed panią. A chłopaki w jakim wieku, jeśli mówimy o tej uwadze, żeby też nie było tak, że praca i TPD skradnie pani uwagę całkiem rodzinie?
6: Moje dzieci są jeszcze taką młodzieżą i trochę dziećmi. Mam 9-latka, 13-latka i 16-latka.
5: to ja mam, żebym nie skłamał, siedmiolatkę, dwunastolatkę i szesnastolatkę.
6: No to bardzo podobnie, no to...
5: To jest, że tyle dobrze, jak jest ta trójeczka, że oni też sobie nawzajem tej uwagi trochę dają. Nie zawsze zdrowej, bo, chociaż nie, zdrowej tak, no, nie, to nie jest zawsze ciepło, ale uwaga jest.
6: Tak, to się zgadza. No, czasem się boksują. No, co, ja przynajmniej ze strony chłopaków, no to wiem, że gdzieś tam te walki się pojawiają, aczkolwiek tak jak patrzę na moje dzieci i na to, co słyszę gdzieś tam z boku, to uważam, że moje dzieci są naprawdę złote w tym, co robią.
5: No to dobrze, myślenie o swoich dzieciach, że są złote, to chyba jest też... Ja myślę, że to, bo to przez modelowanie, czyli traktujemy ich jakby były złote, ale z drugiej strony też ta wola może gdzieś tam sobie krąży i robi, co ma robić. Mnóstwo dzieci potrzebuje towarzystwa przyjaciół dzieci. To trochę przytłacza czasami, że jest ich tak dużo, że te potrzeby są takie ogromne.
6: Mnie nie przytłacza. Dla mnie to jest bardziej właśnie takie paliwo do działania, do tego, że te potrzeby są, że wiem, że trzeba iść w tym kierunku, że trzeba wspierać te dzieciaki. Oczywiście to nie są proste sprawy zawsze, są czasem trudne, no ale świat jest tak stworzony. No, my mamy nie tylko to wszystko, co jest łatwe i lekkie, mamy też to, co trzeba rozwiązać, nad czym trzeba się pochylić i poświęcić trochę więcej czasu. Nie wszystko jest zawsze przyjemne, natomiast no, naszym zadaniem jest to, żeby być tam, gdzie nas potrzebują.
5: No dobrze. Ja oczywiście deklaruję ze swojej strony, tak jak w Towarzystwie Przyjaciół Dzieci byłem regularnie. To była duża wygoda pracować z Kazimierzem Pleśniakiem, że tak jeszcze wspomnę, bo ja przychodziłem, podstawiałem mikrofon, on mi referował długimi minutami, co tam się wszystko dzieje, co się będzie działo. Wszystko było klarownie wyjaśnione. I chociaż czasami zgadywaliśmy się, przyznam szczerze, kulisy odsłonie, że jednak trzeba by wrócić do formuły rozmowy, co zresztą sam Kazimierz Pleśniak zauważał, to owszem, wracaliśmy na chwilę, ale potem znowu szło w to takie referowanie, no bo on to wszystko miał w jednym palcu, wszystko to było jego życie, więc doskonale wiedział, jak to wyjaśnić. My chyba jednak będziemy się trzymali formy rozmowy. Jak pani myśli, jak to będzie?
6: Ja chyba tak bardziej, lubię rozmawiać z ludźmi. Nie jestem zwolennikiem tyrad i epistoł, w związku z czym wolę, jak to jest gdzieś tam na poziomie rozmowy, także tak. Natomiast to oczywiście nie znaczy, że nie mogę powiedzieć o czymś więcej. Myślę, że do prezesa jeszcze mi daleko, żeby mieć wszystko w jednym palcu. No aczkolwiek pracuję na tym, co prezes wypracował, bo właściwie plan, który został na ten rok przygotowany i stworzony, no to jeszcze jest cały czas praca prezesa. Na tym się opieram, to kontynuujemy, z tym idziemy do przodu i działamy, żeby to, co było zaplanowane, się wydarzyło. W związku z czym... kontynuuje dzieło, że tak powiem.
5: Ja tak sobie myślę, że sprawdzimy. Spotkamy się za rok, dwa i zobaczymy, jak nam ta formuła. Może się okaże, że tych treści do przekazania rzeczywiście jest tyle, że relacja między nami schodzi na plan dalszy, a chodzi tylko i wyłącznie o treści. Nie wiadomo, sprawdźmy to.
6: No zobaczymy, z miłą chęcią. Ja bardzo chętnie. Ja podobno lubię opowiadać historie, więc może jak będę miała ich już więcej, to wtedy przejmę rolę tej osoby mówiącej cały czas. Tak może się wydarzyć.
5: No, zresztą forma to sprawa drugorzędna. Najważniejsza jest treść, a mam wrażenie, że treścią to my te rozmowy będziemy wypychali. Dziękuję serdecznie, miło było poznać i jesteśmy w kontakcie, że tak powiem.
6: Mi również, ja bardzo dziękuję za tą rozmowę. Dla mnie to wyzwanie, gdyż takiego doświadczenia jak prezes nie mam, natomiast było mi bardzo miło, dziękuję i będzie mi na pewno miło się spotkać gdzieś tam w przyszłości jeszcze.
3: Tydzień w Legnicy.
5: Rozmawialiśmy z Karoliną Szmuc, nową szefową Towarzystwa Przyjaciół Dzieci, a teraz czas wrócić do starszego aspiranta Łukasza Poremskiego i oszustw internetowych.
8: W tym przypadku przywołanym mówimy o oszustwie na pracownika banku, tak? Że ktoś...
7: Tak, bardzo często jest też tak, to jest taki klasyczny punkt wyjścia, który moglibyśmy posłużyć jako przykład oszustwo na pracownika banku, na prokuratora, na policjanta. Sami doskonale wiemy, na czym może polegać takie oszustwo i na czym polega schemat. Jest poprzedzony telefonem pani bądź pana, pieniądze są zagrożone, z tej strony pracownik banku, imię i nazwisko tutaj pada, jak i również nazwa tego banku. Później rozmowa idzie jak po sznurku. Analogicznie sytuacja w przypadku oszustw na prokuratora. doktora bądź na policjanta. Pani wnuk, wnuczka, syn, córka popełnił poważne przestępstwo, przyjechał kogoś ze skutkiem śmiertelnym, doszło do wypadku, za chwileczkę pójdzie do więzienia. Natomiast, żeby uniknąć kary więzienia, proszę o udostępnienie możliwości dojścia do państwa konta bankowego albo wprost wydać pieniądze. I żeby uprawdopodobnić taką rozmowę, bardzo często jest tak, że swojej niewiedzy, szczególnie seniorzy, natomiast nie zawsze, mówią, że tak, posiadają, mają jakieś oszczędności życia w swoim miejscu zamieszkania i akurat nie było tak, że dwa dni wcześniej wnuk bądź wnuczka wyjechali w podróż służbową i to jest już informacja dla przestępcy, żeby bardzo szybko na prędce wygenerować w głos w AI albo posiadając taki głos w swojej bazie danych, bo nie łudźmy się, przestępcy też szykują się do tego typu niecnych procederów, puścić w tle rozmowę głos młodego mężczyzny, który prosi z drugiego planu babcię o udostępnienie tych pieniędzy. Wszystko to wpływa na uwiarygodnienie rozmówcy.
8: No właśnie, bo z tego, co pan opowiada, to ja rozumiem, że przestępcy robią wcześniej jakby tak zwany research. I czy to są jednak rzeczy bazujące na wiadomościach z internetu, czy trochę na ślepym trafie w trakcie na przykład rozmowy telefonicznej, że oceniają ten stan psychofizyczny, czy wyciągają jakieś informacje o nas, nie mając wcześniej w ogóle takiej wiedzy, czy jednak jakiś taki... wcześniej sprawdzają jakoś to, wypytując czy rozglądając się w naszym miejscu zamieszkania.
7: Każdy z przestępców ma swój schemat działania. Mamy do czynienia z przestępcami, którzy działają na chybił trafił. Co wyjdzie, to wyjdzie. Bierzemy książkę telefoniczną, dzwonimy do takich osób, szczególnie starszych w podeszłym wieku, którzy kiedyś kilkanaście, czasami kilkadziesiąt lat temu zadeklarowali się do tego, żeby posiadać telefon stacjonarny, który trzymają do tej pory. I to jest wskazówka, że jeżeli ktoś dalej istnieje w tej książce telefonicznej, musi być seniorem, musi być osobą w podeszłym wieku, tak więc pierwsze kroki kierujemy do nich, a czasami zdarza się grupa przestępców, która modyfikuje swój schemat działania w zależności od tego, z kim prowadzi rozmowę, o czym świadczą nasze statystyki, ponieważ ofiarą oszustów padają osoby nastoletnie, ale pełnoletnie, które posiadają już konta bankowe, jak i również seniorzy. I tutaj, że tak powiem, no spektrum działania jest bardzo duże, dlatego ciężko jest nam wskazać czasem schemat działania oszustów. Możemy wskazać ogólnikowe informacje, które mogą być przestrogą, niemniej jednak nie mamy jednego schematu działania, którym moglibyśmy, że tak powiem, wyłożyć naszym słuchaczom, widzom konkretne informacje. Po prostu musimy być czujni i stosować podczas rozmowy przede wszystkim z osobami nieznajomymi pewną dozę niepewności i zawsze z tyłu głowy mieć informację, że może być to oszust. Za każdym razem, kiedy mamy niepewność, że może być to oszustwo, po prostu rozłączmy się.
5: Ostrzeżenie wystosowane, jeśli chodzi o działalność oszustów w internecie, a teraz czas powiedzieć coś troszeczkę aktywnie o turystyce rowerowej, czyli cyklostrada dolnośląska. Kiedy, jak, gdzie, ile już jej mamy?
9: Piotr Nowicki, pełnomocnik marszałka do spraw rozwoju ruchu rowerowego, oficer rowerowy Dolnego Śląska.
8: Porozmawiajmy o tych inwestycjach rowerowych na Dolnym Śląsku. Może zacznijmy od cyklostrady.
9: Pierwsze odcinki dolnośląskiej cyklostrady w tym roku będą gotowe i oddawane do użytku. To, co nas bardzo cieszy, to, że udało się części gmin poprzejmować tereny po nieczynnych liniach kolejowych, bo to są bardzo wdzięczne tereny do prowadzenia takich tras. Bardzo obiecująco wygląda odcinek od Złotoryi w stronę Zamku Grodziec przez gminę Pielgrzymka. Tam już jest gotowy pierwszy odcinek cyklostrady. W czerwcu będzie gotowy fragment prowadzący dalej, ponieważ dojeżdżając w okolice Zamku Grodziec, w okolice Zagrodna, dalej możemy pojechać wybudowaną już wcześniej drogą rowerową w stronę Bolesławca i stamtąd z miejscowości Chościszowice, to są przedmieścia Bolesławca, będziemy mogli dojechać już w czerwcu do miejscowości Trzebień. Tam trwają w tej chwili prace nad zaprojektowaniem takiego łącznika prowadzącego w stronę Borów Dolnośląskich i dalej tą samą zlikwidowaną linią kolejową gmina Gromadka buduje odcinek do miejscowości Modła. Stamtąd będziemy mogli przejechać do granicy gminy Gromadka, gdzie przy drodze w pasie pożarowym gmina Chocianów właśnie kończy budowę odcinka takiego łącznikowego, a z Chocianowa do Lubina już ta droga rowerowa powstała. Dalej z Lubina możemy pojechać wyznakowanym szlakiem do miejscowości Ścinawa. Nie jest to docelowy przebieg trasy miedzianej, gdyż planowana jest ona wzdłuż drogi krajowej 36, ale ponieważ jest to droga krajowa, trwają cały czas uzgodnienia z Generalną Dyrekcją, jak ta inwestycja miałaby przebiec. My mamy gotowy program funkcjonalno-użytkowy na budowę tego odcinka trasy rowerowej. Ze Ścinawy do Prochowic jest już gotowa piękna droga rowerowa właśnie po zlikwidowanej linii kolejowej, a niedawno doszły do nas dobre wieści, że będzie możliwe przejęcie dalszego odcinka tej linii kolejowej, zlikwidowanej linii kolejowej 362 na odcinku od Ścinawy do Legnicy. No i po drodze jest gmina Prochowice i gmina Kunice. Gmina Kunice ma przejmować fragment tej zlikwidowanej linii kolejowej i są już gotowi do zaprojektowania i budowy. Ja ten cały odcinek docelowo, gdy już się zamknie, będzie liczył może niecałe 200 kilometrów. W tym roku pierwszy odcinek, tak jak wspomniałem, będą gotowe. Ciekawe rzeczy też dzieją się na północ od Wrocławia. Mamy inwestycje w gminie Zawonia. Tam jest odcinek drogi rowerowej trasy kamiennej przy drodze wojewódzkiej. W trasie Doliny Baryczy udało się gminie Żmigród praktycznie domknąć swój odcinek trasy Doliny Baryczy przez całą gminę, czyli właściwie od Milicza do Żmigrodu do końca, do przejścia przez Barycz mamy już gotową infrastrukturę i wyznakowany szlak.
3: Radio Złote Przeboje 90 FM. Tydzień w Legnicy.
4: Piotr Nowicki, pełnomocnik marszałka do spraw rozwoju ruchu rowerowego, mówi o cyklostradzie dolnośląskiej, o jej poszczególnych etapach. No i co? Mówimy teraz o odcinku tutaj w Dolinie Baryczy.
9: Teraz pozostaje połączyć to dalej w stronę gminy Góra, a w gminie Góra również trwają prace przy wybudowaniu drogi rowerowej na terenie gminy Góra. To jest dojazd od strony gminy Wąsosz i później jest zlikwidowana linia kolejowa Góra Głogów, na której trwają prace. Co ciekawe, gmina Szlichtingowa z województwa lubuskiego na kawałku tej linii kolejowej wykonała swój fragment cyklostrady, czyli formalnie nie jest to nasze województwo, ale gminy ościenne też chcą współpracować. Są pewne problemy, czekamy na decyzje PKP dotyczące możliwości przekazania tej infrastruktury rowerowej, przepraszam, tej infrastruktury kolejowej po dawnych zlikwidowanych liniach kolejowych na rzecz gmin, ponieważ bez tego nie można zacząć budowy dalszych odcinków.
8: Mhm. Ale powoli te odcinki się składają w całość?
9: Tak. Wszystkim amatorom turystyki rowerowej polecam naszą stronę Dolny Śląsk Rowerem. My tam zaznaczyliśmy pierwszy odcinek właśnie dolnośląskiej cyklostrady. Pokazujemy możliwe do przejechania, a przede wszystkim wyznakowany, bo to jest ważne, żeby te odcinki były odpowiednio oznakowane. Odcinek, gdzie możemy wystartować ze stacji PKP w Wołowie, pojechać wybudowaną już dawno trasą do Lubiąża, stamtąd przedostać się do Prochowic i dalej, tak jak wspomniałem, odwrotną stroną, czyli na północ do Ścinawy, dalej do Lubina, do Chocianowa i praktycznie do granicy z gminą Gromadka. Więc to jest pierwszy kawałek, który ma około 90 kilometrów. Będziemy starali się na Dolny Śląsk Rowerem pokazywać dalsze etapy rozwoju całej sieci. I pamiętajmy, że to jest proces rozłożony na wiele lat. Z województwa, które w Polsce słyną z takich tras rowerowych jak zachodniopomorskie, zamykają w tej chwili okres, o ile pamiętam, dekady albo dłużej budowania tych tras rowerowych, więc potrzeba trochę cierpliwości.
8: U nas też to już trochę trwa.
9: Tak, natomiast proszę pamiętać, że cały proces projektowania, tak na dobrą sprawę, i budowy zaczął się 3-4 lata temu, wtedy, kiedy zatwierdzone zostały środki z nowej perspektywy Funduszy Europejskich dla Dolnego Śląska, rozpoczęły się konkursy, więc wtedy właściwie gminy mogły przystąpić do procesu inwestycyjnego. Oczywiście wcześniej trwały prace projektowe, niemniej jednak tak na dobrą sprawę efekty widać w tym momencie, gdy gminy mogą pozyskać pieniądze i rozpocząć realizację inwestycji właśnie ze środków własnych i ze środków unijnych.
8: A te inne trasy bardziej wymagające, też może z wyjaśnieniem, czym są na przykład single track?
9: W tej chwili takim wyróżnikiem marketingowym na rowerowej mapie całej Polski są trasy, które wraz z Dolnośląską Organizacją Turystyczną nazwaliśmy kategorią Family MTB, tak trochę z angielska, rodzinna jazda po górach. Mamy kilka bardzo fajnych miejsc, gdzie taką turystykę można uprawiać. Przede wszystkim sieć single tracków. To są takie zrównoważone trasy do uprawiania kolarstwa górskiego. Chodzi po prostu o ścieżki, najczęściej w górach oczywiście, poprowadzone między drzewami, najczęściej w terenach leśnych. oddzielone od ruchu, jednokierunkowe, więc teoretycznie jedziemy tam sami, bez kolizji z ruchem pieszych, a wiadomo, że w górach czasami zdarzają się konflikty na linii piesi i rowery. Najlepszym produktem tego typu, już produktem turystycznym, bo są to tam zarówno trasy, jak i hotele z certyfikacją, jest Bike Region Glacensis, wspaniała sieć na ziemi kłodzkiej, gdzie możemy przejechać ponad 250 km właśnie po takich unikalnych trasach. To, co nas cieszy, to to, że w tym roku ponownie PM Bike Experts, ekipa ze Srebrnej Góry, którą dowodzi właściwie ojciec, założyciel tego projektu, czyli Marek Jańkowski, będzie ponownie zajmowała się konserwacją tych tras, bo niezmiernie ważne jest, że czy po pracach leśnych, czy po rozmaitych procesach, którymi te single tracki ulegają po zimie, czyli erozja i tak dalej, i wypukiwanie, trzeba o te trasy zadbać. Więc tak, Bike Region Glacensis, na ten region, w to miejsce zapraszamy wszystkie rodziny, które chcą pojeździć rodzinnie, ale mam także drugą perłę, to są Góry Izerskie. Polana Jakuszycka, ośrodek Dolnośląskie Centrum Sportu, to jest znakomita baza wypadowa. Jesteśmy świeżo po targach Bike Expo w Warszawie, gdzie województwo dolnośląskie miało swoje stoisko promocyjne, gdzie pokazaliśmy nasz przewodnik rowerowy po Dolnym Śląsku. Wiele osób o tym miejscu słyszało, a ponieważ jest tam nieduża różnica poziomów, piękne tereny, znakomite naleśniki w Chatce Górzystów, więc jest to na pewno miejsce, które jest atrakcyjne dla całej Polski. Co mnie bardzo zastanowiło w Warszawie, to było to, że osoby, które przychodziły na nasze stoisko, doskonale wiedziały, że mamy dobre trasy górskie, pytały się, gdzie jechać. Ja się ich pytałem, jesteście państwo z Warszawy, czy te góry, tak? Powiedzieli, nie chcemy jeździć po płaskim, chcemy jeździć po górach. Tak więc te nasze góry, które nie są zbyt wysokie, które mają właśnie takie trasy pomiędzy Jakuszycami a singletrackami, Glacensis jest jeszcze strefa MTB Sudety, czyli te wszystkie okolice w górach Sowich. Tam są też trasy rowerowe, szerokie, rodzinne, niezbyt trudne, techniczne, ale troszkę bardziej wymagające kondycyjnie. Niemniej jednak, ponieważ statystyki mówią, że obecnie sprzedaje się więcej rowerów elektrycznych ze wspomaganiem MTB niż zwykłych, patrzymy optymistycznie na rozwój tej turystyki, ponieważ osoby naturalnie z wykorzystaniem wspomagania silnikiem elektrycznym mogą sobie na te trasy wjechać i góry nie są już taką barierą, jaką były wcześniej, kiedy mieliśmy tylko zwykłe rowery bez wspomagania i wjazd na jedną z naszych przełęczy, te 300-400 metrów w pionie, to było dosyć wymagające zadanie. Teraz dzięki technologii to się zmienia. Takie trendy widzimy w Europie. Mamy także nadzieję, że te trasy górskie uda nam się powoli wypromować, bo dla Niemców tutaj, czy Duńczyków, czy Szwedów, no jesteśmy właściwie pierwszym pasmem górskim po drodze. Będziemy w najbliższy weekend na festiwalu Garda razem z Dolnośląską Organizacją Turystyczną. To jest festiwal rowerowy by Garda Festival, dosyć słynny. Spodziewamy się, że przyjedzie tam dużo osób zainteresowanych jazdą po górach. Będą także na pewno gravelowcy, czyli te osoby, które jeżdżą takimi specyficznymi rowerami, które wyglądają jak kolażowo, mają troszkę inną geometrię, przede wszystkim szersze opony, że to osoby też do nas przyjadą. A propos tego segmentu gravelowców, jak się o nich popularnie mówi, w Warszawie też spotkaliśmy bardzo dużo takich osób. To są rowery tego typu dają tym osobom taką pełną uniwersalność i mogą jechać zarówno dosyć szybko po asfalcie, jak i skręcić w każdą polną drogę. Kiedy pokazywaliśmy im tereny u nas, czy Bory Dolnośląskie, gdzie mamy bardzo długie odcinki tras szutrowych, czy takich leśnych, w miarę dobrze utrzymanych, albo pokazywaliśmy, że mamy strasznie dużo dróg śródpolnych w całkiem dobrym standardzie, to natychmiast budziło zainteresowanie, widać było te ogniki w oczach, więc myślę, że ta strefa rowerów gravelowych, ten segment rowerów gravelowych oraz taka dyscyplina, o której być może niektórzy słyszeli, bikepacking, czyli pakujemy się na ten rower gravelowy z niewielką ilością wyposażenia, taką niezbędną, minimalistyczną i wędrujemy najczęściej od punktu noclegowego do punktu noclegowego. To jest, myślę, duża szansa dla Dolnego Śląska, żeby tego typu rowerzystów tutaj przyciągnąć, bo jak dobrze wiemy, wystarczy u nas z głównej drogi zjechać czasami w prawo kilkaset metrów, mamy jakiś opuszczony pałac, jakieś uroczysko, jakieś grodzisko, bardzo fajne miejsca, a z drugiej strony jest coś takiego, co w nomenklaturze rowerowej określa się jako kolarstwo romantyczne. To jest właśnie jazda troszkę szybsza na takich rowerach typu gravel, ale przede wszystkim turystyczna. Czyli zwiedzamy, cieszymy się życiem, bardziej w stronę takiego segmentu slow food. Myślę, że mamy dużo miejsc na Dolnym Śląsku, gdzie tego typu ludzie mogą dotrzeć i będą na pewno zadowoleni.
3: Tydzień w Legnicy.
4: Temat cyklostrady Estrady Dolnośląskiej uważam za zamknięty, a na sam koniec jedno zaproszenie na ciekawą wystawę. Do Wrocławia co prawda, ale można się przejechać. Tym bardziej, że wystawa o takim elemencie infrastruktury, który jest i u nas w Legnicy.
10: Dzień dobry, nazywam się Agata Ciastoń, jestem badaczką i kuratorką i obecnie w Muzeum Architektury we Wrocławiu można zobaczyć wystawę, którą przygotowałam, nad którą pracowałam przez ostatnie miesiące, ale wcześniej też nad książką o tym samym tytule Na środkowym pasie latem trawa była wysoka, która jest opowieścią o autostradzie A4.
8: No właśnie, najpierw książka, a później wystawa. Ten sam tytuł, jedna droga, ale najdłuższa autostrada w Polsce. Jakiego rodzaju opowieści skrywa w sobie ta droga, czy jakiego rodzaju opowieści pani szukała a propos autostrady A4?
10: No rzeczywiście takim pretekstem, punktem wyjścia zarówno dla książki, jak i wystawy jest autostrada A4, ale dla mnie to jest pretekst do opowieści o tożsamości Dolnego Śląska, o skomplikowanej historii, taka opowieść o przeplataniu się polskich i niemieckich losów, ale też o tym, jak ludzie, którzy zamieszkali na terenach Dolnego Śląska po wojnie, jak oni oswajali tę przestrzeń, którą między innymi właśnie stanowiła autostrada.
8: No właśnie, wspomniałam już, że najdłuższa, ale jak długo z nią obcujemy? Jak długo istnieje?
10: Ona została otwarta w 1936 roku we wrześniu, no ale to wtedy jeszcze w Rzeszy. No a Polska przejęła ją wraz z tak zwanymi wtedy ziemiami zachodnimi zaraz po wojnie. No i była to wtedy jedyna autostrada w Polsce, no więc mamy ją od końca wojny.
8: No, kawał czasu i ta tytułowa też trawa w obydwu przypadkach dla mnie była zaskoczeniem.
10: Tak, to jest z jednej strony tytuł, który ma wnosić takie skojarzenie z latem, z czymś przyjemnym, z takim też oderwanym i zupełnie odległym od autostrady, a z drugiej strony ta trawa ma swoje konkretne źródło, bo okazało się w czasie moich badań, w czasie mojego researchu nad tym tematem, że rzeczywiście wysoka trawa porastała środkowy pas. To były lata 50., 60. i zdarzały się sytuacje, kiedy ludzie po prostu zatrzymywali tam auta, piknikowali, w ogóle spędzali czas w trawie na autostradzie.
8: Co jeszcze było takiego zaskakującego, czy jest w tej autostradzie, o czym pewnie my nie wiemy?
10: Nie wiem, czy są jakieś tajemnice. Dla mnie największym zaskoczeniem było to, że spotykałam wiele osób, które ma wręcz taką emocjonalną relację z tą drogą, że oni mają dobre wspomnienia, że kojarzy im się z czymś przyjemnym, właśnie, nie wiem, z wycieczką samochodową, z piknikiem, z przejażdżką na rowerze i że nagle po prostu to miejsce osłoniło przede mną swoje oblicze, którego ja kompletnie nie znałam i myślę, że wielu z nas A4 nie kojarzy dzisiaj w taki właśnie sielankowy sposób.
8: Co było większym wyzwaniem? Napisanie książki czy zrobienie wystawy o A4?
10: Myślę, że to się zazębia, bo książka była w dużej mierze wychodziła z moich badań archiwalnych, czyli to były miesiące, lata, wręcz nawet spędzone w archiwach polskich, niemieckich, rozmowy z ludźmi, zbieranie wywiadów, później utkanie z tego historii, złożenie sekwencji zdjęć. Natomiast wystawa była i jest dla mnie takim otwarciem na inne osoby, dlatego że w wystawie poza tym, że są fotografie i materiały archiwalne, no to zaprosiliśmy do nich też osoby artystyczne, które stworzyły nową pracę, więc to też było takie przyjemne wyzwanie pracować z nimi nad ich nowymi pracami i takie bardzo satysfakcjonujące uczucie, że ta historia, to co ja zrobiłam, stało się inspiracją dla czyjejś pracy.
8: Czy łatwo było znaleźć te fotografie?
10: To jest w przeszłości, tak, bo jak się robi takie badania archiwalne z ludźmi, no to się okazuje, że to jest taki łańcuszek, że kolejna osoba poleca kolejną i się okazuje, że to jest właściwie taka studnia bez dna. Wydaje mi się, że ja i tak nie odkryłam wszystkiego, a w tym wszystkim jeszcze były materiały też przedwojenne, czyli wszystkie publikacje, książki, gazety, które były wydawane przez Rzeszę, żeby promować ten ogromny projekt budowy autostrad, więc tego materiału chyba było nawet aż za dużo.
8: Mhm. A na wystawie w tej archiwalnej części co widzimy? Jakie zdjęcia i jakie inne materiały?
10: Te zdjęcia, one przede wszystkim nie są ilustracyjne, one są taką mieszanką właśnie fotografii z przedwojennych, z tymi powojennymi, próba pokazania tego, jak one ze sobą pracują, trochę uwalnienia tych materiałów archiwalnych, które były propagandowe, i pokazanie ich w nowym kontekście. To jest taka moja intencja. Natomiast w gablotach, bo tutaj powiedziałam o ścianach, a w gablotach będą, myślę, że dosyć unikatowa archiwalia pochodząca z Archiwum Państwowego, z Muzeum Politechniki Wrocławskiej w większości, które pokazują ten proces powstawania, planowania autostrad, wtedy właśnie jeszcze autostrad Rzeszy. No jak powiedziałam, myślę, że to może w ogóle jest pierwsza okazja, żeby je zobaczyć tak publicznie.
4: Wystawa A4 we Wrocławiu, a ja dziękuję serdecznie za Waszą uwagę. Kończę program, kłaniam się nisko i mówię do usłyszenia.
3: Radio Złote Przeboje 90 FM. Tydzień w Legnicy. To jest Radio Złote Przeboje.

Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od środy do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 10 plus 10 gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.

0: Radio Złote Przeboje poleca się na każdy dzień.
1: No ludzie złoci, jak my gramy dla was.
2: Te piosenki trafiły na szczyty list przebojów w latach 80.
1: i 90.
3: I do dziś są kochane.
1: Włącz Radio Złote Przeboje i przekonaj się.
0: Nietestowane na zwierzętach, testowane na listach przebojów.
3: Autopromocja.

chodzi o to, by od siebie nie upaść za daleko, jak te dwa łyse kamienie nad rzeką. Chodzi o to, by pierwsze chciało słuchać, co mu to drugie powiedzieć chce do

0: Jak lubicie się kochać? Spontanicznie? Intensywnie? Namiętnie i bez presji czasu? Maxigra Max daje Wam swobodę działania już po 12 minutach. Zawsze, kiedy macie ochotę na zbliżenie. Nie czujecie już presji czasu i możecie maksymalnie szybko zacząć działać, tak jak lubicie, i cieszyć się seksem. Maxigra Max, bo lepszy seks to lepsze życie. Sprawdźcie sami.
1: Sildenafil w porównaniu z innymi substancjami zawartymi w lekach na erekcję bez recepty zaczyna działać szybciej. Maxigra Max, jedna tabletka powlekana zawiera 50 mg sildenafilu do stosowania u dorosłych mężczyzn z zaburzeniami erekcji, czyli niezdolnością uzyskania lub utrzymania erekcji wystarczającej do odbycia stosunku płciowego. Aby sildenafil działał skutecznie, konieczna jest stymulacja seksualna. Podmiot odpowiedzialny: zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.

0: Jak lubicie się kochać? Spontanicznie? Intensywnie? Namiętnie i bez presji czasu? Maxigra Max daje Wam swobodę działania już po 12 minutach. Zawsze, kiedy macie ochotę na zbliżenie. Nie czujecie już presji czasu i możecie maksymalnie szybko zacząć działać tak, jak lubicie i cieszyć się seksem. Maxigra Max. Bo lepszy seks to lepsze życie. Sprawdźcie sami.
1: Sildenafil w porównaniu z innymi substancjami zawartymi w lekach na erekcję bez recepty zaczyna działać szybciej. Maxigra Max. Jedna tabletka powlekana zawiera 50 mg sildenafilu do stosowania u dorosłych mężczyzn z zaburzeniami erekcji, czyli niezdolnością uzyskania lub utrzymania erekcji wystarczającej do odbycia stosunku płciowego. Aby sildenafil działał skutecznie, konieczna jest stymulacja seksualna. Podmiot odpowiedzialny: zakłady farmaceutyczne Polpharma SA. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
0: Reklama.
2: Radio Złote Przeboje 90 FM.